0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: tych żuje już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2 Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Klasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów. Z bielczaninem Jerzym Wysokińskim rozmawia Arek Michlewicz.
2: Podobno zagorzały maratończyk.
3: Jerzy Wysokiński.
4: Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
2: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
4: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzą już ze spokojem do każdego startu.
2: Od ilu lat już biegasz?
4: 15 lat pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
2: I jak to się zaczęło? Zaczęło namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
4: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażone tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska, to również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej, wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
2: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
4: No, ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, to były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej, w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów, bo to była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w WWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
2: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
4: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
2: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
4: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po, nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny, 50 minut, 0,0 sekund, takim uzyskałem czas netto, no to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez te kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
2: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
4: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie. Biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych. A ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również we wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były też starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można można powiedzieć, że to już poleciało z górki, bo potrafiliśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
2: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
4: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przyjazdu na maratony, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, dwa duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
2: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
4: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować, no ponieważ ta pasja oprócz tego, że no, daje dużą satysfakcję, no niestety nie jest też pasją tanią.
2: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
4: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie otrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
2: No to ile tego było?
4: No już bardzo dużo. Nie da się...
2: Jak jest rejestr, to jest liczba.
4: Jest liczba. 2 lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli z dystansami biegów powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km, 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.
2: To już wyzwanie.
4: No to było wyzwanie. Pewien moment, kilka lat mojej takiej biegowej pasji, to było też nie tylko bieganie maratonów, ale to również było bieganie w biegach górskich, gdzie tam właśnie...
2: Czyli taki jak u nas bieg rzeźnika.
4: Tak, to był mój debiut, zapoznanie się z bieganiem w górach w 2014 roku w parze z kolegą z mojej firmy, Markiem Farbiszewskim, i z ekipą jeszcze kilku zaprzyjaźnionych par. Pojechaliśmy spróbować, czym smakuje kultowy bieg rzeźnika, czyli bieg czerwonym szlakiem beskidzkim z Komańczy, jeszcze wtedy do Ustrzyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tak zwanej pierwszej setki, czyli 100 km w górach. To był bieg 7 Dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne do biegania w Alpach.
2: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
4: To już będzie, myślę, że około 30 państw.
2: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składający się z kilku części. Co to jest za medal?
4: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
2: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
4: Tak, żeby otrzymać taki medal określany 6-pakiem, majorsem. Od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, kończąc, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
2: Czy to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
4: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim już można powiedzieć ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około kilkudziesięciu osób. Na pewno z roku na rok przez wzrost zainteresowania bieganiem zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięcioprocentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe. Są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
2: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
4: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietów przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które no, dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
2: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego, masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
4: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący pierwszy bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy, jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
2: To ten wygrawerowany na Bronxie.
4: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został z czasem wygrawerowany między innymi na Bronxie. Maraton po...
2: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
4: Ale bardzo ciekawej i bardzo okazało się sympatycznej, mimo że no może nie wszyscy zachęcają turystów do odwiedzenia Bronxu. Z taką moją bardzo fajną ekipą, z którą jeździmy na maratony te światowe, uważamy, że oprócz tego biegowego wyzwania i biegowego celu w tych ciekawych miejscach, gdzie jesteśmy te kilka dni, trzeba poznać nie tylko środowisko biegowe, ale poznać dane miasto, dany kraj w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy warto tam wrócić, a na maraton w Nowym Jorku warto wrócić, ponieważ ta moja pasja biegowa zaprowadziła mnie do wielu ciekawych miejsc. To nie tylko są te miasta, które są w ramach aktualnie obowiązującego Abbott World Marathon Majors, 6 największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu biegacza Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
2: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
4: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem te wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, 6 stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci, ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat, ten biegowy.
2: Tak się zastanawię, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
4: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
2: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
4: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i ja jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania treningowego, i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
2: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
4: Do krótkiego biegu, krótkiego treningu, albo nawet dłuższego treningu, to na 100% tak. Te sytuacje, o którą zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
2: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
4: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok swojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi, tych nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania biegów ulicznych, największych biegów maratońskich, uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegach ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg siedmiu szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc'a, czyli Ultra Trail Mont Blanc 170 km w Alpach, francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasować w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacza Biała Biega. Coroczne fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w takiej małej miejscowości jak Biała Podlaska można fajną imprezę biegową rozpropagować i nawet takim niezbyt dużym zaangażowaniem i miasta, i różnych organizacji, taka społeczność biegowa bialska może dać bialskim biegaczom możliwość startu w profesjonalnych zawodach biegowych.
2: To jeszcze tak na zakończenie. Jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
4: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie. zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
2: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
4: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać pobiec, chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować, chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony w większości już w tej chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie. No oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
2: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
4: Dziękuję bardzo, Alku.
1: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz Tokio. Podczas akademickich mistrzostw Polski w zapasach zawodnicy AWF Biała Podlaska zdobyli najwięcej, bo 370 punktów w klasyfikacji generalnej. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza.
2: Można powiedzieć, że dzisiejsze mistrzostwa w zapasach udały się.
3: Dariusz Gierczuk, nauczyciel akademicki na bialskim AWF-ie. Tak zakładaliśmy, kilka dni temu zapowiadaliśmy, że one się odbędą i faktycznie są.
2: Emocji nie brakuje, co niektórzy roztrzęsieni nawet wychodzą.
3: No tak, na tym polega piękno sportu, że różne emocje tutaj towarzyszą. Nie tylko podczas walk przegranych, ale podczas również walk wygranych. Bardzo emocjonalnie do tego zawodnicy podchodzą, szczególnie płeć żeńska.
2: Z punktu widzenia akademickiego te zawody są ważne. Dla Was?
3: Są bardzo ważne, dlatego że to są pierwsze tego rodzaju zawody, no i generalnie w zapasach zawody organizowane na AWF-ie tutaj bialskim. Jeszcze kilkanaście lat temu, dokładnie w latach 80., co prawda tutaj istniały zapasy, prowadził je Piotr Godlewski. To były już, to można powiedzieć, odległe czasy, ale na pewno takich zawodów, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu, nie było. My mamy nadzieję, bo tutaj zostaliśmy obdarowani tutaj zaufaniem przez Polski Związek Zapaśniczy, prosili właśnie o przeprowadzenie takich zawodów. Teraz są zadowoleni całą organizacją, przebiegiem. Mam nadzieję, że do końca taka utrzyma się ocena, opinia o tych zawodach. I w przyszłości będziemy kontynuować, może nie tylko akademickie mistrzostwa Polski, może jakieś inne, na przykład otwarte mistrzostwa Polski w różnych stylach walki zapaśniczej.
2: Takie mistrzostwa to chyba wymagają od Was sporej logistyki.
3: Wymagają, natomiast oczywiście dysponujemy bardzo tutaj dobrą bazą. Mamy bardzo również tutaj dobre wsparcie z różnych tej organizacji, czy na przykład od nas z samorządu, studentów, czy na przykład z promocji. Tutaj też są osoby, które nas tutaj wspierają, więc można powiedzieć, że pracując z odpowiednimi tutaj osobami, to jest czysta przyjemność, a przede wszystkim satysfakcja duża.
2: Dzisiaj zawodnicy z całej Polski.
3: Tak, są zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, z różnych uczelni. Ja tylko mogę tak zdradzić, bo zaczekamy oczywiście na generalną tę klasyfikację, że sporo zawodniczek i zawodników startuje z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i tej chwili w Białej Podlaskiej.
2: Klasyfikacja wagowa, wiekowa?
3: Tutaj jest klasyfikacja i wagowa. Wagowa, wiekowa to jest, że to muszą być studenci, czyli wiadomo, że to są osoby pełnoletnie już. Natomiast jeżeli chodzi o style walki, możemy powiedzieć, że to są w trzech stylach. zapasach, czyli w stylu wolnym, klasycznym, i w zapasach kobiet. No i każdy z tych styli jest podzielony na kategorie wagowe i są kategorie wagowe tak zwane olimpijskie, czyli po 6 kategorii w każdym stylu, takie, które obowiązują na Igrzyskach Olimpijskich. Ktoś, kto przyszedł to je oglądać, a nie jest do końca może w tej dyscyplinie zorientowany, czy może nie do końca był wcześniej przekonany, to na pewno ją odbierze bardzo dobrze.
5: Magdalena Kisielińska, 5-krotna mistrzyni Polski AZS.
2: I teraz organizatorka zapasów.
5: Tak, oczywiście, jestem dumna z siebie.
2: Skąd są zawodnicy, ilu ich ogólnie, no i ten poziom, jaki reprezentują?
5: Zgłosiło nam się około 100 zawodników na zawody, z czego wiadomo, nie każdy się dzisiaj pokazał, ale wydaje mi się, że nasi najlepsi zawodnicy z Polski, którzy studiują, dzisiaj są na macie i pokazują poziom, jaki jest u nas w Polsce.
2: Coś się już wyróżnia?
5: Są to studenci AWF Biała Podlaska. Nie bez przyczyny jest kierunek hybrydowy, który pozwala na pracowanie takim studentom, trenowanie w swoim rodowitym klubie oraz studiowanie na naszej uczelni. To jest wyjątkowe.
2: Skąd udało się sędziów ściągnąć?
5: Są to delegaci z Polskiego Związku Zapaśniczego. Jest to obowiązek jako organizator, współorganizator tych zawodów, aby taki skład sędziowski wydelegować.
2: Jako mistrzyni masz swój ogląd na te zapasy?
5: Te zawody zawsze były po prostu podstawowe. My chcieliśmy, żeby w tym roku były wyróżniające się, żeby atmosfera była przyjemna, żeby wszystko było na rzecz zawodników, tak? Bo to oni są tutaj najważniejsi, oni walczą o stypendia na swoich uczelniach i to nie są tylko AWF-y, tylko mamy też tutaj inne uczelnie z całej Polski tak naprawdę. Warszawa, Wrocław, Rzeszów.
2: Co z tymi, którzy dzisiaj zwyciężyli?
5: Są osoby, które się wyróżniają i one prawdopodobnie pojawią się na akademickich mistrzostwach świata w Brazylii w czerwcu, także dla nich to był tylko sprawdzian i potwierdzenie ich umiejętności.
2: Długo tacy zawodnicy do takich mistrzostw jak te przygotowują się?
5: Nasz cykl występów zaczyna się we wrześniu, październiku, no i trwa właśnie do takich mistrzostw świata bądź Europy, w zależności czy w czerwcu, czy w lipcu, tak? Także my musimy być gotowi na każdy miesiąc, każdy weekend i pod każde zawody się cały rok przygotowywać rzetelnie, tak? Ale wiadomo, tutaj są kadrowicze. Kadrowicze trenują na zgrupowaniach, w centralnych ośrodkach sportowych, także na najwyższym poziomie, nie mówiąc jeszcze o bardzo dobrych poziomach w klubach naszych polskich.
2: Walczą wszyscy, z którymi miałeś wcześniej do czynienia?
5: Tak, ja kiedyś tutaj na tych matach przodowałam, to ja się nie musiałam w ogóle przygotowywać do tych zawodów. Nawet się nie zważyłam się na wyższą kategorię i mnie nie obchodziło to, czy ja będę na wyższej kategorii, czy na mniejszej, czy miałam niedowagę i to dużą, czyli ważyłam o wiele kilogramów mniej, no to wygrywałam ze wszystkimi. Także nawet byłam po kontuzji, wypadał mi bark, miałam problemy z kolanem, a i tak wystartowałam i tak miałam złoto. Przyjeżdżałam sobie z medalem, tutaj zdjęcie, złoto, 5 lat z rzędu, stypendium najwyższe, jakie można mieć.
2: Dzisiaj współorganizujesz, ale nie startuję.
5: Nie startuję, bo jestem po operacji barku. W lutym miałam operację i teraz pomagałam trochę profesorowi. Tak po studencku. Zebraliśmy ekipę, zebraliśmy się razem. Tak naprawdę moi bliscy, znajomi wyróżnili się, bo tak mi pomagali, że ja bez nich bym nie dała rady.
2: Czy jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy tutaj startują, to są jacyś wyselekcjonowani zawodnicy, czy tacy, którzy zgłaszają się i przyjeżdżają?
5: Po pierwsze, no to musisz być zawodnikiem i studentem, więc jeżeli spełniasz te dwa warunki i masz swój klub, studiujesz na jakiejś uczelni, to jest wszystko, co musisz mieć, ale no, spójrzmy prawdzie w oczy. Nie wystawiamy na matę kogoś, kto dwa tygodnie trenuje, tak? Tutaj trzeba troszeczkę przyciąć, trochę dać gazu i pokazać swój poziom, no bo to jest też niebezpieczne, jak takie lajki by nam tutaj wyszli na matę i co? Już jedna tutaj nadgarstek ją boli, bo coś tam, bo 10 lat nie startowała. No to tutaj to wiadomo. Lepiej, żeby jednak ktoś trenował na macie. To jest bezpieczniejsze dla wszystkich.
2: Tutaj liczba zawodników nie była ograniczona, tylko po prostu trzeba było te warunki, o których powiedziałaś, spełnić.
5: Tak, bo Polski Związek dopiero wchodzi do tego, żeby zawodnicy byli na wykształceni, a nie po prostu każdy po liceum i co, koniec kariery? No nie, niech idą na studia i niech dalej siepną. Są akademickie mistrzostwa świata, przecież za to są naprawdę duże, jakby, czy miasto, czy jakiś prezydent, czy gmina, to naprawdę, to jest bardzo dobre dla nich. O tak bym to powiedziała. Pieniądz się sypie.
2: Ćwiczyć i walczyć.
5: Tak, ćwiczyć cokolwiek, dla każdego, tak? Mam koleżankę, co 10 lat nie startowała, ale bieganie, siłownia i powiedziała mi, że są akademickie. No to ona przez pół roku tam pochodziła i startowała, walczy o trzecie miejsce. Można.
6: Siemaneczko, z tej strony Daniel Kulczyński, na Instagramie Rasowy Zapaśnik.
2: I nie dość, że startujesz, to jeszcze swojego Instagrama prowadzisz, jesteś influencerem.
6: No, można tak powiedzieć. Staram się jakby popularyzować nasz ukochany sport, zapasy. Mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi, ale zawsze możecie mnie wspierać. Wygrałem dwie walki. W drugiej walce rzuciłem nawet taki popularny rzut, zwany suplesem.
2: No dobra, ale już ktoś gdzieś tam mi przed nagrywaniem powiedział, że do Brazylii zmierzasz.
6: Te zawody będą, można powiedzieć, dalej taką oficjalną, po tych zawodach będzie jakby taka oficjalna decyzja, oficjalny skład. No, mam nadzieję, że mnie wybiorą i że pojadę do Brazylii, ale chciałbym zostać mistrzem świata.
2: Do dzisiejszych zawodów przygotowywałeś się długo?
6: Cały czas jestem w formie, bo to nie jest tak, że się przygotowuję pod któreś konkretne zawody, tylko ta forma jakby cały czas rośnie z roku na rok. Uważam, że to jest po prostu gdzieś, można powiedzieć, etap do kolejnych celów, a najlepiej do Igrzysk Olimpijskich.
2: Ale jedziesz jakimś własnym programem szkoleniowym?
6: Nie, ja też muszę dodać, że jestem żołnierzem. Jestem żołnierzem, studentem i zapaśnikiem, także staram się wszystko łączyć.
2: Kilka w jednym.
6: No, murarz, tynkarz, akrobata.
2: Jeżeli jednak padnie to hasło, że jedziesz do Brazylii, to będziesz w jakiś szczególny sposób przygotowywać się?
6: Tak, no to wtedy ogólnie to myślę, że będę, można powiedzieć, taki oddelegowany, co się nazywa w wojsku. No i myślę, że po prostu jakby będę miał możliwość, żeby trenować rano i wieczorem i się przygotować stricte już pod te zawody, no bo jednak bycie akademickim mistrzem świata, no nie chodzi piechotą.
2: Dzisiaj ciężko było?
6: No tak, jak każda walka jest ciężka.
2: A jak ty jako taki zawodnik oceniasz walkę innych?
6: Nie, ogólnie zawody na fajnym poziomie są tutaj. Najlepsi zawodnicy w Polsce i nie tylko.
2: A ktoś cię rzucił w oko? Taki, kto się wyróżnia? Wiem, ty.
6: No wiadomo, ja to oczywiście. Dziewczyny fajnie walczą, ale wiadomo, no dziewczyny. No chłopacy, nasza można powiedzieć czołówka Polski, bardzo fajnie walczą, na przykład Cezary Sadowski czy Taron. O, Antek Majszak jest bardzo młodym zawodnikiem i no moim zdaniem super walczy. Jest jeszcze Patryk Ostrzewski, no Fabian Niedźwiecki, no jest bardzo dużo fajnych chłopaków tutaj, którzy dobrze walczą.
2: Jeżeli chodzi o zawody, to w skali roku często musicie brać udział w zawodach?
6: No myślę, że takie z 5-6 razy w roku. Jakieś właśnie akademickie, Mistrzostwa Polski Młodzieżowe, Mistrzostwa Polski Seniorów, turniej Ziółkowskiego, no i jeszcze jakieś w międzyczasie. O, jeszcze Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, które są pod koniec roku, no i Mistrzostwa Europy i Świata.
2: I dzięki temu możecie podtrzymywać formę.
6: Zgadza się. No, generalnie te zawody uważam za mega fajny start kontrolny.
2: Super, dzięki.
6: Dziękuję również. Pozdrawiam, Rasowy Zapaśnik.
1: W sumie na macie zmierzyło się 70 zawodników. Najlepsi wyjadą na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Związek Gmin Lubelszczyzny od 30 lat odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów prawie 120 gmin. Związek wspiera samorządy w kluczowych kwestiach, jak inwestycje wodno-kanalizacyjne czy pozyskiwanie funduszy. Rozmawia Arek Michlewicz.
7: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice i przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.
2: Która to już funkcjonuje od 30 lat. Kto był założycielem i kto był pomysłodawcą?
7: 5 grudnia zrobiliśmy 30-lecie, ponieważ przed 30 laty, czyli w 96 roku, był pierwsze spotkanie organizacyjne związku. Pomysłodawców było dwóch. Zdzisław Antoń, który był lekko wcześniej wicewojewodą lubelskim i który był w Stanach Zjednoczonych i zobaczył, że takie związki funkcjonują, że one mają istotne znaczenie. I namówił Kazimierza Gorczycę, wójta gminy Jastków, do założenia takiego związku. Związek na początku to był związek, no pamiętajmy, 96 rok. To jeszcze dawne województwo bialsko-podlaskie, to dawne województwo malutkie lubelskie i powstał Związek Gmin Lubelszczyzny, ale oparty na gminach starego województwa lubelskiego. Ich było pewnie około 30. I kolejne otwarcie to była reforma samorządowa, powstanie dużych regionów, 99 rok i wtedy przystąpiło do związku z dawnego województwa bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego kolejnych pewnie ze 40 gmin i to było tak około 70 gmin z 213 gmin województwa lubelskiego. Wszyscy czuli, że jest to istotne, natomiast tak naprawdę no, trudno było zacząć funkcjonować. Na pewno jak zapytałem, no ale co było powodem, czy Kazia Gorczyce, czy Zdzicha Antonia, dzisiaj emerytów, no to mówią, słuchaj, no pojedynczy wójt nigdy do wojewody wejść nie mógł. A myśmy jako szefowie związku mieli wejście praktycznie z dnia na dzień. A u wojewody można było załatwiać sprawy, które nas dotyczyły. I tak naprawdę kolejne otwarcie to było otwarcie, kiedy zaczęło mieć znaczenie spotykania się rządu z samorządowcami w komisji wspólnej. Rządu i samorządu terytorialnego. I tam ustalanie pewnych rzeczy. W tej chwili przecież każdy dokument, każdy akt prawny jest do konsultacji wysyłany korporacjom samorządowym, bo tak na nie w tej chwili mówimy, których w komisji wspólnej rządu i samorządu jest 8 i 8 przedstawicieli. I między innymi jeden przedstawiciel to jest przedstawiciel tak zwanego OPOS-u, ogólnopolskiego dużego porozumienia organizacji samorządowych, w którym jest Związek Gmin Lubelszczyzny. I co to daje? To daje tyle, że mamy bezproblemowy wstęp na komisję wspólną. Możemy złożyć swoje stanowisko, czy opisać swój problem, który mamy, którym komisja bardzo szybko jest w stanie się zająć. I tak naprawdę OPOS powstał w 2013 roku i przystąpił jako obserwator na początku do komisji wspólnej. Dostaliśmy taką możliwość. W tej chwili mamy już jedno miejsce. Nawet w tej chwili, w tym momencie, to OPOS, to przewodniczący. W OPOS-ie jest też taka zasada, że każdy związek, który należy do OPOS-u, w tej chwili jest to 13 związków wojewódzkich, przez pół roku przewodniczy obradom OPOS-u. I w tej chwili tak się składa, że to Związek Gmin Lubelszczyzny przewodniczy tym obradom. We wtorek mieliśmy spotkanie na przykład w Senacie z senatorami i z przedstawicielami OPOS-u, gdzie mówiliśmy o istotnych sprawach, które nas dotyczą, ale też OPOS przewodniczy komisji, współprzewodniczy komisji wspólnej, bo w komisji wspólnej jest dwóch przewodniczących. Przewodniczący strony samorządowej i to jest w tym momencie pan Kazimierz Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, wybrany przez nas na przewodniczącego, na naszego przedstawiciela w komisji wspólnej. I drugim przewodniczącym to jest wiceminister administracji, który reprezentuje przewodnictwo strony rządowej.
2: Jeszcze tak zapytam, ile w sumie tych gmin

0: Że rzeczywiście no, powinny należeć. I w tej chwili zaczęliśmy też taki proces od połowy 2024 roku. Jeździmy do wszystkich gmin nieczłonkowskich. Przedstawiamy związek i dopiero włodarz jak usłyszy od nas, jakimi sprawami się zajmowaliśmy, to rzeczywiście 90% włodarzy nam mówi, że tak, zapiszemy się, nie ma sprawy i w tej chwili jest to 121 gmin.
1: Czyli zdarzają się tacy nieprzekonani, te 10%.
0: Czasami to ktoś zapomni, to 5% to bym powiedział tak, ale są też takie gminy, które mówimy, bo związek jest niepolityczny kompletnie. To jest izba samorządowa, ale z dwóch takich w Lubelskim się znalazło, powiedział, my nie chcemy należeć nigdzie. Chcemy być kompletnie apolityczni. Nie, to nawet nasza argumentacja, że związek jest niepolityczny, tutaj nie dotarła. No i szanujemy to, no tak jest. Ktoś nie chce należeć nigdzie, ma do tego prawo, ale spotkamy się ze wszystkimi absolutnie. Nie, włodarzami, którzy nie należą do związku, żeby mieć spokojne sumienie, że byliśmy wszędzie i żeby zbudować, bo jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść do 180 gmin, czyli do 80% gmin województwa lubelskiego. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście związek jest silny. Bo wtedy jak pójdziemy do pana marszałka czy do pana wojewody i powiemy, słuchajcie, my reprezentujemy 80% gmin województwa lubelskiego, to rzeczywiście w tej chwili współorganizatorem Dnia Sołtysa u wojewody, wojewoda nas zauważa, że jest związek, który skupia 60% i jest związek gmin Lubelszczyzny. Dzień Samorządu zapewne też będziemy współorganizatorami. U pana marszałka w Urzędzie Marszałkowskim, w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. To jest takie ciało, które po pierwsze myśli nad kryteriami, jak wydawać środki, ale też później sprawdza, czy one są właściwie wydawane. Mamy tam swoich czterech przedstawicieli w komitecie z 50 osób i są przy komitecie grupy robocze, które właśnie wypracowują kryteria. W trzech przewodniczącymi są przedstawiciele Związku Gmin Lubelszczyzny. To świadczy, że podejście pana marszałka to jest rzeczywiście poważne i zarówno pana wojewody jest bardzo poważne. Do nas, do związku, to też z tego się bardzo cieszymy. Może warto, bo na razie bardzo opisowo mówię, a przejdę do spraw, które...
1: Ja jeszcze tak chciałem zapytać, jakie zobowiązania ciążą na gminach, które są członkami związku?
0: No tu się jeden problem pojawia, bo jest składka oczywiście, no ale składki być nie może, bo żeby wypracować dobre stanowisko, czy zająć się problemem, czasami musimy zapłacić ekspertowi lub wynająć prawnika po prostu. Związek nie ma rozbudowanej absolutnie administracji, jest tylko pani dyrektor i księgowa. Pani dyrektor rzeczywiście nam wypracowuje wiele stanowisk, ale później sami je redagujemy, czy rzeczywiście eksperci lub prawnicy. Związek Gmin Lubuskich, 100% gmin. Tylko, że nie 213, tylko 83, im jest łatwiej. Śląski, 99% gmin. Wielkopolski, 99% gmin. Rzeczywiście to są silne związki, chociaż jesteśmy już dostrzegalni my, nasz lubelski związek też. W tej chwili w przewodnictwie oposu to na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej, to rzeczywiście my podejmujemy decyzje i czasami nie jest to decyzja, która podoba się na przykład Śląskowi czy Wielkopolsce, ale to my mamy ten ważący głos, ale wszystko raczej wypracowywane jest większością głosów.
1: Czy wy jako związek macie tę możliwość pisania projektów, które mogą zasilić wszystkie gminy należące do związku?
0: Opiszę problem, którym ostatnio we wtorek się zajmowaliśmy. We wtorek była dzielona rezerwa przez stronę samorządową. Rezerwa państwa, która jest przeznaczona na samorządy. Dogadaliśmy się ze stroną rządową, że 80% tej rezerwy podzieli strona samorządowa. Ja wcześniej zapytałem przedstawicieli Związku Gmin Lubelszczyzny, na czym wam zależy. Wszyscy jednoznacznie odpowiedzieli na drogach, na pieniądzach na drogi. I mimo może nie odosobnionego, bo wszyscy wiedzą, że drogi są konieczne, ale ja broniłem tego, by co najmniej z rezerwy, która wynosi 1,8 mld, 400 milionów co najmniej dotarło na drogi, bo rezerwa to jest wszystko, to jest oświata, to jest pomoc społeczna, to jest fundusz solidarnościowy, bo okazało się, że w tej chwili kiedyś była subwencja, w tej chwili liczy się potrzeby gmin. I licząc te potrzeby, niektóre gminy według nas zostały skrzywdzone, więc ustanowiliśmy fundusz solidarnościowy, z którego skorzystają te gminy. Ustaliliśmy pewien poziom takiego cudzysłowiowego skrzywdzenia i te gminy dostaną dodatkowe środki, w tej chwili właśnie z rezerwy. I bardzo nam zależało, czy przynajmniej mi, by 4

0: 400 milionów mi tak naprawdę z OPOS-u, z ogólnego porozumienia organizacji samorządowych i związkowi gmin wiejskich. Bardzo zależało na tym, bo tak naprawdę to no, wieś ma dużo gorsze drogi niż miasta. Nam zależało na tym, żeby jak najwięcej środków poszło na drogi, no i kompromis osiągnęliśmy właśnie na bazie 400 milionów, które zakładaliśmy, że no, chcieliśmy 450, minimalnie daliśmy sobie ten pułap 400 milionów i 400 milionów udało się uzyskać i w tej chwili dzięki temu kolejnych 20 gmin dostanie pieniądze na drogi gminne, kolejnych 5 projektów na drogi powiatowe, środki.
1: Czyli jednak w kupie siła.
0: Tak, bo gdyby nie było związku, to nikt na... Nie wiem, czy sam głos Związku Gmin Wiejskich wystarczyłby do tego, żeby zadecydować, że 400 milionów idzie na drogi. Także rzeczywiście to jest ta rzecz taka namacalna. 20 kolejnych gmin, ja sobie policzyłem. 10 to członkowie związku, 10 nie. Więc mam argument do tego, żeby pojechać do innych i powiedzieć, słuchajcie, tak naprawdę to nasz głos, głos związku zadecydował o tym, że wy namacalnie będziecie mieli pieniądze w tej chwili. Na tą drogę ten wniosek, który złożyliście. Kolejna sprawa. 3 lata temu bodajże został wprowadzony dodatek dla sołtysów. Do emerytury 300 zł. I zostało stwierdzone, że mają to być sołtysi powyżej ci, którzy byli sołtysami po 90 roku. I przynajmniej 2 kadencje. Ale pełne 2 kadencje. Czyli pełnych 8 lat. Tak to zostało ujęte. I co się okazało? Że są sołtysi, którzy byli 2 kadencje, ale nie 8 lat. Ktoś złożył, że 2 kadencje to jest pełnych 8 lat, ale zorganizowanie wyborów przez gminę mogło się odbyć wcześniej. I tak było w wielu przypadkach. Znam sołtysa, któremu 4 dni zabrakło do tego. Kolejny sołtys...
1: To można go było powołać na 4 dni, żeby udało się.
0: Nie, też nie, bo to musiały być 2 kadencje pełne, to na kolejną kadencję. Ale był taki sołtys, przyszedł do wójta gminy Chrubieszów, pana Tomasza Zająca i mówi tak. Panie wójcie, ja byłem 5 kadencji przed 90 rokiem i 1 kadencję po. I przecież ja nie mam dodatku. A w czym ja jestem gorszy? Ja byłem 6 kadencji sołtysem. Zebranie wiejskie mnie wybierało. W czym ja jestem gorszy od tych, którzy teraz są? I Związek Gmin Lubelszczyzny napisał stanowisko na komisję wspólną, tam, no, w której zauważyliśmy to, że naszym zdaniem powinni to być wszyscy sołtysi. No i nie można liczyć 2 kadencji jako równoważność 8 lat. Więc zostało to zmienione w rządzie. W rządzie zajął się tą sprawą były wójt Marcin Skonieczka, który jest w tej chwili posłem. No i po roku dostaliśmy zmianę przepisów, gdzie wszyscy sołtysi, nawet ci przed 90 rokiem, dostali to ten dodatek, jak i ci, którzy byli co najmniej 7 lat. Tak zostało to zapisane i to nas satysfakcjonuje. Także to kolejny problem, który udało się załatwić. Kolejny, też tak mi się wydaje, że był to 2024 rok. Powstał taki program skierowany do gmin nadgranicznych, które najbardziej w tej chwili się wyludniają, które mają najwięcej, zdecydowanie więcej problemów. Taki program, w którym gmina mogła starać się o 2 miliony na 2 projekty na różne zakresy, między innymi inwestycyjne. Był tam zakres wodno-kanalizacyjny. W tym programie rządowym było wskazanie, że ma być on realizowany na działkach gminy tylko. Więc to nijak się ma do inwestycji wodno-kanalizacyjnych, bo żeby kogoś podłączyć do kanalizacji czy wodociągu, to trzeba wejść na jego działkę. Jest to naturalne. Więc zwróciliśmy na to uwagę i na komisję wspólną napisaliśmy takie stanowisko, że uważamy, że jest to błąd programowy. No i zanim nasz dokument został rozpatrywany, czy miał zostać rozpatrywany, to na takim zespole roboczym przed komisją wspólną przyszedł pan wiceminister i mówi, słuchajcie, rzeczywiście popełniliśmy błąd, to jest nasz błąd, już nie dyskutujmy o tym, my to poprawiamy. I rzeczywiście w 3 miesiące udało się naprawić ten zapis i dzięki temu w tej chwili gminy mogą korzystać i budować sieci wodno-kanalizacyjne, czego wcześniej nie mogły robić. I od tego właśnie jest związek, czy wspomniany przeze mnie komitet monitorujący, gdzie jesteśmy przewodniczącymi w grupach roboczych, które wypracowują kryteria. Zauważyliśmy, że jest takie działanie 7-9 w funduszach europejskich dla Lubelskiego na modernizację domów kultury, które w tej chwili też za chwilę zaistnieje. I wiedzieliśmy, że tutaj zapotrzebowanie gmin będzie bardzo duże. Więc zawnioskowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim o to, by zrobić górną granicę dofinansowania. Żeby to nie jedna gmina sięgnęła po te środki, a chrapkę miało miasto Lublin, które też jest nomen omen członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny. I tutaj no, nie mieliśmy wspólnych interesów z członkiem, bo uważaliśmy, że absolutnie no, te środki muszą trafiać do jak największej ilości gmin. I takim krakowskim targiem na posiedzeniu komitetu później, wcześniej grupy roboczej ustaliliśmy, że będzie to 7 milionów dofinansowania. No i okazało się, że środki trafiają do 25 gmin. W tej chwili drugi konkurs będzie, to kolejnych pewnie z 25 gmin dostanie te środki, także trafią do 50 gmin, a nie do jednego miasta Lublin na przykład. To takie rzeczy, to jak ktoś mnie pyta, czasami jeden z burmistrzów mnie zapytał, no ale co, załatwicie nam jakieś pieniądze? Nie, wam bezpośrednio nie, ale będziemy się starali, żeby więcej pieniędzy trafiało na Lubelszczyznę, czy trafiało w konkursach unijnych. Kolejna sprawa to sprawa rewitalizacji. Na przykład był pomysł, żeby pieniądze na rewitalizację z funduszy europejskich dla Lubelszczyzny były wypuszczone wszystkie. To było pewnie 250 milionów w jednym konkursie. Więc i na tym Urzędowi Marszałkowskiemu bardzo zależało. Chciał szybko wydać. Widział, że zainteresowanie gmin jest. Tam można uzyskać maksymalnie 10 milionów. W tamtym momencie było gotowych 50 gmin z 213. Mniej więcej tak to szacuje. No i włodarze nam też mówili, słuchajcie, no nie dopuśćcie do tego, bo my też chcemy uczestniczyć w tych konkursach. I ja na przekór swojej gminie, bo akurat myśmy byli gotowi i tak naprawdę z tych 50 pewnie dostałoby ze 30 czy nawet 40 środki, ale podjęliśmy decyzję, że walczymy o to, żeby rozdzielić to na dwie alokacje i żeby poczekać rok z następną alokacją na resztę gmin. No i tak zrobiliśmy i to mimo niezadowolenia Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja taka zaistniała i były dwa konkursy i zdążyły też gminy, te, które w tamtym momencie nie były gotowe. Więc no to są takie sprawy.
1: W sumie jestem zaskoczony, bo tak jak pan mówi, gminy mają same korzyści, więc dziwię się, jestem trochę zaskoczony, że jeszcze wszystkie gminy Lubelszczyzny nie należą do związku.
0: Tak, tylko pierwszy ruch, który był, gdzie zaczęliśmy mówić, to były organizacje zarządów na terenach każdego powiatu w województwie lubelskim, gdzie zapraszaliśmy wszystkie gminy, na przykład z trzech powiatów. I wtedy gminy tak naprawdę zobaczyły, czym się związek zajmuje, że rzeczywiście my walczymy o nie. I to był pierwszy moment, kiedy był krytyczny moment. Myślę, że to było gdzieś w 2015 roku, kiedy było już poniżej 60 gmin w związku. Gminy odchodziły.
1: To aż dziwne.
0: Tak. I wtedy myśmy rzeczywiście zobaczyli, że gminy nie mają świadomości, czym zajmuje się związek. I dlatego zaczęła być organizacja tych zarządów. Wtedy gminy przestały odchodzić, natomiast zaczęły dochodzić. I drugi przełom to był przełom właśnie 2024 roku, gdzie zaczęliśmy jeździć, indywidualnie rozmawiać z każdym włodarzem i mówić mu o tych sprawach. On otwierał oczy. I ludzie, to jest wasza decyzja, bo każdy wojewoda za chwilę oczywiście ogłosi sukces, kolejnych 20 gmin dostaje środki na drogi. No ale nikt nie doda, że to tak naprawdę na komisji wspólnej myśmy się o to wystarali, to myśmy o to walczyli. Więc o tym wszystkim mówimy i to musi być przekazane w rozmowie indywidualnej. I dlatego kosztuje to trochę czasu, ale tak składamy, żeby jednego dnia odwiedzić 4 gminy. Ja zwykle, jak to jest drugi koniec województwa, bo czasami jest, na przykład powiat biłgorajski czy janowski, gdzie trzeba jechać, to skoro świt wyjeżdżam i wieczorem wracam. Ale jest satysfakcja, bo z 4 odwiedzonych gmin 3 się zapisują co najmniej, a czasami nawet 4. Ale jesteśmy rzeczywiście, w ciągu 2 lat 50 gmin dołączyło do związku. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Stawiamy na 25 kolejnych gmin. Uważam, że jesteśmy w stanie dojść w tym roku i w kolejnym. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście tych 170-180 gmin i pozostawimy związek swoim następcom, bo my jesteśmy przy dwukadencyjności ostatnią kadencję. Rzeczywiście silny. Też spróbujemy przygotować przyszłego przewodniczącego, bo to musi musi być ktoś, kto widział, na czym praca związku polega. Jest dwóch w zarządzie pierwszokadencyjnych burmistrzów i pewnie z dwoma nimi będziemy rozmawiali, który z nich zechce być w przyszłości, bo nikt nie załatwi i nie będzie słuchał pojedynczej gminy w takiej czy innej sprawie. Czy tej sprawie sołtysów, czy sprawie na przykład środków na drogi. Natomiast w związku ktoś już posłucha. Jeśli nawet nie ktoś w komisji wspólnej, to na pewno wojewoda i marszałek, który będzie widział, że związek liczy 80% gmin.
1: Czy to jest tak, że wy jako związek zajmujecie się sprawami bieżącymi, czy macie też takie zadania, które z dużym wyprzedzeniem musicie planować?
0: Myślę, że 90% spraw to są sprawy bieżące, które wynikają z funkcjonowania, z przepisu prawnego, który został podjęty zza biurka na przykład. Ktoś, urzędnik, nie winiąc go, bo ten się nie myli, kto nic nie robi, nie przewidział pewnych rozwiązań, jak z tymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Założenie, że inwestycje robimy na działkach gminy, jest właściwe, bo nie zbudujemy u pana X czy Y na przykład jakiegoś budynku, prawda? Ale nikt nie przewidział, że inwestycje wodno-kanalizacyjne robi się na działkach mieszkańców. I 90% to są właśnie takie sprawy. Ale niektóre rzeczy też są przygotowywane. Na przykład w tej chwili na komisji wspólnej też podjęliśmy taką decyzję i to musimy przygotować. Ta sprawa gdzieś tam w nas rosła przez długi czas, bo sprawa dwukadencyjności jest jednoznacznie nie konstytucyjna. Tylko Trybunał tą sprawą, która jest w Trybunale, od 5 lat się nie zajął. I ustaliliśmy, że każdy związek napisze w tej chwili wniosek do Trybunału o rozpatrzenie tej ustawy, która jest niekonstytucyjna. Bo nie można zabronić mieszkańcowi według konstytucji głosowania na pana X, który chce wystartować w wyborach. A tą ustawą, wprowadzeniem tej ustawy, utworzeniem dwukadencyjności, tak naprawdę nie pozwalamy wystartować w wyborach określonym osobom. To jest złamanie biernego prawa wyborczego. Nam już nie chodzi o to, czy jest to polityczne, czy mieszkańcy chcą. Jeśli wójt, burmistrz ma dbać o to, żeby prawo na jego terenie było przestrzegane, to niech państwo też dba, żeby na terenie państwa była przestrzegana konstytucja w tym zakresie. Zdecydowaliśmy to, wiecie państwo, ku takiemu rozgoryczeniu, bo ja już nie liczę, że ta sprawa zostanie załatwiona, ale też chcę zrobić wszystko, żeby do siebie nie mieć pretensji, bo najgorzej się upominać we własnych sprawach, prawda? Ale no, jest to niekonstytucyjne i zdecydowaliśmy się na to, że do Trybunału wystąpimy. Jeśli to będą wnioski wszystkich gmin, to tak naprawdę OPOS, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, reprezentuje w tej chwili 1100 gmin w Polsce, czyli połowę, niemalże połowę gmin. A jeśli dołączą do nas inne korporacje, to będziemy reprezentowali 100%. I być może ktoś tym problemem się zajmie, bo politycy też akcentują to. No to jest przepis niekonstytucyjny, my to wiemy.
1: To jeszcze zapytam a propos Związku Gmin Lubelszczyzny. Czy to jest tak, że wy musicie cały czas jeździć do tych gmin? Czy ktoś o was na przykład usłyszał, dzwoni do was, chce wstąpić bez żadnej rozmowy?
0: Są takie przypadki i są takie gminy, które rzeczywiście ktoś usłyszy i mówi, słuchajcie, my chcemy. Natomiast bardzo często włodarze proszą, by przyjechać na posiedzenie rady. Na przykład lub komisję, która jest przed posiedzeniem rady.
1: Żeby przekonać radnych.
0: Radnych, tak, żeby radni usłyszeli, bo powiem państwu tak, ja byłem co najmniej na 10 posiedzeniach rad, tam gdzie mnie proszono. W jednej gminie niejednogłośnie się to odbyło, jedna osoba się wstrzymała od głosu, no, mając takie, no, jakieś swoje argumenty miała, mnie one nie przekonały, nie przekonały innych członków rady. Czyli ze 150 osób jedna miała wątpliwości, czy warto do związku należeć, 149 na tych posiedzeniach rad nie. Czyli to widać, że radni też jednoznacznie, jak usłyszą, czym my się zajmujemy, to rzeczywiście są przekonani o tym, że gmina powinna należeć. A miałem dwie sytuacje, kiedy wstał jeden z radnych i powiedział, chciałem panu podziękować, że zajęliście się sprawą sołtysów. Było to w gminie Borki, bo rzeczywiście to jest ważna sprawa, a my mamy takie dwa przypadki też sołtysów, którzy uzyskali ten dodatek po państwa interwencji i na kolejnej radzie, gdzie byli też uczestniczyli w posiedzeniu rady sołtysi, jeden z sołtysów wstał i też za to podziękował. podziękował. Czyli większość ludzi, radnych czy włodarzy nie ma takich wątpliwości, natomiast trzeba usłyszeć to wszystko, czym my się zajmujemy, bo tego nie słychać. No po prostu.
1: Wierzymy w to, że wiele gmin nas właśnie usłyszy, ten nasz wywiad. Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, związku, który otwiera wiele drzwi urzędów i załatwia wiele spraw na konto gmin. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu serdecznie za rozmowę i panu redaktorowi również.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. SK2. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Aż 25 zespołów z powiatu bialskiego wzięło udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza.
1: To już taką tradycją stało się, że przegląd chórów i śpiewaczy w Polubiczach to już tak na dobre zagościł w tej miejscowości.
3: Jolanta Bazylczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Rzekłabym, przegląd chórów i zespołów śpiewaczy w Polubiczach bardzo na dobre zagościł w tej miejscowości, ale również zagościł w sercach osób z całego powiatu bialskiego i nie tylko.
1: No właśnie, skąd zespoły?
3: Zespoły są z terenu powiatu bielskiego. Mamy również, dzisiaj gościmy dwa zespoły spoza terenu powiatu bielskiego, które również zaprosiliśmy tutaj, by wspólnie z nami świętowały ten dzień i by rozwijały kulturę lokalną, ludową i kult Matki Boskiej.
1: Pamięta Pani ten pierwszy raz, jak to zaczęło się dopiero pierwsza edycja, potem druga edycja? Czy ta frekwencja była cały czas podobna jak teraz?
3: Frekwencja bywała różna. Natomiast w tej chwili ten przegląd przechodzi na pewno takie swoje świetne czasy. I zgłasza się do nas coraz więcej osób, coraz więcej chórów i zespołów śpiewaczy i z roku na rok myślę, że ten przegląd się rozwija.
1: Kto był pomysłodawcą?
3: Pomysłodawcą tego przeglądu był ksiądz Nikoniuk, który był kiedyś tutaj proboszczem tutejszej parafii.
1: Czy to jest tak, że tak jak w tym roku, tak i w poprzednich latach ten przegląd był podzielony na dwie części?
3: Tak, od początku przegląd mamy podzielony na dwie części. Wstępnie kiedyś nazywaliśmy to majowym śpiewaniem, z racji tego, że w miesiącu maju świętuje się kult Matki Boskiej i odmawia się nabożeństwo majowe. W związku z tym ta pieśń maryjna tutaj w pierwszej części w kościele polubickim, natomiast druga część zawsze odbywa się w świetlicy wiejskiej w Polubiczach, gdzie pyszny poczęstunek zazwyczaj przygotowuje koło gospodyń wiejskich w Polubiczach i tam już prezentujemy część ludową, czyli wszystkie zespoły i chóry prezentują ludowe pieśni.
1: Nie wiem, czy to padło, ale to jest przegląd ograniczony do powiatu bialskiego, czy mogą sobie przyjechać zespoły spoza?
3: Organizatorem tego przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury w Wiszniczach i Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. Natomiast jeżeli bardzo ktoś chce, to również przyjmujemy zespoły spoza powiatu.
1: A dzisiaj było ich?
3: 24.
1: Prezentowały różny poziom, tak jak zauważyłem.
3: Tak, zespoły prezentują różny poziom, ponieważ mówię, jest to przegląd zespołów i chórów śpiewaczych, czyli przyjeżdżają też zespoły śpiewacze oraz profesjonalne chóry, takie jak mogliśmy dzisiaj gościć.
1: I każdy wyjeżdża wygranym?
3: Każdy wyjeżdża wygranym, ponieważ nasz przegląd nie ma klasyfikacji konkursowej. Każdy dostaje pamiątkową nagrodę i jest uśmiechnięty, najpyszniej nakarmiony tutaj przez koło gospodyń wiejskich w Polubiczach.
1: Czy jeżeli chodzi o dobór pieśni, to wy weryfikujecie w zgłoszeniach te pieśni, które chcą zespoły zaprezentować?
3: Nie, dajemy dobrowolność i dowolność. To, jakie pieśni przygotowują chóry i zespoły, to jest ich inicjatywa i my wszystko przyjmujemy.
1: Jeszcze nie zdarzyło się, żeby coś odrzucone zostało?
3: Nie, u nas się tak nie zdarza. Nie odrzucamy, przyjmujemy, rozwijamy, przyjmujemy z ogromnym sercem, uśmiechem i radością.
1: A repertuar jest zróżnicowany, mówię o tej drugiej części, bo tutaj w kościele, no to wiadomo, ale ta druga część, która odbywa się już w świetlicy.
3: Część, która odbywa się w świetlicy, ma również zróżnicowany repertuar, a z racji tego, że są to różne zespoły ludowe, które nas odwiedzają i chóry, również jest repertuar, który jest z pogranicza, ponieważ zespół śpiewaczy Kalina z Kostomłot prezentuje taką kulturę muzyczną pogranicza i kulturę muzyczną nadburzańską. Są również zespoły śpiewacze, które prezentują kulturę ludową tutejszą, podlaską i poleską.
1: Który to już przegląd?
3: 16.
1: Czy na 20-lecie szykujecie jakiś specjalny album, nie wiem, z przeglądem wszystkich zespołów, a może każdy po jednym utworze wykona w studio?
3: Trzeba będzie się nad tym pochylić i zweryfikować to wszystko, natomiast na 15-lecie, które było w tamtym roku, urządzaliśmy jubileusz i on był również tak odświętnie przygotowany. Mieliśmy torty i inne niespodzianki, natomiast na jubileusz stulecia. Myślę, że możemy coś zorganizować takiego, co będzie zaskoczeniem dla wszystkich i takim zwieńczeniem całości 20 lat ogromnej pracy osób z całego powiatu bielskiego oraz pracy Ośrodka Kultury w Wisznicach.
1: Na 20 lat musi być feta.
3: Myślę, że będzie. Tylko na razie zostawmy to w tajemnicy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice.
1: To bardzo ważne wydarzenie w życiu gminy.
0: Tak, coroczne wydarzenie, coroczny przegląd chórów i zespołów śpiewaczych. 16 już w tym roku. Tak naprawdę w życiu gminy też, ale w życiu polubić. To jest wydarzenie takie znaczące, bo jedyne o takim charakterze, jedyne tak szerokie, bo bywają tutaj zespoły nie tylko z powiatu bialskiego, również spoza naszego województwa. Na przykład nawet dzisiaj jest zespół z Kornicy, czyli województwo mazowieckie. Także rzeczywiście tak szerokiego przeglądu nie ma zarówno w gminie Wisznica, a w Polubicach to już zupełnie.
1: Spodziewaliście się, że od tego momentu, kiedy utworzycie takie wydarzenie, to będzie ono cieszyć się tak dużym powodzeniem?
0: Kompletnie nie. To też zaskoczenie i dla nas. Nawet przed chwilą rozmawiałem, bo gro prac tutaj robią panie z Polubic, koło gospodyń wiejskich. Ten poczęstunek dla pewnie 500 osób, które tutaj są, one przygotowują przez cały tydzień. Naprawdę to mozolna ich praca. Zawsze jest żurek doskonały, jak zawsze i w tym roku, i różnego rodzaju pierogi, które przez tydzień panie przygotowują. I rozmawialiśmy sekundę temu z przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, która mówi, miałyśmy zwątpienie. W pewnym momencie było zwątpienie, czy warto to robić, ale jak widzimy, że przyjeżdża 25 zespołów i około 500 osób na pierogi i żurek do Polubic i przy tym pośpiewać, to naprawdę warto.
1: Jeszcze tych pierogów nie próbowałem, ale spróbuję zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, który jest prezentowany rokrocznie tutaj podczas przeglądów, czy wy czuwacie nad tym, żeby każdego roku nowe utwory były prezentowane?
0: Tutaj czuwa Gminny Ośrodek Kultury w jakiś sposób i kontaktując się z zespołami, które rzeczywiście występują, chodzi nam też, żeby nie było takiej powtarzalności utworów, bo utwory się powtarzają z roku na rok, to jest oczywiste. Zarówno w tej części ludowej, jak i w części maryjnej. I zawsze też warto podkreślić, kto był pomysłodawcą tego przeglądu. Pierwszy taki przegląd został zorganizowany z dofinansowaniem środków zewnętrznych, a później to już poszło taką kulą śniegową, kulą rozpędu i tak spotykamy się 16 raz, 16 rok.
1: Czyli gmina już teraz sponsoruje?
0: Tak, gmina, ale przy takiej pracy pań, tak wytężonej, to naprawdę nie są to wielkie środki z jednej strony i jak widzimy wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej, to nie możemy, wiemy, że nie możemy nie dosponsorować. Absolutnie jest to nasz obowiązek. Też cieszymy się, że tyle zespołów tutaj przyjeżdża.
1: Czyli tutaj rozumiem, że każde przygotowanie przeglądu odbywa się na zasadzie pomożecie, pomożemy.
0: No trochę tak. Trochę pomożecie, pomożemy. Myślę, że to pytanie padło pierwszym razem organizacji pierwszego przeglądu. Teraz to już pomożemy. Samo się wyraża i samo trwa.
4: Jakubiu Kewelina, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Polubicach.
1: Na dzisiejszy przegląd chórów miałyście sporo do zrobienia.
4: No, bardzo dużo pracy było. Tradycyjnie przygotowałyśmy żurek i pierogi. No, pracowało dużo pańska gospodyń, także tutaj prace poszły bardzo sprawnie i no idą sprawnie, tak jak widzimy. Ulepiłyśmy około 4000 pierogów. Są to pierogi z soczewicą i z mięsem i ruskie tak zwane, także tutaj około 4000 było.
1: Ile rąk do pracy?
4: No, około 40 osób było. No i bardzo chciałam podziękować strażakom, którzy też się zaangażowali w pomoc nam. W lepienie nie, ale w techniczne prace, które nam wtedy ułatwiły właśnie, że tak powiem, nasze prace.
1: Strażacy gnietli ciasto.
4: Nie lepili ciasto, ale coś innego robili. Także już jest nasz 16 powiatowy przegląd chórów. Ludzie do nas wracają. Potrawy robimy zawsze tradycyjne, nie wymyślamy jakichś nowości. Po prostu ludzie jedzą to, co znają, tak? I co im smakuje. A jednak uważam, że te pierogi, ten żurek, to jednak coś, co zawsze będzie smakowało ludzi.
1: Czyli jedni przyjeżdżają na przegląd, a inni na pierogi.
4: Myślę, że tak. Po części tak jest.
5: Anna Szpura, zespół Korniczanie ze Starej Kornicy.
1: No właśnie, Kornica to przecież mazowieckie, a jednak przyjechaliście tutaj.
5: Tak, przyjechaliśmy tutaj. Od naszej gminy przyjechały 3 zespoły. Co roku przyjeżdżamy od wielu, wielu lat. Więc już co roku w kalendarzu naszych występów, no jest na pierwszym miejscu, są Polubicze.
1: Ze specjalnym repertuarem?
5: Tak, staramy się, żeby ten repertuar co roku był inny, żeby te utwory się szczególnie maryjne nie powtarzały, ale też te ludowe, które w tej drugiej części też wykonują zespoły. To też staramy się, żeby były co roku inne.
1: To który raz już uczestniczycie?
5: Ojku, 10.
1: Naprawdę?
5: Naprawdę.
1: A kto was namówił do tego, żeby uczestniczyć w tym przeglądzie?
5: To znaczy zespoły nasze z naszej gminy, Marysieńki, sąsiadeczki, występowały już, przyjeżdżały tutaj wcześniej. No, my mamy 11 lat, więc zaczęliśmy tak jak naprawdę już od pierwszego roku zawiązania zespołu, no, przyjeżdżać tutaj do Polubicz. Tym bardziej, że z Kornicy jest tutaj ksiądz na parafii, ksiądz Darek, więc to też jedziemy tak trochę do swojego.
1: Ale generalnie taki przegląd to jest wspaniała inicjatywa.
5: No jak najbardziej, bo przede wszystkim to jest taka przestrzeń integracyjna dla zespołów, żeby spotkać się, porozmawiać, wspólnie pośpiewać. Najpierw pośpiewać Matce Bożej w kościele, a później pobawić się na ludowo już w tej części drugiej, tutaj w Domu Kultury.
1: Często jeździcie na przeglądy chórów?
5: No nie tyle chórów, ale zespołów ludowych dosyć często, także uważam, że jeżeli prowadzi się jakąś działalność, no to trzeba pokazywać to, co się robi.
1: Zauważyłem, że tutaj taki różny poziom jednak jest prezentowany.
5: No tak, no bo wszystkie zespoły no, na różnym poziomie śpiewają. Są chóry, są zespoły ludowe, są zespoły, które mają około 20 osób, ale są zespoły, które mają 3-4 osoby, więc na pewno ten śpiew jest inny, ale liczy się inicjatywa i chęci przede wszystkim, żeby wspólnie spotkać się i pośpiewać.
1: Ma to swój urok.
5: Tak, ma to swój urok, jak najbardziej, bo przynajmniej też wizerunkowo wszystkie zespoły są w różnych strojach, więc to jest piękne, kolorowe święto takie w Polubiczach.
6: Ryszard Korneluk, kierownik zespołu Echo Polesia, klubu seniora Srebrny Włos z Terespola.
1: Zespołu, który wziął dzisiaj udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Pierwszy raz?
6: Nie, jak się nie mylę, to chyba 8 raz jesteśmy w Polubiczach. To już co roku jest naszą tradycją, by w tym śpiewaniu tutaj majowym, jak oni to nazywają, uczestniczyć.
1: Fajna inicjatywa?
6: Inicjatywa, która pozwala wyszukiwać wiele starych, ciekawych pieśni, które są śpiewane przez wiele zespołów, które przyjeżdżają, jak tu widzimy, co roku.
1: Każdego roku przyjeżdżacie tutaj z nowym repertuarem?
6: Tak, każdego roku przygotowujemy nowy repertuar i dlatego mówię, że ten właśnie przegląd pozwala, wymusza na nas wyszukiwanie nowego repertuaru.
1: A jak by pan określił poziom pozostałych zespołów?
6: Ja myślę, że są to zespoły niezawodowe. Są to ludzie w różnym wieku i tu trzeba patrzeć na to zupełnie z innej strony. Jeden powiedział, ważne jest zaangażowanie i ta reakcja na zaproszenie, reakcja na to majowe śpiewanie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Każdy śpiewa jak może. No cóż.
1: A jednym słowem to jest też kultywowanie tradycji ludowych.
6: Oczywiście, że tak.
1: Czy współpracujecie z innymi zespołami na przykład i wspólnie też śpiewacie?
6: To znaczy często się zdarza wspólne śpiewanie, a szczególnie utworów biesiadnych, kiedy się spotykamy z innymi zespołami w różnych okolicznościach.
1: To wasz zespół ile osób liczy?
6: Nasz zespół liczy 18 osób.
1: A istniejecie od?
6: A istniejemy od 2012 roku.
1: W przyszłym roku 15-lecie?
6: Tak.
1: Będzie impreza.
6: 15-lecie i będzie impreza na pewno.

0: Organizatorem wydarzenia była gmina Wisznice, tamtejszy gminny ośrodek kultury oraz starostwo powiatowe. Sonic Explosion to młody, energetyczny zespół rockowy Stary z Pola. Skład grupy tworzą Maciej Badalski, wokal, Bartek Bielak, gitara oraz Kacper Kosiński, bas.
1: Kacper Kosiński, basista Sonic Explosion.
2: Maciej Badalski, wokalista.
3: Bartek Bielak, gitarzysta zespołu Sonic Explosion.
4: Sonic Explosion, ale nie w pełnym składzie.
3: No brakuje naszego perkusisty Arkadiusza Rydza.
4: Czyli w czteroosobowym składzie gracie.
3: Dokładnie tak.
4: Pojawił się wasz pierwszy singiel na YouTubie. O ile dobrze zauważyłem, to tam chyba coś około 3000 wyświetleń jest?
3: No już niecałe 3000 są.
4: Zaczynamy od tego, od genezy powstania Sonic Explosion, bo mi to się od razu kojarzy z grą Sonic. Rozumiem, że tu fan gry Sonic pojawił się i lubił tą eksplozję robić w grze i stąd nazwa Sonic Explosion.
2: Nazwa zespołu powstała spontanicznie, a z grą nie ma nic wspólnego. Przyjęło się tak, pasowało. Chcemy grać mocną muzykę. Rozgrzewa każde serce, więc myślę, że ta nazwa bardzo dobrze pasuje do naszego zespołu.
4: Kto pisze teksty? Bo dopiero zaczęliście, rozumiem, raczkować. Pierwszy kawałek się pojawił, ale gdzieś tam już macie opracowane kolejne, żeby taką całą płytę stworzyć?
1: Mamy sporo. Już to jest ponad 6 kawałków. Znaczy, no w sumie zależy, do kogo to jest sporo, nie? Nasz wokalista pisze teksty. Pomagamy sobie wszyscy nawzajem. W sumie tak naprawdę wszystko tworzymy razem.
4: Kto wymyślił to, żeby akurat w takim, a nie innym składzie powstał zespół?
3: Grzesiek z Last of Kind do mnie napisał i pomyśleliśmy...
4: Żeby była jasność, Last of Kind to jest inny zespół.
3: Tak. Był projekt, który przygotował Łukasz Pogorzelski. Projekt, który nazywał się Bardzo Młoda Kultura. I Grzesiek do mnie napisał, bo uczymy się w tej samej szkole i znaliśmy się już. I znałem Maćka, bo on chodził ze mną na schole w Terespolu. Graliśmy w kościelnym zespole takim. I na początku Maciek na klawiszach miał grać, bo wtedy przychodzi jeszcze mutacja głosu.
4: Rozumiem, że już jesteś po mutacji.
2: Dokładnie tak, jestem po mutacji i się z tego bardzo cieszę.
4: Ktoś pomyślał sobie, ten gra na gitarze, ten gra na klawiszach, ten na perkusji i tak to się zaczęło. Chodzi mi o to, w jaki sposób organizowaliście całą kapelę.
1: Właśnie chodzi wszystko, kręci się wokół tego projektu Bardzo Młoda Kultura. W skład tego wchodziły 3 zespoły, które powstały z młodzieży, która brała w tym udział. Ja byłem, nie znałem się z chłopakami jeszcze, tylko przez inne osoby z innego zespołu się poznaliśmy i przez jeden koncert, który był organizowany na WOŚP chyba 2 lata temu. Wtedy się pierwszy raz zobaczyliśmy i od tamtej pory złapaliśmy taki kontakt. Chłopakom brakowało basisty, ja grałem. I tak to się zaczęło.
4: Pierwsza próba i poszło.
1: Tak, zgadza się.
4: Wracamy do tych utworów, bo na razie macie jeden opracowany. Co teraz dalej? Na jednym nie można kończyć kariery. Nie można być gwiazdą jednego utworu.
3: Dokładnie tak. Ale my już na przykład cały czas coś komponujemy. Nawet po wywiadzie już zbieramy się na próbę i lecimy dalej tworzyć nowe kawałki. Już mamy, myślę, że 6-7.
4: No dobra, ale zanim ten utwór, który został opublikowany na YouTubie, to wcześniej daliście go do odsłuchania komuś znajomemu. Nie wiem, kto był tym pierwszym recenzentem, który powiedział: dobra, okej, jest fajny kawałek, możecie go publikować.
2: Gramy łącznie od roku, więc na koncertach głównie graliśmy i covery, i swoje kawałki, więc publika, która z nami była, mogła go...
4: Czekaj, powiedziałeś, że swoje kawałki graliście, czyli wy macie ich więcej opracowanych, a nie tylko ten jeden, który został opublikowany i ma teledysk.
2: Dokładnie tak. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to niedługo będzie album.
4: No dobra, to gdzie jest reszta utworów? Bo na YouTubie tego nie ma.
1: Gramy je na koncertach i są w trakcie nagrywania.
4: Czyli wersje studyjne, takie już dopracowane, mastering zrobiony, to dopiero opublikujecie na przykład na Spotify, jak już wszystko będzie ogarnięte.
1: Tak, po prostu trzeba dopiąć wszystko na ostatni guzik i w tym momencie wypuścimy po kolei kawałki.
4: Czy muzycznie wszystko już macie dopięte na ostatni guzik również?
1: Tak, właściwie to na próbach zgrywamy się i próbujemy jak najbardziej zgrać się i dopieszczać to, żeby coraz lepiej to brzmiało i w momencie kulminacyjnym zaczniemy nagrywanie, tak już na poważnie, bo sety są nagrane.
4: No dobra, to teraz porozmawiajmy o waszym stylu. Czy on będzie zmienny?
3: Myślę, że na pewno. Będziemy próbować cały czas, bo cały czas szukamy swojego stylu. Myślę, że będziemy próbować komponować na razie na ten moment w różnych stylach i potem zobaczymy, jakim stylu najlepiej się czujemy. I myślę, że na pewno coś się zmieni jeszcze.
4: Czyli chcecie taki własny styl muzyczny opracować? Bo ja na przykład wiem, kiedy Lady Punk gra, wiem, kiedy Manam gra, bo oni charakterystyczne dźwięki mają. Tak samo Kombi wyróżnia się swoimi dźwiękami. Chcecie dojść do takiego dźwięku, który będzie akurat was wyróżniać? Może, nie wiem, gitara, może, nie wiem, klawisz, może perkusista będzie solówki takie wprowadzał, że każdy będzie wiedział, że to chyba właśnie ten zespół Sonic Explosion będzie teraz zaczynał grać.
3: Myślę, że na pewno. I myślę, że zrobić coś takiego, żeby każdy na równo był traktowany. Czyli na przykład jak na pewno w jakimś kawałku bas, żeby solówkę miał jakąś, że gitara, nawet popisać się klawiszem jakimś, w którym na przykład w Nie Jestem Sobą jeszcze nie ma, ponieważ stwierdziliśmy, że zrobimy typowo gitarowo to. Ale na pewno będziemy coraz więcej czegoś nowego dodawać i z większą pasją do tego podchodzić.
5: Nie jestem sobą, inną osobą.
4: Nie jestem sobą w bólach powstawało?
2: Czy powstawało w bólach? Nie. Zrodził się pomysł, powstały nowe wersy, nowe linijki, nowe zwrotki, powstał refren i jest to tekst, który opowiada o czymś swoim, wiadomo. Czy w bólach powstawał? Nie.
4: Porozmawiajmy o tych kawałkach, które gracie na koncertach, a jeszcze nikt ich nie słyszał na platformach elektronicznych. Więc co tam jest?
1: Nienawidzę cię, piosenka z mocnym tytułem, ale no w sumie brzmi równie mocno. Jest Bądź przy mnie, to jest delikatniejszy utwór. Bez ucieczki, to jest dosyć wesoło brzmi, ale tekst jest dosyć smutny. I czego mi brakuje? Złamane serce nazywa się najnowsza nasza piosenka. Już na dwóch koncertach publika miała okazję usłyszeć. I jest to chyba do tej pory najcięższy utwór.
4: Bardziej pod Metallicę czy pod Cannibal Corpse podchodzi?
1: Myślę, że podchodzi pod Sonic Explosion.
4: Czyli własny styl, ale mocny. Będziecie zapraszać innych muzyków do siebie gościnnie albo może powiększać skład? Czy już jesteście zamkniętym składem, już nic więcej nikogo nie przyjmujecie nowego?
3: Czy myślę, brakuje nam jeszcze gitarzysty.
4: Gitarzysty solowego czy basowego?
3: Rytmicznego, bo ja na solówkach gram. Nie.
4: Jeżeli chodzi o te kawałki, które gracie, kto pisał teksty?
1: Maciek.
4: To jak jest z powstawaniem tych tekstów? Nie wiem, siadasz wieczorem przed kominkiem i wymyślasz teksty, czy siadasz przed komputerem albo, nie wiem, bierzesz książkę, myślisz.
2: Miejsca konkretnego na tworzenie nie ma, ale jeżeli jest pomysł, brnie się w ten pomysł z całą siłą. Jeżeli już jest jakieś słowo, to dochodzi do tego wers, dochodzi do tego cała zwrotka, cały refren i powstaje piosenka.
4: Jeżeli chodzi o sam teledysk, wiem, że to była wygrana w jednym z konkursów. Ktoś wam to zrealizował, czy własnym sumptem to realizowaliście?
1: To była część projektu Bardzo Młoda Kultura. Przyjechał do nas aktor, reżyser Wojtek Andrzejuk. On zajmował się, był takim koordynatorem. To było robione w ramach warsztatów filmowych, na których młodzież, która nie zajmuje się muzyką, a brała udział w tym projekcie, miała szansę wystąpić w naszym teledysku i złapać coś, na przykład jakby ktoś chciał w przyszłości zostać aktorem, no to już by mógł coś wrzucić do portfolio.
4: Dlaczego wy? Bo akurat to wam się trafiło, że Młoda Kultura był projekt i to dla was ten teledysk realizowano?
1: No bo my mamy gotowy kawałek, tak naprawdę. Reszta zespołów jest w trakcie tworzenia swoich kawałków. My po prostu wyrwaliśmy się piersi, bo mieliśmy gotowy już produkt do zrobienia.
4: No dobra, to już macie ten tak zwany feedback. Jakie są opinie znajomych?
2: Znajomi są zachwyceni.
3: Ja na przykład nie słyszałem żadnej złej opinii. Myślę, że przyjmuje się dobrze wszystko. W szkole na przykład do mnie już mówi, że fajnie. Nie spodziewali się na pewno, że zobaczą nas w ogóle na YouTubie i innych portalach.
1: Ja słyszałem akurat, że opinie są podzielone, no bo nie każdemu można dopasować, nie każdy lubi taki styl muzyki, ale zdecydowana większość, przynajmniej w twarz, nam mówi, że jest w porządku.
4: No a jak graliście koncerty, to też zbieraliście chyba opinie. Najlepszym dowodem na to jest, nie wiem, bisowanie. Były bisy? Czy jeszcze nie?
1: No było. Za każdym razem, każdy koncert, no to publika chce, żebyśmy coś jeszcze dołożyli na koniec. Najczęściej to jest właśnie piosenka Nie Jestem Sobą, bo jest najbardziej rozpoznawalna przez ten teledysk. No i ludzie raczej się przy tym bawią, no bo na koncercie to brzmi troszeczkę inaczej, bo gramy troszeczkę mocniej, troszeczkę bardziej energicznie, a sam teledysk i nagranie studyjne, no nie ma co się oszukiwać. Nie zdążyliśmy tego tak zrobić na maksa, bo to trwało 2 dni tak naprawdę, nie? Bo też z projektu wynikało to, że mieliśmy załatwionego takiego pana Tomasza Oleszczuka i u niego w studiu w domu w sumie nagrywaliśmy i to było bardzo szybko i no coś z tego powstało, na pewno nie klapa.
4: Rozumiem, że teraz te utwory będzie będziecie, nie wiem, za własne pieniążki realizować, jeżeli chodzi o nagrania studyjne, czy będziecie gdzieś, nie wiem, może jakiś projekt pisać kolejny?
1: Jeżeli będzie taka szansa, to fajnie by było skorzystać z czegoś takiego, jak pan Łukasz wraz z całym tutaj ministerstwem ogarnie to, to będziemy na pewno z tego korzystać, a na ten moment to działamy na własny koszt w sumie, mimo to, że jesteśmy w większości niepełnoletni, nie mamy możliwości zarabiania swoich pieniążków, to jakoś staramy się.
4: Domniemam, że tutaj Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Terespolu mocno was wspiera.
3: Dokładnie tak. Mamy duże wsparcie od Łukasza, od pani dyrektor, od dużo ludzi.
4: Udostępniają wam salę, rozumiem, i możliwości, nie wiem, czy próbnych takich nagrań studyjnych?
2: Takiej sali własnej to nie mamy, ale aktualnie próby odbywają się między innymi u kolegi, u Bartka i również...
1: Pozdrawiamy rodziców.
2: Pozdrawiamy rodziców oraz liceum ogólnokształcącym w Terespolu.
4: To porozmawiajmy o waszych marzeniach na przyszłość.
2: No na przyszłość na pewno chcielibyśmy coraz więcej koncertować, co się wiąże z tym więcej kawałków, więcej piosenek, więcej riffów, solówek i myślę, że to jest strona, w którą chcielibyśmy brnąć.
1: Mi się marzy trasa koncertowa po całej Polsce, może i po świecie i stadiony pełne ludzi, fanów, publiki, którzy krzyczą Sonic, Sonic, Sonic.
4: Czyli rozumiem, że już tej nazwy będziecie się trzymać i już do zmiany nazwy nie dojdzie.
3: Raczej nie.
4: Zespół Sonic Explosion, teraz polski zespół zresztą, jeszcze wciąż nieśmiały, jeszcze mało wygadany, bo mało tych wywiadów na razie udzielili, ale wszystko jest na dobrej drodze. Więcej kawałków, więcej wywiadów, będziecie rozgadani. Poczekamy na tą waszą pierwszą płytę. A spodziewacie się takiego terminu pierwszej płyty?
1: No, ciężko powiedzieć, ale w przyszłym roku może się uda.
4: No to będziemy kibicować. Dzięki za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy.
0: Z zespołem rozmawiał Arek Michlewicz. Na scenie hip-hopowej wyróżniają się swoją autentycznością i kreatywnością. Chodzi o młody zespół Nonsense Studio z Białej Podlaskiej. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Zespół Nonsense Studio. Może zacznijmy od tego, skąd się wzięła nazwa. Nonsense, bo któryś z was nadużywał tego słowa?
7: Mikołaj Tokarski. Nie, jest to bardziej spowodowane tym, że chcemy robić muzykę troszkę niezdefiniowaną, nie wpisywać się w żadne ramy i być po prostu wolnymi artystami, którzy będą robić to, co chcą.
4: A kto wpadł na pomysł, żeby założyć grupę?
8: Antoni Lewczuk. Na pomysł wpadł Mikołaj jakiś czas temu już, mniej więcej rok temu. Na początku miała być to działalność jakby ogólna, miały być to zarówno treści na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, muzyka, a teraz jest to w sumie głównie muzyka.
4: No to jaki gatunek muzyczny i dlaczego akurat ten?
7: Dlaczego rap? Bo taki właśnie tworzymy, ponieważ słuchamy na co dzień, oddychamy tą muzyką od najmłodszych lat, ja z Antkiem przynajmniej słuchamy, wychowywaliśmy się na tym, na różnych artystach, bardziej tych nowoczesnych i bliższym naszemu sercu niż oldschoolowym brzmieniem, chociaż te też się zdarzają i dlatego właśnie tworzymy taką muzykę, jakiej po prostu słuchamy.
4: Ale to kim się inspirujecie dokładnie?
7: Szczerze nie mamy jednego wzorca, za którym podążamy, tylko to trochę wychodzi naturalnie. Dużo znajomych też nam mówi, że słychać w nas inspirację niektórymi artystami i jak mówią nam takie skojarzenia, z którym artystą rapowym czy hip-hopowym ogólnie muzyka ta się kojarzy, to zgadzamy się, bo takich artystów słuchamy i wydaje mi się, że wychodzi to bardziej podświadomie niż świadomie.
4: Dobra, to kto pisze teksty?
8: Teksty piszemy wszyscy, właściwie kto jest akurat w danej piosence, ten pisze tekst. Staramy się często też teksty pisać jakby razem, w sensie jeżeli ktoś ma refren, na przykład brakuje wersu, to myślimy wszyscy naraz, jak ktoś nagrywa i czegoś zabraknie, też wszyscy naraz myślimy, więc to jest zwykle taka praca bardziej grupowa trochę, ale też często na przykład ja gdzieś pójdę na spacer i piszę do Mikołaja, że mam taką i taką linijkę i co o tym sądzi, co z tym robimy, więc głównie piszemy właśnie wszyscy naraz tak naprawdę.
7: Jedna osoba wychodzi z inicjatywą, zazwyczaj napisanie jakiegoś tekstu, zwrotki czy refrenu, ale potem wysyłamy tekst dany na grupę i następują konsultacje, co w nim poprawić, co komu pasuje, co nie, co jest może zbyt kontrowersyjne, co pasuje do tego utworu, co nie. Dlatego cała grupa Nonsense Studio, ci nawet, którzy nie są w numerze, sugerujemy się ich preferencjami i ich zdaniem.
4: A jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną?
7: Jeśli chodzi o kompozycję muzyczną, to zajmuje się tym nasz dobry kolega Mikołaj Siluk, pseudonim Pablo N. Buddha na YouTubie. On robi bity, on zajmuje się produkcją i miksem tych utworów, dlatego brzmią tak dobrze albo nie dobrze.
4: Dobra, to gdzie was można usłyszeć? Macie swój kanał na YouTubie, macie swój kanał, nie wiem, na Spotify'u?
7: Mamy kanał zarówno na YouTubie, gdzie pojawiają się klipy i oczywiście muzyka, i oczywiście też na Spotify'u, gdzie można słuchać nas na bieżąco. Na YouTubie też oczywiście na bieżąco, ale Spotify wydaje mi się dla naszego pokolenia jest taką najwygodniejszą formą konsumowania muzyki.
4: To jeżeli chodzi o same tworzenie utworów własnych, bo ich macie już trochę, tak? Ile stworzyliście, a ile ich jeszcze w szufladzie dojrzewa?
7: Na obecną chwilę mamy wypuszczone numery gotowe do odsłuchu 3 w internecie, a w szufladzie jest jeszcze, wydaje mi się, na oko licząc 6-7. Także szuflada jest pełna, tylko kwestia dopięcia szczegółów w tych utworach, bo chcemy, żeby były jak najlepsze na nasze warunki i żeby spełniały przede wszystkim nasze wymagania, bo kierujemy się tym, żeby muzyka, którą robimy, przede wszystkim podobała się nam, oczywiście też widzom, ale jeżeli my nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś projektu, z jakiegoś utworu, to absolutnie tego nie wypuszczamy, tylko dopinamy to do takiego poziomu, żeby był to satysfakcjonujący poziom.
4: A jeśli chodzi o samo publikowanie utworu, to kierujecie się opiniami znajomych? Jak to jest?
8: Kierujemy się opiniami znajomych. Bardzo często, gdy piosenka jest już gotowa, podsyłamy, czy to właśnie znajomym moim, znajomym Mikołaja, naszym wspólnym. Jakby próbujemy jak najwięcej uzyskać odpowiedzi, czy dana piosenka im się podoba, czy jest w porządku, czy może coś zmienić. I zwykle po takim tygodniu osłuchania się z piosenką już jest ona wypuszczana lub nie wypuszczana, jeżeli okazało się, że nie jest na tyle dobra, jak myśleliśmy.
4: A bywa, że znajomi każą wam coś poprawić w danym utworze?
7: Tak, tylko bardziej nie jest to, nie powiedziałbym, że każą, tylko sugerują, żeby coś poprawić, bo mamy różnych znajomych, którzy słuchają różnej muzyki, nie tylko hip-hopu, i my też mamy w tej naszej cudzysłowiowej szufladzie utwory mniej rapowe, bardziej rapowe. Krążymy wokół ogólnie rapu, ale różnie rozumianego i często mają jakieś sugestie, ale jak to się mówi, ile ludzi, tyle opinii, i próbujemy z tych naszych wszystkich znajomych wyciągnąć jakąś średnią, i jeśli jakaś sugestia się powtarza przez parę osób, to już wiemy, że to mamy poprawić w tym numerze.
4: A o czym śpiewacie? Albo o czym lubicie śpiewać?
7: Bardzo dobre pytanie. Naszym założeniem jest po prostu hip-hop, moim zdaniem to jest autentyczność, chociaż zdarzają się numery, gdzie ta fikcja literacka poniesie nas za bardzo, ale ogólnie muzyką się bawimy i tymi tekstami też. Na razie zwracamy uwagę na to, żeby były dobrze złożone sylabowo, żeby były rytmiczne przede wszystkim, wpadające w ucho, a jakość czy głębsze tematy naszych tekstów przyjdą, wydaje mi się, z czasem, i na razie nawijamy o tym, co chcemy. Nie mamy jednego kryterium, wokół którego krążymy.
4: A kolega, który tworzy wam te bity, to jest tak, że wam prezentuje bit i często zdarza się, że słowa do tego powstają spontanicznie?
7: Absolutnie tak. Zdarzyło się już tak parę razy, że poszliśmy do kolegi do studia, po prostu puścił bit, zaczęliśmy do niego freestylować i słowa same nakładają się na usta, można tak powiedzieć. I jak też wydaje mi się, to jest tak, że jeśli jest dobry bit i jeśli pasuje nam, to tekst pisze się w mgnieniu oka i jest zdecydowanie łatwiej napisać tekst pod dobry bit niż pod słaby bit. I tak, bardzo dużo często tekstów powstaje spontanicznie, a nawet jeśli nie tekstów, bo często te freestyle są poszatkowane, są rzeczy, których nie można wrzucić, a są rzeczy, które trzeba wrzucić, ale jakiś zarys numeru na pewno powstaje spontanicznie, wtedy przy pierwszym odsłuchu.
4: No to właśnie, jak taki spontan powstaje, to co, szybko wyciągacie telefon i go nagrywacie?
8: Ja powiem tak, że połowa, jak nie więcej, moich jakichś utworów powstała poprzez właśnie freestyle do bitu i bardzo często mam tak, że albo od razu zapisuję, albo nawet nie, ponieważ często zdarza się, że coś we freestylu jest na tyle dobre, na tyle się wkręci w głowę, że minie tydzień i dalej to pamiętam, dalej jestem w stanie to zarapować. Ale bardzo często również zdarza się na przykład, że pod wpływem jakiejś chwili, pod wpływem emocji mam ochotę napisać jakiś tekst i wtedy piszę praktycznie cały tekst bez żadnego bitu, znajduję jakiś bit, który mi pod to pasuje i ewentualnie coś zmieniam i tak powstaje w sumie większość utworów.
4: To żeby tak pisać to, co czasami, nie wiem, może gdzieś tam wieczorem sięgacie po poezję i żeby mieć potem inspirację, żeby łatwo te teksty przychodziły, to tym się posiłkujecie? Jakie wasze zainteresowania są?
7: Moim zdaniem ja też troszkę interesowałem się freestylem i walkami freestyle'owymi. Jeśli jestem na studiach w Lublinie, bo teraz tam studiuję, zapisywałem się na walki, bitwy freestyle'owe i troszkę...
4: Udało się zająć pierwsze miejsce?
7: Nie udało się zająć pierwszego miejsca, ale jestem na satysfakcjonującym mnie poziomie, na który nie sądziłem, że kiedyś wejdę, i przede wszystkim, żeby nauczyć się freestyle'ować, czy mieć inspirację do tekstów, przede wszystkim moim zdaniem trzeba bardzo dużo słuchać. My oddychamy tą muzyką, jakim jest rap, hip-hop i ogólnie muzyką.
4: A też bardzo dużo czytać?
7: Czytać... Ja nie czytam aż tak dużo, jakbym chciał, ale czytam, co na na 100% pomaga. Tak samo oglądać filmów z napisami i przede wszystkim też rozmawiać, też wiedzieć, co się dzieje na świecie i w naszym otoczeniu i po prostu chłonąć wszystko, co się da i to bardzo pomaga, żeby mieć po prostu otwartą głowę i wtedy słowa same przychodzą.
4: A bywają zabawne teksty?
8: Bardzo często bywają zabawne teksty. Bardzo często, kiedy ktoś prezentuje swoją zwrotkę, to zdarza się, że po prostu nie możemy ze śmiechu, jest 10 minut śmiechu. Raz zdarzyła się sytuacja, że kolega bardzo długo siedział nad pewnym tekstem, po czym jak nam go przedstawił, no to żart ten żyje w naszej grupie do dzisiaj po prostu i już nawet zdążyliśmy nagrać pełnoprawną piosenkę o samym tym żarcie, więc to się zdarza bardzo często i bardzo często te teksty również ostatecznie wchodzą do piosenek, bo są po prostu tak zabawne i tak charakterystyczne, że podobają się po prostu każdemu nawet ze względu na tą warstwę humorystyczną.
4: To jeżeli chodzi o te wasze utwory, to je rejestrujecie normalnie w ZX-ie, czy jak to jest?
7: Wrzucamy je na Spotify przez dystrybucję, którą wykupujemy regularnie, przez co mamy pełne prawo do tego kawałka i wszystkie...
4: To wam gwarantuje prawa autorskie, tak?
7: Tak, w 100% gwarantuje to nam prawa autorskie i dzięki temu też mamy zyski z tego numeru, jeśli go wypuścimy. Na razie nie są duże, ale małymi kroczkami.
4: No właśnie, pracujecie cały czas nad promocją, żeby to gdzieś w social mediach promować. Jak działacie?
8: Tak, pracujemy nad tym. Często właśnie przed finalnym wypuszczeniem kawałka tydzień albo dwa tygodnie promujemy go na mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku. Znajomi też często jakoś to promują, wstawiają na swoje media, więc zawsze przed wypuszczeniem piosenki jest ten tydzień takiej ciągłej promocji, tydzień, dwa tygodnie i dużo to daje moim zdaniem, ponieważ na naszych kawałkach mamy wyświetlenia no, o wiele lepsze niż na jakichś innych treściach, które wstawiamy, więc daje to na pewno dużo.
4: Powiedzieliście wcześniej, że 3 utwory są opublikowane, natomiast 6 dojrzewa albo może jest jeszcze doszlifowywana, czyli tak naprawdę macie materiał na całą płytę.
7: Mamy materiał na płytę. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to płyta, czy epka, czyli troszkę mniejszy materiał, który wypuścimy, ale na pewno na horyzoncie jest płyta, jest większy projekt, żeby wypuścić więcej numerów naraz i żeby było to przyjemne do słuchania na co dzień.
4: No to teraz kwestia koncertów. Były już koncerty, czy wszystko przed wami?
7: Jeszcze przed nami. Przede wszystkim teraz te miesiące będą kluczowe, czyli już końcówka maja i czerwiec. Mamy w planie dopiąć wszystko, jeśli chodzi o nadchodzącą płytę, czy też epkę, czy album, jak zwał, tak zwał. I latem są na horyzoncie propozycje koncertów na lokalnych imprezach i no byłoby to spełnienie marzeń i liczymy, że to się stanie, ale trzeba do tego włożyć ciężkiej pracy i pomaga trochę talent i przede wszystkim też promocja dobra.
4: To, żeby się sprawdzić przed większą publicznością, organizujecie w domu takie małe kameralne koncerty dla znajomych?
8: Nie zdarzyło się jeszcze. Jak już, to często zdarzyło się na jakichś imprezach wziąć mikrofon i coś, albo nawet na freestylować, albo zagrać jakiś kawałek, ale tak, żeby coś zorganizować faktycznie, to jeszcze się nie zdarzyło, ale jak już się wydarzy jakiś koncercik, nawet malutki, to no, na pewno będzie to spełnienie marzeń, żeby wyjść na scenę, zarapować swój kawałek, który w 100% został stworzony przez nas i na pewno byłoby to coś wspaniałego, a nie jest to wcale takie odległe, więc byłoby to na pewno świetna sprawa dla nas.
7: I zobaczyć chociaż jednego fana pod sceną, który zna choć jeden numer i rzeczywiście jara się tą muzyką tak samo jak my.
4: Na ten rok macie jakieś takie szczególne plany?
7: Tak, przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcemy dokończyć, zrobić płytę, żeby mieć przynajmniej te 10-12 numerów.
4: To jest ten plan na ten rok?
7: Tak, to jest plan na ten rok, na najbliższy czas. Jak wyjdzie, zobaczymy, ale staramy się, żeby to było w jak najkrótszym odstępie czasu. I w wakacje chcemy zagrać pierwszy koncert.
4: Zdradzicie miejscówkę?
8: Miejscówki jeszcze chyba nie możemy, bo nie możemy.
4: Nic pewnego.
8: Tak, jeszcze nic pewnego. Ja powiem od siebie, że na ten rok ja jestem na przykład no, w ciągu muzycznym praktycznie od początku, ponieważ jak nie tworzę własnych utworów, tworzę tutaj z chłopakami, tworzę z innymi kolegami, a obecnie to jestem na etapie tworzenia w ogóle 2 projektów, bo tworzę projekt tutaj z chłopakami, tworzę jeszcze jeden mixtape z kolegą, więc na pewno to są jakby plany na ten rok, to jest po prostu tworzyć cały czas cokolwiek, ale na pewno tutaj z chłopakami właśnie w Nonsense Studio jest jakby to najbardziej rozbudowane, są największe plany, największe możliwości i na pewno na tym się skupiamy teraz najbardziej.
4: Na razie jesteście duetem, oprócz tego kolega wam bity tworzy, natomiast czy macie w planach, albo w ogóle tego nie bierzecie pod uwagę, żeby rozszerzyć skład zespołu?
7: Na razie wydaje mi się, że ci, którzy robią to najlepiej, to jesteśmy my we dwóch i jeszcze jeden kolega Dominik, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest też już na jednym numerze, ale nie mógł dzisiaj z nami być. Jest też na horyzoncie i działamy głównie we trójkę, ale jeżeli ktoś...
4: Czyli nie dueta, trio.
7: Tak jest i tak, chcemy przede wszystkim działać w trio, ale jesteśmy otwarci, jeśli inni przyjaciele Nonsense Studio chcieliby z nami nagrać, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zapraszamy.
8: My też jakby nie wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy, ma trochę lepsze wyświetlenia, no to będziemy chcieli zrobić piosenkę z nim, tylko najczęściej to są po prostu nasi koledzy, nasi jacyś znajomi, no bo tak się to zaczęło i tak jakby tworzymy to, wszystko co tworzymy wychodzi właśnie z tego, że spotykamy się u kogoś, coś robimy sobie i pojawia się pomysł na jakiś kawałek.
4: Czyli gdzieś tam, rozumiem, z tyłu głowy macie, żeby ktoś was większy zauważył i zaprosił do któregoś utworu. Teraz takie duety, różne miksy artystów są dosyć modne.
7: Oczywiście przychodzi mi na pierwszą myśl z undergroundu BSK Boys, którzy bardzo się wybili ostatnio. Mnóstwo jest takich duetów, nie wiem czy można nazywać to boys bandem rapowym, ale troszkę też. I na pewno wydaje mi się teraz jest trudniej niż te 10-15 może lat temu, ponieważ jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, nie było to aż tak popularne, do szkoły podstawowej, ale teraz czy na studiach, czy w klasach nie ma chociaż jednej osoby, która nie zajmowałaby się muzyką, czy rapem, czy jakąś inną. Jest to naprawdę... Jest duża konkurencja, jest to naprawdę powszechne wśród naszego pokolenia, żeby robić to, ponieważ no jest to fascynujące, jest to nasza miłość, można powiedzieć.
4: Skoro studiujesz, powiedziałeś, w Lublinie, to co, muzykę?
7: Nie, studiuję hispanistykę, język hiszpański i kulturę.
4: A czemu nie muzyka?
7: Muzyka, chodziłem do szkoły muzycznej. Też to nie jest tak, że jesteśmy świeżakami totalnie, takimi rapowymi, wychowani też tylko na tej muzyce, ale właśnie ja z kolegą Dominikiem mamy zaplecze muzyczne, chodziliśmy do szkoły muzycznej, Dominik teraz jest już na drugim stopniu i będzie szedł do Akademii Muzycznej, więc nie jest to takie bardzo uliczne, jakby się mogło wydawać, ale moim zdaniem takie zaplecze bardzo pomaga, a nie przeszkadza, ale tak.
4: No więc zespół Nonsense, zespół raperski, który no na razie jeszcze można powiedzieć, że debiutuje, 3 utwory na social mediach, w platformach muzycznych, no i będzie o was pewnie słychać, skoro macie przygotowanie muzyczne dopracowane. Także dzięki za rozmowę i życzę powodzenia, a na zakończenie kilkusekundowy fragment waszego utworu. Dzięki za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy serdecznie.

0: Utwory grupy charakteryzują się introspektywnymi tekstami oraz oryginalnymi bitami. Zdzisław Marczuk to jeden z najstarszych w powiecie bialskim muzyków ludowych. Jego instrumentem, z którym spędził niemal całe życie, są skrzypce.
1: Próba skrzypek udała się. Jeden z najbardziej znanych skrzypków w całym chyba powiecie bialskim, a nawet może i województwie, prawda? Czy fałsz?
2: Zdzisław Marczuk. No nawet w województwie bialskim, nawet i w kraju też znany jestem. Ta. Od 88 roku to jeżdżę co roku do Kazimierza, no to mnie wszyscy znają na ten festiwal. Ta. I tam zdobywam te nagrody i baszty i wszystko. To już każdy mnie zna.
1: I słyszałem, że również pan własny język nut opracował.
2: A, no, nuty to takie, ja nazywam dziecięce nuty, takie to jeszcze dzieciom tak mówię, żeby było śmiesznie, to mówię.

0: Ona to bude jedna polečka, jak druga to dvije i jak trzecia to trzy, kvarta cztery. A pierwsza to struna to jest E, odcięty. No i teraz tak, jak którym palcem, bo tylko czterema palcami się gra na skrzypcach. No to zapisuję, aha, pierwszy palec i na pierwszej strunie. Albo na pustej strunie. Jak pusta struna, to piszę u góry 0, a u dołu 1. Czyli tak, czyli pusta struna, pierwsza.
1: To ja to już się pogubiłem, ale jeszcze no, trzeba wiedzieć, gdzie ten palec umiejscowić, w sensie takim, że im bliżej tutaj, gdzie pan smyczkiem przeciąga, to inny dźwięk wydaje.
0: A nie, no to inny dźwięk wydaje, jak się palcami przydusza, bo to nie ma klawiatury.
1: No właśnie, trzeba wiedzieć, w którym miejscu ten palec umieścić.
0: Takie główne dwa miejsca to oznaczam, biorę korektorem, takie robię kreskie w jednym miejscu i w drugim miejscu, czyli na pierwszy palec robię kreskie i na trzeci palec robię kreskie. To nawet i zauważyłem, nawet i w internecie, to robią takie kropeczki dla małych dzieci też. Bo to, no, to trzeba kombinować. I w ten czas tak. Mówię,
1: no że... właśnie, bo ja jeszcze na początku nie powiedziałem, że pan sam te skrzypce produkuje.
0: To skrzypce sam. Ja, to już moje 18 skrzypce są.
1: 18 skrzypce.
0: 18, tak.
1: Piękne brzmienie to... jak pan dobiera drewno do tego?
0: Drewno to dobieram tak. Trzeba było najpierw te drewno zgromadzić. No to, bo ono musiało wyschnąć, przez to musi trochę poleżeć. To nie tak, że od razu z serowego się robi. Serowego to i tak i nie będzie grać. I tak on, no, jeszcze jak się zrobi, to po prostu mówi się, że to są surowe skrzypce. To jeszcze nie nabierają dźwięku. Jak jeszcze pograją trochę, to dopiero nabierają dźwięku. A jak będą mieli 100 lat, to w ten czas będą grali, tak jak Stradivarius.
1: A te, powiedział pan, że te skrzypce to są dłubane.
0: A dłubane. To teraz tak. Taki jeden balik, to ten balik miał 5 centymetry grubości, nawet tam jeszcze z milimetrami. I teraz na tym baliku odrysowuje się od formy, co jest forma specjalna, to też forma na rozmiar Stradivariusza. I ten czas trzeba to środek wydłubać, zaczyna się od środka, się wydłubuje. Przepraszam, najpierw trzeba wierzch zeskrobać tak półokrągło, żeby było, żeby to podobne było tak jak mają skrzypce prawdziwe. I teraz tak, jak to już zrobię, spód i w ten czas dopiero wydłubuję, wyżynam, tam rozmaite cuda robię i dłutami i szlifierko, czym tylko się daje i wiertarko i dłutem, a żeby ponażynać i żeby to wydłubać jakoś. Potem no, mam takie frezem przyjeżdżam z brzegu, żeby to tak, to jest bardzo marudna robota, żeby brzeg odkroić tak trochę. I w ten czas no, się dłubię. Jak to już się wydłubię, to jeszcze jest początek, to idzie robota szybko, ale...
1: To rozumiem, że ta wypukłość to jest później potrzebna, żeby ten dźwięk był dobry, skrzypiec.
0: Tak, no to teraz później w środek ten trzeba, jak już to wyprofiluje ten spód, to w ten czas według tego spodu trzeba wszystko mierzyć. Jest taka miara, to też z zagranicy sprowadziłem, i do mierzenia grubości. I nie może być wszędzie gruba. Środek, przez środek to jest grubi, tam wychodzi tak 4-4,5 mm, a boki to już do 2 mm.
1: Widzę, że nawet klucze do strojenia są ręcznie wydłubane.
0: To też wszystko, o te klucze nazywają się kołki. To też wszystko robiłem sam. Bo dlaczego ja to sam wszystko zrobiłem? Bo ja tak szykuję do muzeum, do szydłowca. Bo ja już o parę lat temu jedne skrzypce miałem tam w muzeum, też nagrodę dostałem.
1: A te 18 skrzypiec, które pan zrobił, to dla siebie czy komuś?
0: A, to ja najpierw to swoim dzieciom porozdawał.
1: Czyli dzieci też grają?
0: Tak, córki grają i syn gra, jeden i drugi, syn i synowa. No i tylko rozkrzypiec to sprzedałem, bo trzeba było sprzedać, żeby trochę mi się pieniędzy wróciło, bo to

0: Co pokupiłem te rzeczy do robienia, bo to z zagranicy sprowadzałem, to mnie też kosztowało trochę. No to trochę, no, wydałem, trochę zarobiłem. I tak to, no, trzeba to skombinować. To nawet dwoje skrzypiec aż w Nowym Jorku.
1: Czyli już światowa sława.
0: Czyli już się zaczyna taka światowa sława. Jak to będzie, to nie.
1: Kiedy ta miłość do skrzypiec w panu się obudziła?
0: Miłość do skrzypiec, ale do grania czy do robienia?
1: I do grania, i do robienia.
0: Do grania to u mnie miłość, do skrzypiec to z mału. Już jak miałem 7 lat, nawet mniej, to zawsze, bo mój ojciec grał na skrzypcach, to zawsze jak gdzieś tam pojechał, gdzieś grać na jakieś tam wesele, to jak przyjechał, to skrzypce położył gdzie tam na jakimś tapczanie, gdzieś tam na łóżku, to już ja doletywałem i tam ciągał smyciem ta poprzek. Tak teraz swoje wnuczki tak uczę i też ciągają tam to. No i także mając już 11 czy 12 lat, to już ja zacząłem chodzić z muzykantami po weselach.
1: Już wcześniej pan zaczął.
0: Wcześniej zacząłem, no bo mówię, miałem te zamiłowanie do tych skrzypiec i tam, no, grałem jak grałem, ale to nie było tak wielu tych skrzypaków. Trzeba to bardzo, no, poszukiwali tych skrzypaków.
1: A szkołę muzyczną pan kończył pod tym kątem?
0: Nie, szkołę muzyczną to ja dopiero później, jak miałem 18 lat, 17, bo chciałem do szkoły muzycznej pójść, do Lublina, zostałem przyjęty. Ale ojciec nie puścił, matka puszczała, a ojciec mówił, nie, bo nie ma co, musi być na gospodarce, bo trzeba robić, trzeba i ścieżki na tym polu robić.
1: Czyli nie było czasu na artystyczne uniesienie.
0: Była to 8 lat ode mnie młodsza, a brat jechał do szkoły górniczej, także ja sam był. I także, no, nie mogłem. No to pojechałem do Lublina, do tej szkoły muzycznej, to tylko tyle, co matka wiedziała, a ojciec nie wiedział.
1: Pokryją mu, czyli jednak jeździł pan.
0: Matka puszczała, ojciec nie puszczał. No i to zostałem tam przyjęty do tej szkoły, no i świadectwo zostawiłem od razu, no i już jechać, tylko jak się szkoła zaczynała i jechać do tej szkoły. Ojciec nie dowiedział się, jak zaczął tam grąć rozmaicie.
1: Gromy z nieba leciały.
0: Już rozmaicie. Gdy jedziesz, to jedź, ja pole sprzedam, jaseczki narżnąć najmę. No to też, nie można, ja wyrzekłem się tego Lublina. To teraz to nie podarowałem, nie pojechałem do Lublina, to teraz do Białej Podlaski, do ogniska muzycznego, bo było ognisko muzyczne takie już dla starszych. Szkoła muzyczna, no to od mału tak, a to już do tego ogniska muzycznego, no to tam ojciec puścił. Nawet.
1: Czyli już się udało, można pasję było realizować.
0: Nawet przyjeżdżał rowerem, bo to nie było czym zajechać, nie było tam autobusów czy samochodów, tak jak teraz. To rowerem przyjeżdżał na mój występ nawet do tej szkoły muzycznej. O, już tam.
1: A rowerem z Konstantynowa ile jest kilometrów?
0: O, do Białej to jest 25 kilometrów.
1: No to trochę czasu trzeba było spędzić na rowerze.
0: No, no i tyle, że rok czasu jeździłem do tego ogniska muzycznego, to ja za pół roku, taki uczył profesor Broda Jan, to ja książka powróżniaka taka gruba była, to ja ją za pół roku przerobiłem. To mnie po pół roku dał drugie książki. No i chcieli koniecznie, żebym ja jeszcze drugi rok szedł, ale no nie było warunków. I także musiałem to w domu zostać i już do tej Białej do tej nie pojechał, a byłem najlepszym uczniem, nagrody dostawał i jeździłem do, pamiętam, nagroda opery, Straszny Dwór Moniuszki do Warszawy. No nikt tak nie, tyle nie zagrał, bo tam po 2 lata robili to, co ja za pół roku. O.
1: Czy słucha absolutny i zdolność ogromna? Że pan tak szybko materiał przerabiał, że nie nadążyli z programem.
0: Czyli tak, no tak było, tak.
1: A pierwsze skrzypce kiedy pan wykonał?
0: A pierwsze skrzypce to...
1: I co w ogóle pana zainspirowało do tego, żeby właśnie akurat skrzypce wykonać?
0: To jest tak, bo zawsze córki moje, to oj, tato, byś najpierw to oni zawsze, żebym ja nagrał gdzieś na swoich parę chociaż kawałków jakiejś tam melodii na pamiątkę, żeby nagrać. No to ja mówię, to dzisiaj nie ma żadnego problemu, macie komórki, macie rozmaite telefony, to ileż to nagra, to ja wam ponagrywam. No ale to jeszcze przyszła córka i tu panią dyrektor, pani Niewęgłoska, mówi, że to tato chciałby nagrać, chce, że to nagrać na komórkę, ponagrywać. Mówi pani dyrektor, mówi, to nie, tak to zrobimy, nagramy płytę. No i tak to było, tak było bez żadnego przygotowania, rach, bach i tak, i do Białej Podlaski, no nagraliśmy tę płytę, no już płyta jest nagrana. No dobra, ale teraz, to już nagranie to było nieważne, teraz no tato by zrobił jakieś skrzypki, takie na pamiątkę, no przecież ja skrzypki zrobię, no ale to coś, żeby coś odczepnego powiedzieć dzieciom, no to a czemu nie zrobię? Zrobię. No, ale ja wcale nie myślałem, że ja, no też ja mogę to zrobić. To niemożliwe było. No uparty jestem. Trzeba materiał. No to dowiaduję się, jaki materiał. No to już zgromadziłem najprzód jawor i świerk. To najprzód jawor, to córka pracuje w rozkoszy, tam gdzieś wywalony jakiś jawor. To jak chcesz, to na skrzypki przyjedź, weźmiesz. No i tak było. To znowu tu jedna koleżanka Niewereszkowa mówi, ty przyjedź do mnie, zerwnij, bo mnie przeszkadza pod mieszkaniem, zerwnij taki już sterpel bez gałęzi nawet. Ja tego zerżnąłem, jawora. I tak, no już jawor mam, już sąsiad ma ta śmówkę, to gitarta, to porżną mnie na te walejki, na deski, które na grubsze, które na cięższe. No już tak, żeby to poleżało, żeby to wysechło, bo to surowego się nie robi. No to poleżało, tam nie wiem ile, tam parę lat leżało, ze 3 lata. No i tak.
1: I trzeba było się zabrać? I ile czasu pan robił te pierwsze skrzypce?
0: Te pierwsze skrzypce, a jeszcze powiem, jakże ja zaczął robić, to nieraz to, jak taki wywiad gdzieś też prowadziłem, to mówię, to dzięki temu COVID-owi to ja zaczął skrzypki robić, bo ja prowadziłem 5 zespołów śpiewaczych. Konstantynów, Leśna Podlaska i Biała Podlaska, tam 2 zespoły, nawet 3 Białej prowadziłem. I jak ta się pandemia zaczęła i zrobiła się przerwa, bo już nie było tych prób, to w ten czas no, już te deski wysechły, te drzewo. No i co, to myślę, dawaj, no jak robić, ale trzeba teraz no tego trochę coś przyrządów jakich zdobyć. No to znowu jedna mnie, taka uczennica moja, ona z Zaburza, Jakoniukowa, doradziła, mówi, znajdziemy z zagranicy, ściągniem co tam trzeba, bo dużo rzeczy trzeba było ściągnąć, żeby to było czym zrobić. To nie wszystko, ale takie co najbardziej. Najpierw musiałem kupić taśmówkę do wyrzynania i heblarkę, takie też, takie, ja nazywam mini heblarka, to taka co tam 25 cm szerokości ta heblarka zajmuje, ale mnie to już wystarczało oheblować te deski. No i tak to się zaczęło. To zrobiłem, zacząłem to 21 rok. To znaczy 2021 rok.
1: I od razu piękne brzmienie wydały.
0: Od razu mnie pierwsze skrzypce i jeszcze syn mówi, że tato, to chyba pierwsze to najlepiej wyszły jak te drugie. Bo drugie robiłem dla drugiej córki. I tutaj w Konstantynowie córce dałem. I tak to zaczęło się. A jak, żeby robić to? Ja może 20, może ja 50 razy oglądał w internecie.
1: A czyli jednak internet to podstawa teraz.
0: A, bo żeby i tak takiego jakiegoś Francuza podłapałem i on tam od początku tam robił te skrzypki, pokazywał jak tam no, z deski, jak tam skleić, jak nabrznięte, bo to takie na klin. I to tak zaraz to nie starczyło, tylko ja mówię, 20, może i 30, 50 razy oglądał, a to z innego, jeden pokazuje tak, tylko coś, mówi tam po zagranicznemu, to się ja tego nie rozumie.
1: Ale wystarczy, że się patrzy.
0: Tylko wystarczy, że się patrzy, bo jak jakieś lutniki z Polski, tam z gór, No to tam tylko tako coś tam robi, ale nie.
1: Tajemnicy nie zdradza.
0: Nie zdradza tajemnicy, żeby coś powiedział, tylko no to ja mówię, to ja to samo i z zagranicy wiem. O, ale że mnie jeszcze nieraz tak myślę, że ja choć gdzie z godzinę czasu z jakimś lutnikiem zeszedł się, porozmawiał, o, ale no to co się będę.
1: Każdy strzeże swojej tajemnicy.
0: Trzeba po swojemu, trzeba myśleć. To ludzie robią. Ktoś zrobił, a ja nie zrobił. No i tak to się zaczęło.
1: I wyszło. Panie Zdzisławie, ile pan ma lat?
0: A to już 23 lipca w tym roku to już będzie 82 skończył.
1: No to piękny wiek. A jak na skrzypcach pan zagrał, to myślałem, że młody chłopak gra.
0: Że co?
1: Że młody chłopak gra. A. Pełny energii, jak skrzypce odmieniają i tchnęły w pana młodego chłopca.
0: Ja jak gram gdzieś na jakiejś tam imprezie, to nieraz tam podejdzie tam jakaś tam no znajoma czy koleżanka, mówi, ty, jedna to pytała o ciebie, ile masz lat, ile ten Marczuk ma lat? Bo nie wierzę, na przykład jak mnie pytają, nieraz no to żartuję, mówię, wszystkie lata mam ze sobą, że ja mam już tyle lat, no to nikt nie wierzy, że ja tyle, bo ja jak gram, to ja nie stoję, tylko mnie musi być...
1: Pan skacze jak młody chłopak.
0: O, jak młody chłopak, tak, także te nawet młode tak nie grają, to się że oni naśladowali mnie, tak jak mówię, grajcie, tak jak ja, żywo trzeba, całą duszą i całym ciałem trzeba grać, nie, że o tak o tam smulet piłować. Jeszcze powiem, że ja dużo takich swoich utworów komponuję, bo jak jeżdżę do Kazimierza, to ja już te, co ojciec grał, co muzykanty, to ja już powygrywał, no, a tam mówią, że nie można powtarzać, no to jak nie można powtarzać, tylko żeby zawsze inne, no to skąd ja nabiorę? To ja z początku, to ja oszukiwałem, że to, a to jest tam, to ten grał, to ten grał, nareszcie przyznałem się, że mówię, że ja sam, bo jeszcze raz to taki jeden Chyrzyński taki z Żyry, Lublina. Skąd ten Marczu wie, że tyle tych utworów? No ja mówię, że to ja sam układam, bo no skąd ja mówię nabiorę, a coż tu mówi te utwory, co się gra, to. Z nieba spadli, z nieba nie spadają, tylko ludzie. A no i także wolno układać, można. To ja dużo bardzo tych utworów, bo teraz ostatnio te baszty dostałem, to same wszystko swoje układam. I to, tylko żeby to, o teraz, dzisiaj rano na przykład taka jedna nie, melodia Eldowa, tylko mogę teraz przypomnąć, ale mam ją nagrane. I jak rano wstanę, to mi się dużo przypomina w ten czas głowa wypoczęta i takie melodie, o, czy polka, czy uberek, albo jakaś melodia ludowa, o. I tak, to ja pokażę, później puszczę.
1: No to proszę.
0: Na razie to zagram potem, bo... O, taka na przykład Poleczka też mojej kompozycji. A takie dziecko, to z Międzyrzeca taka, gdzie uczyłem też już starszą panię. I ona była z dzieckiem i ona, to dziecko jeszcze na bębenku i tak krzyczy i tak ko, na koniec. I ja nazwałem te polki koko.
1: Słuchajcie i się uczcie. Zdzisław Marczuk, skrzypek i oprócz tego człowiek, który sam tworzy skrzypce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A dziękuję bardzo.
2: Z artystą rozmawiał Arek Michlewicz. SK2.

Kut ma prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach, dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia Takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Mysłowic. I nawet

0: Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze o robocie więcej nie myślimy. Od jutra dopiero. Dzisiaj ostatni dzień weekendu i cieszymy się nim. Mam nadzieję, że pogoda sprzyja do jakichś wycieczek, które możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menadżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.

0: Polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. Na 100% polskiej muzy w Radiu SK2 ten konkretny od Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla Was.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Bogucka, zapraszam. Gmina Piszczac rusza z kinem plenerowym, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka tamtejszego Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
4: To Państwo wybierzecie właściwie, co będziemy oglądać na tegorocznych kinach plenerowych. Także zapraszamy na fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz Urzędu Miejskiego w Piszczacu.
3: Kino plenerowe to nie tylko filmowa rozrywka, ale też sposób na integrację. Start w piątek, 22 maja.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są przez czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie, Afromental, bracia Figo Fago, DJ Kuba, Enej, Kacperczyk bracia, Kizo, Kuba, Lux Torpeda, Łydka Grubasa, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, będzie Tymek, będą Wilki, będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim Kortowiada. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

Kolejny dzień to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu. Światowy Dzień Naciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: nikt już nie odwiedza.
1: Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku, na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. Tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
2: Reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK dwa marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobra Nocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK dwa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11:00 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką u nas schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz, Dawid Wajda. I zapraszam.
1: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
1: SK2.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Niedzielna na euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza. Dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

0: Narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK 2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: Po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. Studenci, nie regulujcie odbiorników. Przed nami wasze święto, Juwenalia Akademii Bialskiej. Podczas dwudniowej imprezy na scenie przed bialską publicznością wystąpią bracia Figo Fagot, Plan B, Tymek, Wactoja i Denzel. Czeka nas także masa innych atrakcji, jak konkursy, tradycyjny pochód i bitwa o klucz. Juwenalia Akademii Bialskiej odbędą się 28 i 29 maja. Wstęp wolny.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Various Monks. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakalce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpią w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. Okay. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Messiah.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Mesajach w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
6: Od Mazur po góry, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
1: SK2.
6: Ostre, jak papryczki piripiri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Mamamoo.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga. I'm the Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga. Bangaranga, czyli spadaranga, ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SC2 i to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100 to tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę. SC2.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetoidą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejosz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy? Agata Bogucka, zapraszam. Studenci, dajcie głośniej. Przed nami wasze święto, czyli AWF-alia. Szykują się dwa dni sportowych emocji, koncertów i innych atrakcji. Impreza odbędzie się w najbliższą środę i czwartek. Zaczynamy tradycyjnym pochodem po klucze do miasta. Pierwszego dnia będzie też czas na sport, turnieje, atrakcje i dużo dobrej energii. Drugi dzień to koncerty w Parku Radziwiłłowskim. Nie może was zabraknąć.
5: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
6: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
5: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
7: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
8: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
9: Mistrz Kolejosz! Mistrz! Mistrz Kolejosz!
5: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
0: Przysłowie jeszcze na dziś.
5: Tak.
0: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
5: Mhm.
0: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
5: Powiedz mi, jak to skomentować?
0: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity. SK2. A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: tabletka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medal.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: posprzątam i już wstawiam pranie i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: I po reklamie.
7: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
8: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
7: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
9: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
7: A finał Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Obrons zagra z tureckim Ziratem.
0: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
7: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie złoto-brązowa niedziela.
0: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich 3 sety?
1: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
1: SK2.
0: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
7: Trzymamy.
0: No, wolne duchy, zaczynamy.

A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie. SK2

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła. Przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwe ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.
2: Miasto.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli i słowa Wesce 2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11. SK2. Piłkarze ręczni sobie myślą, a rzucić to wszystko.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również te z druku kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Bogucka, zapraszam. Gmina Piszczec rusza z kinem plenerowym, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka tamtejszego Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
14: To Państwo wybierzecie właściwie, co będziemy oglądać na tegorocznych kinach plenerowych. Także zapraszamy na fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz Urzędu Miejskiego w Piszczacu.
13: Kino plenerowe to nie tylko filmowa rozrywka, ale też sposób na integrację. Start w piątek, 22 maja.
15: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
15: Oczywiście, że tak, na pewno.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
15: Nie, ale teraz w ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
0: No właśnie. Mam dla was takie hity w Wesce 2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę to Edyta Bartosiewicz. O, witajcie. Najlepsze polskie hity w Wesce 2.

0: Albo po prostu ma różowe okulary. Sama chyba z C2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę.
1: SK2.

los moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry i co ja robię tu w SC2 są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. West 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17, najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Jest 17, Paulina Chorbatowska, to są News SK2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziraatem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluron Siem. Sim warta zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
1: gorący
3: wyskoczyło.
1: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
1: Brawo!
3: Pokonaliśmy
1: brawo!
3: Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
1: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: Plus.
1: Maciek Musiałowski, Flora Wesce 2.
0: SK 2.
1: Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2.

0: No, w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę.
1: SK2.
0: Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
1: SK2. SK2.
17: SK2. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi dzisiaj. Zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska. Kowalski, bawcie się dobrze ze Ską 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
0: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
0: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
0: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: I po reklamie.
4: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
5: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
4: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również oferty z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
3: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
6: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhausen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją 3. płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę 3. płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą chciałbym być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A wszystko to, bo Ciebie kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A wszystko to, bo Ciebie kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
3: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: SK2. W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: 2.
1: Radio SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno.

0: Liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.
7: No i lepiej.

0: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltary!
3: Kto?
4: Woltary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Hodowla papug i owiec to dość rzadkie połączenie, ale nie dla Piotra Zdunkiewicza z gminy Leśne Podlaska, który na co dzień jest również nauczycielem akademickim. Z hodowcą rozmawia Arek Michlewicz.
1: Hodowca owiec, ale taki fascynat bardziej, hobbysta.
2: Piotr Zdunkiewicz. Tak, aczkolwiek jest to część mojego dochodu, więc jakby na tym trochę się jednak mimo wszystko zarabia.
1: Nawet.
2: Tak, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że kiedyś myśmy jako Polska byli potęgą, jeśli chodzi o owczarstwo. Mieliśmy miliony wręcz owiec, no i ponieważ wełna była w cenie. Aktualnie doszliśmy do takiej sytuacji, że w żadnym świecie wełna nie ma żadnej wartości. Kilogram wełny kosztuje około 50 groszy, a taka owca duża daje około 5 kg wełny, więc strzygać bierze około dychy, więc generalnie rzecz biorąc to się w ogóle nie opłaca, o ile strzygacza w ogóle znajdziesz. Więc to jest ten problem, że zwyczajnie w świecie nie było to opłacalne. W Polsce też nie było takiej tradycji jedzenia jagnięciny i zwyczajnie w świecie po prostu hodowla owiec całkowicie padła i od pewnego czasu są do owiec dopłaty. Więc ja główne moje źródło dochodu to są dopłaty do owiec.
1: Czyli można nawet i tak żyć. Ale hodujesz na ubój, czy hodujesz, żeby wełnę mieć jednak?
2: Nie, aktualnie to bardzo ciekawe jest, bo skoro wełna jest odpadem, to po co wełna? Więc głównie hoduje się aktualnie owce na mięso. Mianowicie, po pierwsze, mamy osoby, które, na przykład muzułman, ale także osoby z Bałkanów, które przyjechały do Polski i one jedzą jagnięcinę czy baraninę. Nauczyły też ją przyrządzać porządnie, więc jakby ludzie gdzieś tam spróbowali tej jagnięciny czy baraniny. Ważna uwaga, to co jest w kebabie, to jest, jak mówisz, że baraninę, to tam baraniny to jest kilka procent, to jest mięso wołowo-baranie. I tak naprawdę, generalnie to jest głównie zapach baraniny, a nie baranina, bo baranina po prostu by była bardzo droga. Ten kebab musiałby być bardzo, bardzo drogi. A jeżeli mamy różnicę pomiędzy kebabem kurczakowym a baranim złotówka, no to na pewno to nie jest baranina. Więc głównie rzecz biorąc...
1: Czyli jesteśmy oszukiwani.
2: No tak, niestety. No bo po pierwsze, skąd by trzeba było takiej ilości baraniny gdzieś znaleźć? No,
1: żeby te wszystkie kebaby zaopatrzyć.
2: Tak, to nie jest możliwe. Ja nie wiem, czy teraz zaraz mam jakichś kulisów strasznych, ale z tego co wiem, to po prostu kupuje się po prostu takiego starego barana i się po prostu go dodaje, bo on ma ten zapach baraniny i tyle. Tak to niestety wygląda. No i teraz mamy tutaj taką sytuację, że te owce, które tutaj widzimy, to są owce, które nie mają wełny. To są owce sierśne.
1: Kamerunki.
2: Tak, to są owce kameruńskie, ale jak widzisz, tutaj część jest biała, ponieważ aktualnie mamy taką inną rasę, nazywa się Nolana albo Dorper. To są takie owce, które są znacznie większe, bo owce kamerunki są bardzo małe. Ważą około 300 kg. Tak naprawdę większość owiec w Polsce aktualnie hoduje się dla przyjemności. One są po prostu chodzą, żeby była, jak to mówią u mnie tutaj rolnicy, dla przyrody.
1: No dobrze, ale ta pasja skąd się musiała zrodzić? To nie tylko pomyślałeś sobie, że może owce będę zarabiać. Nie, to chyba musiałeś najpierw zrobić jakiś wywiad, żeby przerzucić się na taką hodowlę.
2: Masz rację. Jakby mieszkam tutaj na wsi i mam budyneczek i pomyślałem sobie, co tu będę hodował. I myślałem o alpakach, o konikach polskich, o w ogóle o koniach, o kozach. I miały nawet kozy, ale kozy wymagają po prostu znacznie więcej pracy, bo trzeba mleko doić, a owce, no, one sobie po prostu same sobie po prostu łażą i tak naprawdę są bezobsługowe.
1: Samowystarczalne.
2: Tak można powiedzieć. Dasz trochę siana, trochę wody, trochę owsa i tyle. A jak jest sezon pastwiskowy, puścisz na pastwisko, sobie same poradzą.
1: Takie miłe zwierzątka i co, kebaba z nich robisz?
2: Nie. Ja hoduję to kilkanaście lat i nigdy nie dałem swojej własnej owcy. Nie jestem w stanie tego zrobić. Z reguły staram się, aby one poszły do chowu. Ja też sprowadzam ciągle nowe barany z daleka, więc jakby tutaj okoliczni rolnicy nie mają takich owiec, więc generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie mam problemu ze zbytem. Też powiedzmy szczerze, że to nie jest jakieś tam drogie. Taka owieczka kosztuje 300 zł, więc jakby to nie jest nie wiadomo co, więc zawsze się sprzeda.
1: Już nie da się ukryć, bo już wcześniej rozmawialiśmy. Jesteś nauczycielem akademickim, więc jakoś ten czas musisz, tutaj studentów uczysz, tutaj musisz przyjechać, jeszcze tę hodowlę, zająć się nią.
2: Tak, dlatego właśnie hoduję owce, które wymagają ode mnie bardzo mało pracy. To znaczy w okresie takim, o co mamy teraz, czyli wiosennym, to rano obrządek zajmuje mi 5 minut i raz na tydzień muszę dać belę siana. To jest jedna rzecz. Mam 28 samic, no i tam młodych mam około 30. Więc to jest cała robota, bo mam też poidła automatyczne z wodą, więc to jest żaden problem. A jak pójdę na łąkę, to już nic nie muszę robić. Czyli tak naprawdę od maja do października one się same sobą zajmują. Nic nie muszę robić. A tak naprawdę ja robię, ponieważ ja lubię z nimi chodzić na spacery. Chodzę do sąsiadów, to jest takie bardzo...
1: I one tak chodzą za tobą?
2: Tak. No jak za pasterzem. Więc jakby idę...
1: Niektórzy z pieskami spacerują, a ty z owieczkami.
2: Tak. To w ogóle robi wrażenie, bo słuchajcie, to w ogóle ciekawe, bo niby jesteśmy na wsi, ale jak taki człowiek idzie z taką bandą owiec, no to samochody się zatrzymują, ludzie robią zdjęcia, filmują, bo jednak no to jest już bardzo rzadkie, bo to miasto teraz się niewiele różni od wsi. Tak to wygląda mniej więcej. Naprawdę roboty jest niedużo. Robota jest tak naprawdę zimą, gdy są wykopy, bo wtedy trzeba no, dopilnować, czy wszystko jest dobrze. Też fajnie jest na kilka dni oddzielić matkę z młodymi, żeby tam nabrały do siebie z takiego związku bardziej.
1: To jest bardzo ciekawe, bo z tego co wiem, ty jesteś wykładowcą na Wydziale Pedagogiki i myślałem, że na rolnictwa.
2: Nie. Rolnictwo jest moją pasją. To nie ukrywam, że to jest moja pasja. Generalnie co technika, hodowla. Ja lubię właśnie mieszać rasy i tak dalej. Tam miałem jakieś króliki i to też mieszałem. Ja w ogóle mam też, za chwilę przejdziemy do drugiej mojej części, czyli do papug, ponieważ ja jak od 6 roku, właśnie nie, od 9 roku życia hoduję papugi, a dawno temu pracowałem w zoo, normalnie jako w warszawskim zoo, jako pielęgniarz zwierząt.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Tej historii nie znałem.
2: No, zajmowałem się normalnie ptakami, a w ogóle też przez pewien czas pracowałem dla telewizji jako treser zwierząt. Między innymi mam w swoim CV występ z tym takim czarnym bykiem. To jest rasa Angus, tym, który grał w Quo Vadis. Ja kiedyś z nim grałem Torradora, a on grał byka. Ciekawostka.
1: Słuchaj, a jak to jest z tymi owieczkami, że ty je po imieniu wołasz?
2: Nie, ja je przykład tak, zaraz ci powiem, jak ja to robię. Chodź.
1: I biegnie całe stado.
2: Chodź.
1: Słuchają się swego pasterza.
2: Tak, one, to prawda, przylatują, przybiegają, myślą, że coś im dam. Z reguły dla nich takim łokociem jest chleb. No nie mamy teraz chleba suszonego, bo ostatnio wszystko poszło, ale one właśnie przylatują, reagują. Nie mają imion, bo, ale każda jest inna. To też trzeba przyznać, że każda ma swój charakter, każda jest inna. Ja je rozpoznaję.
1: A teraz posłuchajmy, jakie są zawiedzione, że jednak chleba nie dałeś. I zastanawiam się, czy mówią B czy D.
2: No właśnie, podobno owce beczą, a kozy meczą. Albo odwrotnie, nigdy nie wiem.
1: Ile ich w sumie masz?
2: Mam 28 samic i młodzieży tam jest koło 35 sztuk teraz.
1: No to można powiedzieć, że jesteś sporym hodowcą.
2: No tak, jakby w ogóle kiedyś była taka sytuacja, że nawet przyjeżdżali z weterynarii, to przyjeżdżali do mnie, bo okazało się, że nie za bardzo jest jakbyś krew pobrać, to do mnie mnie głównie losowali, bo nie za bardzo jest kogo innego losować.
1: Jeżeli chodzi o karmienie takiej zwierzyny, czy dużo trzeba na pożywienie wydawać w sezonie?
2: No tak, no taka owca zje jedną balotę siana, to, czyli to będzie jakieś 90 zł, około 100. No i do tego...
1: Przez jaki czas?
2: Przez zimę. No i do tego trzeba dać jeszcze owsa, no to tam, nie wiem, pewnie ze 100 kilo, ale tak jak mówiłem, jest do tego dotacja, czyli jakby jeżeli bierzesz dotację...
1: To cię stać.
2: Tak, to cię stać. Ja też mam dobrostan, bo te w Polsce owce się trzyma, nie trzyma się w budynkach. Owce właściwie to jest jedyne zwierzę, które hodowlane, które naprawdę żyje w takich super warunkach, że one wychodzą na dwór, nikt ich nie trzyma tak zwaną alkierzowo, tylko trzyma się je właśnie tak, że mogą sobie wejść do budynku, cały czas drzwi są otwarte.
1: Czy jest tutaj wśród nich taka, którą traktujesz ze szczególnymi względami?
2: Najbardziej to lubię te, które są u mnie najdłużej, tak? Więc jakby te, które już tutaj trochę czasu są, które tu się urodziły, więc jakby tak, one to są moje ulubienice.
1: Dobra, to co, przejdziemy teraz może do tych twoich kolejnych zwierzątek, w zasadzie to ptaszków, czyli papug. Z nimi też jest jak z owcami, jak widzą swego pana, to hałasują?
2: Tak, hałasują. Jak widzą swego pana, hałasują, ale generalnie rzecz biorąc, no właśnie, to może przejdźmy do pewnych ptaków.
1: Ależ hałasują.
2: Tak, tutaj hałasują. To są aleksandrety obroźne i właśnie tak jak mówiłeś, one, jak ja tu przychodzę, one tak nie wrzeszczą. One to widzą teraz obcego. Więc to są ptaki, które na przykład bardzo chętnie ludzie biorą do domu, oswajają je, one świetnie mówią i tak dalej i one nie mają tego obrzydliwego dźwięku, bo to jest dźwięk, który tylko mają właśnie ptaki, które nie są totalnie oswojone, bo ja ich nie oswajam, bo to są ptaki, które właśnie będą tutaj, to są ptaki hodowlane, które są rozmnażane po to, żeby potem właśnie dalej je sprzedać i część z nich jest oswajana, uczy się mówić, śpiewać i tak dalej.
1: I od razu było tak, że wiedziałeś, że chcesz hodować papugi?
2: Tak, ja papugi hoduję od 9 roku życia, więc jakby tak, zawsze to bardzo lubiłem, bo to jest kolorowy ptak, no strasznie sympatyczny.
1: Też masz ich niezliczoną ilość, jak widzę.
2: Znaczy się, tak, miałem ich prawie 500, ale z różnych względów aktualnie mam ich około 100. Między innymi, no tu jest tak, że niestety w czasie pandemii całkowicie załamał się rynek. Jest bardzo ciężko sprzedać teraz ptaki. Cena jest taka sama, karma jest droga i to już jest moje hobby. Na tym już nie zarabiam i tutaj też trochę tu już trochę więcej czasu, bo tutaj trzeba codziennie przyjść, dać tej karmy, sprawić tą wodę, ale to na hobby to się nie patrzy.
1: To tak w ciągu roku ile takich nowych papużek ci się rodzi?
2: No teraz jak mam ich około 100, to część to jest młodzież, to jeszcze jest młodzież, która nie została sprzedana. Więc tak naprawdę od jednej pary ja potrafię mieć, nawet mam pary, które mają 15 młodych w ciągu roku.
1: To jest dopiero dzietność.
2: No tak, ale z reguły zależy jakie. Te takie większe papugi to mają 3-4 młode, a te mniejsze to potrafią mieć do 15. No.
1: Gdyby tak 800 plus, to byłbyś bogaty.
2: Tak, gdyby to było 800 plus, gdyby to było 40 zł za sztukę, to bym był zadowolony. Żeby po prostu tylko ktoś przyjechał, to zabrał. No mówię, coś się dziwnego stało. Już nie ma takiego zainteresowania kiedyś hodowlą ptaków. Są oczywiście te papugarnie, tak dalej, ale to też inna kwestia. Ja mam ptaki nieoswojone. Ja te ptaki są dzikie, ja lubię obserwować ich zachowania. Teraz mamy wiosnę, więc one teraz wariują w ogóle.
1: Budzą się do życia.
2: Tak, budzą się do życia w ogóle, do lęgów. Czy wariactwo jest jakieś w ogóle? No to jest super. To fajnie się obserwuje. Lubię tu sobie przyjść, siąść na spokojnie i tak sobie odpocząć, jak mam chwilę czasu.
1: No już właśnie widzę pierwsze zaloty.
2: Tak, tak. Już są pierwsze zaloty, już są w budkach, siedzą samice, samice się karmią. Już są walki o najlepsze gniazda, parowanie jest. No już teraz się dzieje, aż miło.
1: Coś z tego będzie. A jak długo trzeba czekać na wylęgnięcie się papugi?
2: Tak, no wcale nie tak długo, ponieważ około 3 tygodni trwa inkubacja i potem około miesiąc, półtora i już można papugi sprzedawać i papuga może przystąpić do kolejnego lęgu. Są takie papugi, które potrafią mieć 4 lęgi w roku. Ja na to nie pozwalam, bo uważam, że to jest dla nich męczarnia, ale niektóre moje papugi mają 3 lęgi.
1: One same się dobierają, nie pomagasz im?
2: Tak, kupuję zawsze ich więcej, tak jak kiedyś było i patrzyłem, które mają się ku sobie, drą się, w ogóle to oka drą się nierozłączki, które mają taki nieprzyjemny dźwięk. Ja na przykład w domu to bym tego w życiu nie trzymał.
1: A jeżeli chodzi o kolorystykę, bo one są w różnych kolorach, barwy mają jedne zielone, inne pomarańczowe, jeszcze inne żółte, zielonkawe, to mieszasz je na tyle tak, żeby właśnie ta koloryzacja ich była różna?
2: Tak, oczywiście, ponieważ generalnie rzecz biorąc, te papugi, które tu mamy, czyli te gatunki, nierozłączka czerwonoczelna, papuszka falista, nimfa i alcandeta obroźna, one generalnie, oprócz nimfy, są w swoim naturalnym środowisku zielone. Więc wszystko, co tu widzimy, to są mutacje, które wytworzył człowiek. Hodowcom zależy na tym, żeby mieć te mutacje, których jest najmniej. Więc jakby zależy nam, żeby właśnie były niebieskie, żeby były żółte, jakieś tam stalowe mamy, nawet żeby ta zieleń była różnorodna, bo mamy takie ciemnozielone, takie zgniła zieleń, to się mówi, mamy też jaśniutkie, mamy jakieś szare nawet.
1: No właśnie, ta szara to jest taka jedna jedyna.
2: No tak, właśnie, no bo to jest rzadkość, prawda? I jakby takie szare są, wiadomo, droższe, są bardziej poszukiwane, ale ważna uwaga, z dwóch zielonych młode mogą wyjść niebieskie, a z naprawdę dwóch niebieskich mogą wyjść zielone. Więc pewności nigdy nie masz. Albo w jednym lęgu będą takie, w innym lęgu będą takie.
1: Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, jaki będą miały kolor małe.
2: No nie do końca, ponieważ w takiej hodowli, jak ja mam, czyli stadnej, no to jednak one się trochę tam mieszają. Natomiast no tacy wytrawni hodowcy, no to jednak oni tam trzymają w klateczkach, dokładnie wiedzą. To trzeba by było 10 pokoleń wstecz wiedzieć, może nie 10, ale 5 przynajmniej, jacy byli rodzice.
1: To skoro masz tyle owiec, tyle papug, to jeszcze jakieś zwierzątka posiadasz?
2: No tam chodzi jeden kocur i mam jedną świnkę morską i to tyle. A zaraz powiem, świnka morska jest jedna tylko dlatego, że towarzysz zdech, bo świnki też powinno się trzymać w grupach.
1: Jeżeli chodzi o twoją hodowlę, to co, chcesz jeszcze o jakieś inne zwierzęta powiększyć?
2: Nie, generalnie rzecz biorąc, też już, tak jak mówiłeś, ja nie mam bardzo czasu i właściwie chcę bardziej zmniejszyć tą hodowlę, niż ją powiększać. Kury, to jest podstawa w ogóle. Uważam, że na wsi powinny być kury, tylko niestety mamy teraz bardzo dużo lisów i jak mam kury, to co chwila po prostu te lisy mi wyjadają. Aktualnie wszystkie kury zostały teraz zjedzone. 40 kur i poszły.
1: I skończyły się jajka.
2: Niestety.
1: Ale owieczki już czekają na swego odbiorcę, tak?
2: Tak, tak. Owieczki tutaj już będą... Znaczy jeszcze 3 miesiące, bo one muszą wyrosnąć przy matkach.
1: A później co? Jak już je oddasz, to co? Bez owiec zostaniesz?
2: Nie, no zostaną stare owce. Tak, stare owce, tylko tam te maluchy posprzedaję, stare owce zostaną. Kilka stajwie młodych do takiego remontu stada. No i tyle.
1: Piotr Zdunkiewicz, hodowca nie tylko owiec, ale i papużek. W rzeczywistości bardziej hobbysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: W zasobach Piotra Zdunkiewicza znajduje się ponad 20 starszych i 30 młodych owiec oraz ponad 100 papug. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Niemal 60% uczniów, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Unika, wykazało, że doznała hejtu online. Dlatego w Białej Podlaskiej przeszkolono grupę dyrektorów szkół oraz nauczycieli w kwestii przeciwdziałania hejtowi.
1: Ze specjalnym wykładem, prelekcją odnośnie hejtu, bo na ten hejt narażeni są nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele.
3: Małgorzata Maryl Wójcik, Fundacja Unika. Tak, zdecydowanie hejt istnieje w całej społeczności szkolnej. My w ramach działań Fundacji Unika skupiamy się szczególnie na uczniach starszych i młodszych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
1: Jakie to są najczęściej te formy hejtu?
3: Hejt przybiera bardzo różną formę. Tak naprawdę nam dorosłych często się wydaje, że to są przepychanki czy agresja słowna. I tak jest, ale według naszych badań ta przemoc rówieśnicza jest najczęściej w tej chwili, wydarza się online. I my dorośli powinniśmy szczególnie o tym pamiętać.
1: Jakieś statystyki?
3: Statystyki bywają zatrważające, bo ponad 60% uczniów, którzy brali udział w jednym z badań, które prowadziliśmy, wskazywało na to, że ta przemoc ich dotknęła właśnie w sferze online. I statystyki nam też pokazują, że przeciętnie w każdej klasie jest przynajmniej jedno dziecko, które takiej przemocy rówieśniczej doświadcza dość często.
1: Jakie są te początki hejtu? Czego on się zaczyna? Czy on od razu jest agresywny, czy to po prostu są najpierw takie podchody?
3: No i tutaj pojawi się ulubione hasło psychologów, to zależy tak naprawdę, bo przemoc rówieśnicza, ona ma bardzo wiele kolorów. To nie są wesołe kolory, to są najczęściej szarości i czernie, ale tak naprawdę na każdy przypadek powinniśmy patrzeć troszeczkę indywidualnie i dlatego my dorośli powinniśmy się wykazać szczególną ostrożnością. Jeżeli widzimy, że coś w grupie naszych dzieci czy dzieci, których uczymy, zaczyna się dziać innego niż było do tej pory.
1: Jak sobie z tym hejtem radzić? Bo każdy musi wiedzieć, gdzie ruszyć po pomoc.
3: Absolutnie i to nie jest łatwe. Z jednej strony na pewno niezwykle ważne jest to, żeby szkoła miała opracowane pewne mechanizmy reagowania, wiedziała, co zrobić krok po kroku, ale to dotyczy nie tylko szkoły jako budynku czy administracji, ale też nauczycieli, rodziców czy samych uczniów, którzy wiedząc, jak reagować na hejt, będą skutecznie mu przeciwdziałać, ale też zdajemy sobie absolutnie sprawę w naszej fundacji, że to nie jest łatwe i że często czujemy się zagubieni, dlatego stworzyliśmy taki specjalny poradnik razem z naszym partnerem Fundacji Oddajemy Dzieciom Siłę, który można pobrać z naszej strony bezpłatnie i tam znajdzie się absolutnie kompleksowa informacja o tym, co zrobić w przypadku wystąpienia takiego hejtu, jak udać się na przykład pierwszy raz do psychologa, jak rozmawiać z dzieckiem o takiej trudnej sytuacji, zarówno w przypadku, kiedy jest agresorem, jak i ofiarą takiej przemocy rówieśniczej.
1: Czy dzisiaj przekonywała Pani nauczycieli, dyrektorów, aby nie lekceważyli takich oznak pierwszego hejtu?
3: To, do czego zachęcałam, to, żebyśmy przede wszystkim ze sobą rozmawiali, bo to jest to, czego nam najczęściej brakuje, nam w kontaktach dorosły, ale też dorosłe dziecko, bo podstawą tak naprawdę przeciwdziałania hejtu, samym początkiem jest to, żebyśmy my ze sobą potrafili rozmawiać, bo jeżeli powiemy sobie, że coś jest nie tak, to wtedy będziemy mogli zacząć działać. Najgorzej jest, kiedy jedna osoba zostaje z poczuciem, że coś jest nie w porządku, a inni o tym nie wiedzą, bo to może eskalować.
1: Zna Pani takie przypadki, gdzie taki hejt został zlekceważony przez dyrekcję szkoły?
3: Takie przypadki pojawiają się nieraz w strefie medialnej, tak. Natomiast my jako fundacja działamy prewencyjnie. Staramy się dać szkołom różne narzędzia, dzięki którym będą mogli zbudować sobie taką ochronkę, niewidoczną ochronkę, która pozwoli im później w przypadku wystąpienia, mamy nadzieję nie, ale jednak wystąpienia takiej przemocy rówieśniczej, narzędzia, które dadzą im możliwość szybkiego reagowania i tego, żeby i uczniowie, i nauczyciele czuli się bezpiecznie.
1: Ten hejt dzisiaj nową formę przybiera, bo chociażby przy użyciu sztucznej inteligencji.
3: Oj tak, deepfake, fake newsy to jest zdecydowanie nowe wyzwanie i ten większy nacisk powinniśmy położyć na edukację medialną, również związaną z hejtem, przemocą rówieśniczą, bo to nam pomoże razem z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli z taką kompleksową edukacją skierowaną do dzieci, rodziców, nauczycieli, stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla dzieci i młodzieży, bo tak naprawdę naprawdę o to nam chodzi, żeby dzieci i młodzież rosły w bezpiecznym środowisku.
1: Mówimy o takim hejcie rówieśniczym, ale zdarzają się te przypadki właśnie wśród nauczycieli. To jest ciekawe.
3: Tak, zdecydowanie, chociaż my jako fundacja się tym nie zajmujemy, ale na pewno też badania, które mieliśmy prowadzone przez naszych partnerów, pokazują, jak istotny jest klimat szkoły, jeżeli chodzi o występowanie hejtu. I mówiąc o klimacie szkoły, mówimy nie tylko o tym, że są dobre oceny, bo to najczęściej nie chodzi właśnie o nie. Najczęściej chodzi o to, jak się do siebie zwracają różne osoby, czy można poszukać wsparcia, jak szukać tego wsparcia, czy w szkole jest bezpiecznie. Jest taki troszeczkę klimat fajności, także ja lubię po prostu miejsce, w którym pracuję, czy do którego przychodzę. I ta właśnie, ta szkoła, która jest fajna, taka bezpieczna, ona jest takim miejscem, w którym ten hejt zdecydowanie rzadziej występuje, więc na niego byśmy stawiali.
1: I skupiali swoje działania na tym, żeby jednak uświadamiać szkoły, w jaki sposób sobie z tym hejtem radzić.
3: Absolutnie tak.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: Warsztaty odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Bielska pisarka Anna Siedlecka z nową książką zatytułowaną Połączone na zawsze. To historia kobiety, którą dotykają problemy życia codziennego. Rozmawia Arek Michlewicz.
5: To już trzecia książka. Widzę, że chyba pani wpadła w to takie tempo szybkiego pisania. Czy mi się wydaje?
6: Anna Siedlecka, autorka powieści obyczajowych. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Czy ono jest szybkie? Nie jestem tak przekonana w 100%. Chciałabym pisać szybciej i więcej.
5: Tak jak Remigiusz Mróz?
6: Niekoniecznie aż tak. Marzy mi się, by wydawać dwie książki rocznie, ale chciałabym zachować w tym wszystkim styl pisania, jakość pisania i chciałabym, by pisanie było nadal taką przyjemnością, a nie obowiązkiem czy pisaniem sztuka dla sztuki.
5: Chociaż taki rąbek tajemnicy uchylmy, o czym ta najnowsza książka jest.
6: Najnowsza książka, tak jak poprzednie, nie jest książką łatwą, prostą. Poruszam jak zwykle trudne tematy. Książka kipi od emocji. Moja główna bohaterka Ola jest żoną i matką dwóch córek. Od lat tkwi w wirze codziennych obowiązków, które pochłaniają ją bez reszty. Jest jak taki chomik w kołowrotku. Zapomina o sobie, o swoich potrzebach, o swoich marzeniach. Jednak pewnego dnia spotyka pewną osobę w swoim życiu, która, można powiedzieć, zmienia diametralnie jej całe życie.
5: I tutaj postawimy kropkę, żeby za dużo nie mówić. Co było inspiracją do napisania tej książki? Prawdziwa historia?
6: Nie. Tak jak dotychczas, moje książki były wytworem mojej wyobraźni. Wszystko już zostało napisane. O miłości, o rozwodach, o wyjazdach w góry, nad morze, o składaniu się na nowo. I tak jak szukamy gdzieś szczęścia daleko, tak często okazuje się, że ono jest blisko nas, więc staram się poruszać tematy, które nas dotykają na co dzień, które są gdzieś obok.
5: To już trzecia książka, to zapewne już tych spotkań autorskich sporo było. Przestała pani liczyć już?
6: Przestałam liczyć.
5: Częściej te spotkania autorskie są tutaj w naszym regionie, w powiecie, czy już w Polskę pani jeździ z tymi spotkaniami?
6: Jeśli chodzi o spotkania autorskie w Polsce, to na razie skupiam się na naszym regionie, natomiast biorę udział w targach książek. Ostatnio byłam w Białymstoku, w maju czekają mnie targi książki w Warszawie.
5: To już nie pytam, bo to są pewnie tajemnice, ale dobrze się sprzedaje?
6: Tak, jest coraz lepiej.
5: Jeżeli chodzi o social media, to gdzieś tutaj też promocja jakaś działa?
6: Ja aktywnie staram się przekazywać wszystkie informacje czytelnikom. Widzę, że jest progres, że jest to potrzebne. Moja, że tak powiem, baza czytelników rośnie, spływają do mnie informacje zwrotne, feedbacki. Jeśli czytelniczka jako pierwszą książkę przeczytała ostatnią, to sięga po pierwszą i po drugą i tak to właśnie działa, że to grono czytelników się buduje z każdą książką.
5: Trzecia książka to zapewne już kolejna jest w trakcie.
6: Dokładnie tak, jestem, można powiedzieć, w połowie czwartej książki. Mam też zaczętą piątą książkę. Nie będzie to prosta książka, nie w odbiorze dla czytelników, tylko nie jest to łatwe dla mnie, ponieważ cofam się do dwudziestolecia międzywojennego w Białej Podlaskiej, więc jestem na etapie dokonywania researchu. Czytam...
5: Czy będzie to na faktach?
6: Też, to będzie połączone. Będzie to powieść obyczajowa, współczesna, w której będziemy się cofać właśnie do tego okresu. Jestem w trakcie zbierania informacji, edukacji. Korzystam z naszej biblioteki, ze wszystkich materiałów, które są dostępne. Oraz czytam dwutygodniki Głos Podlaski, Głos Społeczny, jeśli dobrze pamiętam, w których są bardzo cenne informacje, które bardzo mi też będą przydatne do tej, mam nadzieję, piątej książki.
5: Jeszcze zapytam, bo cały czas tutaj porusza się pani w książkach obyczajowych. Czy będzie może thriller, horror, krymina?
6: Na dzień dzisiejszy nie planuję, ale nigdy nie planowałam też dylogii ani trylogii. Natomiast czytelniczki bardzo mnie prosiły, a wręcz oczekują, by nastąpił kolejny tom Kochanej Córeczki. No ja przeprosiłam czytelniczki, że tak nie będzie miało miejsca taka sytuacja, ale gdzieś ten sam pomysł zaczął do mnie napływać i już mam tak jakby plan rozpisany na drugą część. Więc pytanie o kolejne gatunki. Mi się wydaje, że to się wszystko może zmienić. Nie wiem, co przyniesie czas, jakie będą pomysły, jakie będzie natchnienie.
5: Chodzi pani z notesem?
6: Tak, chodzę z notesem. W samochodzie, w schowku również mam notes. Na wyjazdy z przyczepą nie ruszam się bez zeszytów, bez notesów i bez laptopa. Czasami jest tak, że w ogóle go nie włączę, ale zawsze ta świadomość, że jest blisko, że jest długopis, że jest kartka, napawa mi takim spokojem.
5: To gdzie najwięcej tych inspiracji przychodzi? W podróży czy w domu?
6: Chyba jest to taki wypośrodkowany.
5: To gdzie najlepiej się tej weny szuka? Kiedy ona najczęściej przychodzi? Albo jak ją odnaleźć?
6: Trudne pytanie, ale u mnie najlepiej się to sprawdza właśnie wieczorami, kiedy już dom cichnie, kiedy jest ciemno, ja sobie włączam lampeczkę i wtedy już tak jakby zatracam się w tym świecie bohaterów. Ale często też jest tak, że ja zasypiam i myślę sobie, na czym skończyłam ostatni rozdział i już tutaj moja wyobraźnia działa. I już się zastanawiam, co mogłoby być dalej, albo zadaję sobie pytanie, co by było gdyby. Czyli stawiam bohatera w dwóch różnych sytuacjach, stawiam przed nim tak jakby dwie drogi, którymi może pójść i zastanawiam się, co by było, gdyby wybrał tę lub tę drogę.
5: Długo trwa wymyślanie bohatera?
6: To też zależy. Zależy od książki, zależy od sytuacji. W tej trzeciej, ostatniej książce wydarzyło się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam, czego sama na początku nie rozumiałam. Co się wydarzyło? Pisząc książkę, w pewnym musiałam ją odłożyć i zrobiłam to, bo czasami jest potrzebna taka przerwa, ale ta przerwa trwała jeden dzień, dwa, pięć, dziesięć, 14 i ja kompletnie nie widziałam, o co mi samej chodzi, dlaczego ja nie mogę do niej wrócić.
5: Ale zawsze to drugie spojrzenie coś daje.
6: Tak, ale to nie chodziło jeszcze o to, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ja nie mam pomysłu, czy ja nie mam natchnienia, a to chodziło o coś zupełnie innego. Okazało się, że ja, autorka książki, którą sama wymyśliłam bohaterkę, ja jako matka nie zgadzałam się na zachowanie mojej bohaterki. Nie dawałam jej zgody na to, co ona robi. To było dla mnie totalnym zaskoczeniem. Ta książka, którą sama napisałam, przeczołgała mnie emocjonalnie i mogę o tym Państwu powiedzieć szczerze. Więc proszę się przygotować, proszę przygotować chusteczki. Będzie też zabawnie, ale na pewno będzie też dużo emocji.
5: Zawsze mnie zastanawiało to, kiedy autor książki wymyśla postaci i kiedy one się pojawiają. Czy to już ma taki wcześniej narysowany plan na to, ile tych osób wystąpi w książce?
6: U mnie to ewoluuje, więc mam pomysł. No, zanim siądę do pisania, to już mam pomysł, o czym chcę pisać. Natomiast tak jak było przy pierwszej książce, bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem. Fabuła się tak jakby rozrasta. Dodaje elementy, o których wcześniej nie myślałam. Lub na przykład przy pierwszej książce było tak, że koniec miał być zupełnie inny. Ale nie mogłam tego zrobić. Czułam sercem, że zakończenie musi być takie, jakie w danej chwili czuję. Piszę sercem, więc piszę szczerze. Nie piszę książek, które wiem, że przynoszą tylko dochody, bo to nie jest moje. Więc moje książki są takie, tak jak wcześniej wspomniałam, pisane sercem, emocjami. Takie, które sama chciałabym czytać.
5: To jak już zamyka pani tę napisaną książkę, to jeszcze raz ją pani czyta?
6: Tak. W pierwszej kolejności daję sobie taki czas. Poleca tak się 4 tygodnie dać sobie takiego czasu na to, żeby o książce troszeczkę zapomnieć. Później się czyta od nowa i jest to doskonały moment na to, żeby poprawić ewentualne rzeczy, które mi się nie podobają, nabrać takiego dystansu i wtedy poprawić ewentualne jakieś tam błędy, ale też nie można tego robić za dużo, bo wtedy można popsuć całą książkę.
5: I bywa te wow. To ja to napisałam?
6: Dokładnie tak. Tak jest. I czasami czytam to zdanie jeszcze raz, że na pewno, no, że bardzo mi się to udało. Jestem bardzo zadowolona.
5: A dużo korekty następuje po tym ponownym przeczytaniu?
6: Już mniej. A to dlatego, że ja piszę ręcznie i każde przepisanie rozdziału jest już dla mnie takim sprawdzeniem. Jest to świetna metoda. Zazwyczaj niektórzy mi mówią, że tracę czas, bo piszę najpierw w zeszycie, później to wszystko przepisuję, ale...
5: Ręcznie? Proszę, proszę. proszę. Tak. Nietypowo.
6: Tak, to już moja trzecia książka i czwarta, piąta również są pisane ręcznie. Bardzo dobrze mi się tak pisze. Jest to udowodnione, że jedna z półkul mózgu jest odpowiedzialna wtedy za kreatywność i ja się absolutnie z tym zgadzam. Jeśli siadam do komputera, to mi to po prostu nie idzie, ale w momencie, kiedy już przepisuję 2, 3, 5, 10 stron, bywa tak, że ja już wtedy dopisuję. Ale już tak jakby umysł jest rozgrzany, rozgrzewka za mną i wtedy tak jakby mogę iść dalej.
5: Dużo kartek trafia do kosza?
6: Nie, ja wszystko mam. Nic jeszcze nie wyrzuciłam. Ja lubię kreślić, mazać, więc sobie zaznaczam, co przepisałam. Często coś tam sobie też dodaję. Mam te wszystkie zeszyty, mam te wszystkie notesy, kartki, karteczki. Tak, to taka będzie moja pamiątka.
5: Czyli to takie analogowe archiwum powstawania książki.
6: Dokładnie tak. Zastanawiam się, ile tylko powstanie jeszcze.
5: Anna Siedlecka, autorka książki trzeciej już, Połączona na zawsze. Trochę rąbka tajemnicy pani nam uchyliła, a do czytania oczywiście zachęcamy. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
4: Połączone na zawsze to już trzecia publikacja Anny Siedleckiej. Autorka obecnie pracuje nad dwiema kolejnymi książkami. Na razie pozostaje wierna gatunkowi literatury obyczajowej.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego informatycy muszą również nadążać za zmianami. Dlatego Akademia Bialska była organizatorem bezpłatnych warsztatów tworzenia systemów AI.
2: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal, jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
3: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
2: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
3: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
2: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzam oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, ilu projektów już się dołożyłem.
3: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
2: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
3: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
2: Nie bać się.
3: Zaprzyjaźnić się.
2: Dokładnie, tak.
3: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
2: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmienia się tak szybko, że zanim doczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobyć po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
3: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz w skali roku?
2: Trudno nawet określić.
3: Za dużo tego jest?
2: Tak.
3: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
2: Tak, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego stopować.
3: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
2: Owszem. Niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
3: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej, no faktycznie, możecie wypaść z rynku.
2: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
3: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
2: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
3: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
2: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mam jakieś inicjatywy na uczelni, tak, organizowane już przez uczelnię.
3: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
2: Od firmy często jestem wysyłany.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
3: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej jest, było dosyć duże zainteresowanie, jak zobaczyłem wczoraj, że wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
3: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
4: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej, a jak wiadomo, modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak obecne modele potrafią to zrobić.
5: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bilika.
3: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
5: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy, czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwny regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Bilika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie, ale odpowie czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Jam, a ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to pobyć, potem dopiero wysyłamy do Bilika. I Bilik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy. To nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele i zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bilika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 zł, a za 40. No i to mówię, to jest taka gwostka, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
3: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
5: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model Bilika, promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w BI Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata. Dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj przez, uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że i to jest cała akcja, w ogóle na całą Polskę, są takie typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostszy i o wiele sensowniejszy. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
3: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc wy musicie cały czas jednak nadążać.
5: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek, takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna rzecz jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
3: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
5: Tak. I też tutaj kilka osób mieliśmy, tak, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią. Jak gdyby nie mają styczności na co dzień z kodowaniem. Natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, bo Gemini, jakieś inne modele, które są tak cloud, jakieś open, czy tam chat GPT. Trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam. I trochę poczytały. No i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, ale tej, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy całość warsztatu zrobili w 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy na 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie, zagrało.
3: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
5: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowanie dla zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby ośmiolatka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
3: Co taki agent AI potrafi?
5: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
3: Do czego można go wykorzystać?
5: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. Tak jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularna, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatnością, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to za mnie zrobi. To jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
3: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
5: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ugrzyty język nie, powiedzmy nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
3: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
5: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce. Jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał. Czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem przecież, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba by robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu hej, co tam robisz, i albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, co się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyślaj, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontekst się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje części. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś, tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to, co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że Niektórym to się podoba, bo dlaczego nie? Bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś każdy raz przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
3: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
5: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, czy jeszcze ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierą nie jest wejściem prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobić ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona tańczy flamenko i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondycja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że 80% za dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, okay, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego na linku nie doszedł, więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby, jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę. To fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeployujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle, nawet jak mamy do bazę rogową. To pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego z tego generować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
3: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
5: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty. Były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć, w związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo, w większości przypadków Bielik za każdym razem powiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście, można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny, czy mniej kreatywny. Czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? tak? Czyli jak będziemy bliżej zero, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy, natomiast prawo bardziej sensownie, choć bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałem tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność, czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy, że jednak te samo, on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł, może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znalazł się jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie, więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jak gdyby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to oprogramowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. I jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no jest vibe coding, okej, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu na przykład zmienić, nie wiem, na było, żeby był on przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi kolorystykę. Tak zrobiliśmy. I nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden totki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajne, na to mam zdjęcie zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać to wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Bezpłatne warsztaty prowadzone są cyklicznie i są skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego. W ostatnich zajęciach wzięło udział blisko 30 osób. Przypominamy, że trwa rekrutacja na studia na Akademii Bialskiej. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza o ofercie uczelni.
3: Dzisiaj dni otwarte. Jak zmieniła się oferta kierunków? Bo rozumiem, że ją modyfikujecie rokrocznie.
6: Jeżeli nie tylko rok, Akademia Bialska. No takim strzałem w dziesiątkę jest logistyka, którą żeśmy otworzyli w październiku i mamy nabór i na studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych. A więc przychodzą do nas te osoby, które są po szkołach i te osoby, które już pracują, a chcą zdobyć więcej wiedzy, wykształcenie w tym zakresie. Na firm logistycznych w okolicy jest bardzo dużo, a więc i nie boimy się o studentów. I to bardzo fajnie, żeśmy otworzyli, bo to się sprawdza.
3: Bo nie tylko firmy logistyczne, ale i firmy transportowe. Jesteśmy Zagłębie.
6: Tak. No Zagłębie też jest w Małaszewiczach, gdzie szereg terminali wymaga osób z wykształceniem właśnie w stronę logistyki i Małaszewicze będą się rozwijały. Takie działania żeśmy podjęli jako uczelnia. Poprzez te działania ściągnęliśmy do Małaszewicza ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, a ambasador już ściągnął przedsiębiorców i banki, które chcą inwestować w Małaszewiczach. A więc Małaszewicze będą się rozwijały, a my będziemy kształcili specjalistów. Czyli rozwój nie pociągnie za sobą jakiegoś deficytu w specjalistach, tylko wręcz przeciwnie, działamy razem.
3: Czy na horyzoncie oprócz logistyki pojawiają się nowe kierunki jeszcze?
6: Te nowe kierunki związane są z zarządzaniem w zdrowiu, a więc ten kierunek nauk o zdrowiu rozwija nam się i tutaj wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, które wszyscy mamy, a więc żeby zdrowo żyć, żeby trenować, żeby więcej było sportu w naszym życiu, a przez to mniej chorób i mniej problemów.
3: Czyli to zarządzanie aktywnością i zdrowiem to takie trochę combo.
6: To grupujące takie kierunki jak turystyka i rekreacja, czy właśnie te związane z naukami o zdrowiu, ze zdrowiem bezpośrednio. Czyli taki kierunek, który kształci osoby, które w przyszłości będą pracowały też dla naszego zdrowia, dla tego, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje i żebyśmy po prostu zdrowiej żyli.
3: Przy okazji muszę zapytać, co z tą psychologią, bo widzę, że chyba odbijacie się trochę od ściany.
6: Odbijamy się od ściany już któryś raz, ale to nas nie załamuje, bo też mamy świadomość, że nie tylko w regionie jest taka potrzeba większej ilości psychologów, ale w całej Polsce. Psycholog to jest w dzisiejszych czasach popandemicznych ta osoba, która może nie tylko ratować zdrowie, ale i życie ludziom, i to często młodym ludziom. Wzrost ilości samobójstw i chorób psychicznych jest duży. To zamknięcie, które wywołała pandemia, było bardzo mocno takie determinujące nasze zdrowie i psychologów potrzeba. Troszeczkę mamy taki żal, że mimo, że jesteśmy przygotowani do dobrego kształcenia, to nasza oferta odbija się, jak pan powiedział, od ściany.
3: Bo jest szereg takich uczelni prywatnych, które bez problemu uzyskują licencję.
6: No właśnie, uczelnie prywatne nie mają z tym żadnego, praktycznie rzecz biorąc, problemu i to jest najbardziej takie smutne, że państwowa uczelnia, która uzyskuje subwencje od państwa, która chce wychodzić naprzeciw potrzebom obywateli, która działa odpowiedzialnie od ponad 25 lat, nie jest postrzegana jako dobre miejsce do kształcenia. Można powiedzieć, że w głowie się nie myśli, dlaczego tak jest.
3: To jeszcze wrócę do tego dnia dzisiejszego otwartego, bo rozumiem, że taki dzień otwarty to przyciąga przyszłych absolwentów szkół średnich. Czy z rekrutacją nie ma problemu? Bo z tego, co dobrze pamiętam, ubiegły rok zamknęliście na plusie, czyli więcej niż spodziewaliście się.
6: Tak, to mamy taką cichą nadzieję po tym, co widać wokół nas w hali. 30 szkół nas odwiedzało, od 800 do 1000 młodych ludzi. Zobaczy, jak akademia wygląda, zobaczy, jak się tu kształci, na jakich kierunkach. A więc mamy taką nadzieję, że studentów będziemy w tym roku też mieli więcej niż w zeszłym. Robimy wszystko w tą stronę, ale przede wszystkim jakość naszego kształcenia trafia do społeczeństwa. Widzą szereg inicjatyw. Widzą to, że tutaj się studiuje w Akademii Bielskiej świetnie. Juwenalia ściągnęły ponad 7 tysięcy ludzi, a więc to też o czymś świadczy, bo to była największa impreza w regionie od wielu, wielu lat. Widzą nasi ziomale, jak to się mówi, że, bo głównie tacy u nas studiują, że my jesteśmy uczelnią poważną, że jesteśmy uczelnią, która studenta traktuje podmiotowo, a więc spełniamy wszystkie zasady misji, strategii uczelni, która jest w regionie istotna, ważna, jest dla lokalnej społeczności. To jest też przyczyna tego, że wybierają nasze uczelnie. Wdzięczni jesteśmy za to dziękujemy i zapraszamy oczywiście.
3: Czyli już wiadomo, że kierunek logistyka cieszy się dużym powodzeniem, okazał się strzałem w dziesiątkę. Które kierunki jeszcze cieszą się największym zainteresowaniem?
6: Są dwa takie, pielęgniarstwo i informatyka. Rzeczywiście te dwa kierunki przyciągają największą liczbę studentów. No związane jest to z tym, że po skończeniu tych kierunków łatwo jest uzyskać pracę, dobrze płatną, a więc ludzie, studenci nasi o tym wiedzą, a maturzyści do nas przychodzą i wybierają te dwa kierunki. Szpital w Białej preferuje studentów z Akademii Bialskiej. Oni doskonale wiedzą, mają to spraktykowane, że nasi studenci są świetnie przygotowani. Ich nie trzeba douczać. Oni wchodzą i już są dobrymi pielęgniarkami, pielęgniarzami. A zatem ta jakość sprawia, że przychodzą inni na studia, właśnie pielęgniarstwo i informatyka.
3: I z tego, co mi wiadomo, cały czas modyfikujecie całą swoją infrastrukturę uczelnianą.
6: Tak, przygotowujemy w tej chwili się do budowy nowego akademika z częścią dydaktyczną.
3: Właśnie o niego miałem zapytać, bo też tutaj jakieś przeszkody się pojawiły.
6: Ten akademik, rzeczywiście rodzi się w bólach, ale mamy taką głęboką nadzieję, że w czerwcu 2027 roku już będzie można tam kwaterować studentów. Część dydaktyczna, która będzie się mieściła w akademiku, będzie dotyczyła fizjoterapii, ratownictwa medycznego i języków obcych. Przygotujemy specjalistyczne, dedykowane dla tych kierunków sale i będziemy znowu wznosili poziom naszego wyższego kształcenia, bo po prostu najnowsze urządzenia w tych obszarach, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne, no gwarantują dobre przygotowanie absolwenta. A dobre przygotowanie absolwenta to znowu jest tak, że taki absolwent po prostu bezpośrednio na swoim stanowisku pracy wykonuje pracę pracownika. Nie trzeba go dokształcać, przygotowywać, nie trzeba mu tłumaczyć, mówić. To jest dla pracodawców istotne, ważne.
3: Ja jeszcze o te techniczne kierunki zapytam, bo w tej kwestii, jak wiadomo, no, technika cały czas postępuje. Jak sobie radzicie z unowocześnianiem samego sprzętu? Bo to jest co kilka lat trzeba ten nowy sprzęt inwestować.
6: Tak, to prawda.
3: On się szybko starzeje.
6: Tak, przy czym staramy się zapobiegać temu, kupując najlepszy i najnowszy sprzęt, który jest na rynku. A więc on oczywiście się starzeje, ale nie tak szybko. Natomiast już dokupowanie poszczególnych aparatur, urządzeń jest mniej kosztochłonne niż wyposażenie, powiedzmy, od nowa wszystkiego. I my to podstawowe wyposażenie mamy, a w tej chwili tylko koncentrujemy się na ewentualnych nowinkach, które pojawiają się na rynku, a które mogłyby naszym studentom pomóc.
3: To można powiedzieć, że wszystko macie, czy jeszcze czegoś brakuje?
6: No nigdy nie jest tak, że macie wszystko. Chcielibyśmy oczywiście mieć jeszcze więcej studentów, bo mielibyśmy takie przekonanie, że nasza misja jest spełniana dobrze. Chcielibyśmy mieć takie życzliwe spojrzenie ze strony ministerstwa, ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ono jest, ale czasami w takich szczegółach właśnie, jak chociażby psychologia, no podlegamy takim złym nastrojom, jeżeli po raz kolejny nam się to odmawia, a inni dostają bez przygotowania, bez problemu. To troszeczkę podcina skrzydła, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni i mamy nadzieję, że pokonamy te trudności, tak jak pokonujemy je do tej pory.
3: Jak to mówią, trzeba być twardym, a nie miękkim.
6: A jest, oczywiście.
3: Dziękuję bardzo.
6: Dzięki serdeczne, pozdrawiam.
5: Dorota Kowalczyk, Studium Języków Obcych.
3: No właśnie, jakie jest zainteresowanie językami obcymi?
5: Bardzo duże. Jesteśmy zdziwione popularnością naszego stanowiska. Jest bardzo dużo osób chętnych, przychodzą, biorą udział w konkursach, dopytują się o różne rzeczy.
3: Czy jeżeli chodzi o języki, to język angielski najbardziej popularny?
5: Zdecydowanie angielski i hiszpański.
3: Esperanto nie ma?
5: No nie ma. Pracujemy nad tym. Póki co.
3: Języki bardzo często różnią się. Innych słów używają ci, którzy używają języka angielskiego w motoryzacji, inaczej w medycynie, inaczej jeszcze w innej dziedzinie. Czy wy dostosowujecie ten język do konkretnych specjalności?
5: Tak, dokładnie. Ma pan rację. Prowadzimy języki specjalistyczne. Kursy medyczne. Na kursach medycznych mamy język medyczny. Tak jak pan powiedział, na kursach technicznych tylko i wyłącznie uczymy języka technicznego. Nasze zajęcia są bardzo praktyczne, czyli nie skupiamy się na podręcznikach, bo my właściwie nie pracujemy z podręczników, tylko z materiałów bieżących, z tego, co się dzieje na danej branży. Naszą kolejną mocną stroną jest to, że przygotowujemy studentów do praktycznego użycia na studiach. Dużo naszych studentów wyjeżdża na wymiany Erasmus i czują się gotowi i pewni i chętnie posługują się tym językiem. Przygotowujemy również do certyfikatów międzynarodowych, takich jak English Score, English Cert, IELTS dla tych, którzy chcą studiować czy podjąć studia za granicą.
3: No właśnie, to jeszcze muszę zapytać, czy studentów wam nie brakuje?
7: Katarzyna Łaskarzewska. Nasze języki cieszą się zainteresowaniem. Mamy liczne grupy, które chwilami muszą być dzielone na mniejsze i bardzo nas to cieszy. Reakcja zwrotna studentów, też ich opinie o naszej pracy, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Chciałybyśmy również podkreślić fakt, że my działamy jako bardzo zgrany zespół i naszą siłą właśnie jest współpraca, bardzo pozytywne relacje między nami i w zasadzie taka spójność zespołu, pożyczyć wszystkim takiej spójności zespołu w każdym zakładzie.
3: Chciałem zapytać o popularność języka rosyjskiego, bo to różnie z tą popularnością bywa teraz, z uwagi na sytuację za wschodnią granicą.
8: Edyta Paszkiewicz. Na naszym terenie język rosyjski jest bardzo popularny, chociażby z racji położenia geograficznego, też z racji dużej ilości osób posługujących się tym językiem, przyjeżdżających do nas, mieszkających, analogicznie jak przy zachodniej granicy Polski język niemiecki. Także tutaj myślę, że te różne wydarzenia, które się gdzieś tam po drodze dzieją na przestrzeni dziesiątków lat, wpływają dobrze, jeżeli chodzi o zainteresowanie językiem rosyjskim, szczególnie na tym terenie 30 kilometrów od granicy.
3: Studenci z reguły mają do wyboru angielski albo rosyjski.
8: Studenci mają do wyboru 4 języki.
3: Nawet.
8: Od tego roku język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
3: Angielski to już wiem, że się cieszy popularnością, ale jak z tym rosyjskim? Czy te grupy udaje się wypełniać?
8: Tak, jak najbardziej, ponieważ język język rosyjski jest na tym terenie drugim językiem pod względem popularności jako język obcy w szkołach średnich.
3: Zarządzanie aktywnością i zdrowiem to kierunek i tutaj widzę, że właśnie ten kierunek promujecie.
9: Marcin Kasprowicz, wykładowca Akademii Bialskiej w Zakładzie Zarządzania Aktywnością i Zdrowiem. Tak, ten kierunek promujemy ze względu na świadome podejście do zdrowego stylu życia. To jest takim naszym, można powiedzieć, konikiem, który chcemy uspołeczniać, uwidaczniać, bo rozumowanie wysiłku fizycznego jest ważnym elementem w codzienności naszej. My jesteśmy stworzeni do tego, żebyśmy byli aktywni ruchowo, żebyśmy byli aktywni intelektualnie. Natomiast we współdziałaniu, wiadomo, z działem dietetycznym, z rehabilitantami, z medycyną szeroko pojętą, no to tutaj ewidentnie współgramy i wiele rzeczy możemy traktować jako prewencja uniknięcia czegoś, czego byśmy nie chcieli w przyszłości zaznać. To ważne, żeby to robić świadomie. To, czyli przede wszystkim programowanie. To, czyli tak naprawdę zrozumienie tego, ile tej aktywności fizycznej w tygodniu powinniśmy mieć w rozróżnieniu i w postrzeganiu na segmentację kategorii wiekowych. Czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy to są dorośli, czy to są seniorzy, czy to są osoby być może schorowane, czy to są osoby z niepełnosprawnościami. Każdy segment ludzi wymaga tej aktywności. Oczywiście na swój sposób, z możliwościami swoimi i z potrzebami swoimi. I właśnie to jest kwestia tego, żeby diagnozować siebie, żeby świadomie podchodzić do aspektu tej aktywności, do aspektu dietetyki, do aspektu prewencji, która wpływa na to, że będziemy społeczeństwem zdrowszym, że będziemy społeczeństwem szczęśliwszym, ale przede wszystkim będziemy społeczeństwem spełnionym w tym, co widzimy, co chcemy robić.
3: Czy jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną, to powinniśmy tej aktywności używać ile się da, czy jednak utrzymywać w jakichś ramach, żeby nie przeciążyć organizmu?
9: Aktywność fizyczna w zależności, tak jak powiedziałem, od segmentu osób, wymaga większej tej aktywności, wymaga mniejszej aktywności, ale każda grupa społeczna wymaga tej aktywności. Oczywiście mądrością i tą mądrością, bo to między innymi powstał ten kierunek nowy zarządzania aktywnością i zdrowiem na Akademii Bialskiej, by pokazać naszym studentom i zainspirować do tego, żeby logicznie i bardzo trafnie określać właśnie wielkość tej aktywności i intensywność tej intensywności, bo tutaj trzeba wspomnieć o dwóch wymiarach. Objętość aktywności fizycznej to jest czas poświęcony na aktywność, ale też jest intensywność tej aktywności, czyli praca wykonana, jeśli chodzi o wytrzymałość, praca wykonana, jeśli chodzi o aktywność siłową, praca wykonana, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie mięśniowe. To jest meritum tego rozprogramowania i takiego logicznego planowania, by to dawało nam, można powiedzieć, bodźce, które będą sprawiały, że staniemy się zdrowsi albo będziemy się czuli zdrowsi w tym ciele, ale też i w tej intelektualności, w tym duchu naszym.
3: I jeszcze tak w kilku zdaniach, dlaczego warto studiować zarządzanie aktywnością i zdrowiem lub jakie korzyści może dać nam studiowanie tego kierunku?
9: Jest to piękny kierunek do tego, żeby przede wszystkim być świadomym tej aktywności fizycznej i zdrowia naszego, po to, żeby zadbać o siebie, ale przede wszystkim po to, żeby zadbać o innych, o naszych najbliższych w domu, o naszych przyjaciół, o naszych znajomych, a być może wyjść naprzeciw wszystkim innym, którzy wymagają i mają taką potrzebę, żeby to robić świadomie, żeby to robić z takim przekonaniem, ale z logicznym podejściem, że zdrowie jest jedno. Musimy zadbać o nasze zdrowie i ten kierunek jest po to, żebyśmy świadomie dbali o nasze zdrowie i zdrowie innych.
3: Gdzie po tym kierunku możemy pracować?
9: A, to jest piękne pytanie. Tutaj możliwości są duże, bo przede wszystkim jest możliwość tego, by podjąć pracę w klubach sportowych, podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach rehabilitacji, w zakładach odnowy biologicznej, w różnych podmiotach, które dbają o zdrowie, związane z medycyną, związane właśnie z rehabilitacją, związane szeroko pojętą aktywnością ruchową. Mamy różnego rodzaju kluby, kluby siłownie, kluby fitness. To jest przestrzeń doskonała do tego, żeby tam pracować. A być może sami, mając świadomą wiedzę i kompetencje do tego, żeby taki podmiot gospodarczy utworzyć właśnie w swoim postrzeganiu i w swoim rozumieniu, jak on powinien funkcjonować.
10: Dzień dobry, Dorota Tomczyszyn, wykładowca na kierunku socjologii Akademii Bialskiej.
3: Socjologia wciąż popularny kierunek. Co można po socjologii?
10: Od lat mówimy, że socjologia jest kierunkiem wielu możliwości, przydatna w wielu zawodach. Zapraszamy zwłaszcza te osoby, które nie rozumieją relacji społecznych, które martwią się tym, że nie potrafią rozmawiać z innymi ludźmi. Jest im trudno w pracy zawodowej czy w takim życiu prywatnym. Oczywiście uczymy też o makrostrukturach, czyli o funkcjonowaniu dużych instytucji, dużych grup społecznych. No a ponadto panuje wspaniała atmosfera. Nasi studenci mają wiele inicjatyw, także zapraszamy.
3: Socjologia na Akademii Bielskiej jest już obecna od wielu lat, natomiast to są wciąż studia licencjackie. A kiedy pojawi się magisterka?
11: To jest bardzo dobre pytanie. Pewnie chcielibyśmy, natomiast na tą chwilę no nie jest to możliwe ze względu na generalnie spadającą na wszystkich kierunkach ilość studentów, więc no to jest taki tak jakby no na, taka największa przeszkoda, że no nie jesteśmy w stanie na tą chwilę studiów magisterskich uruchomić.
3: Czy jako nauczyciele akademiccy pracujecie nad tym, jak przyciągać studentów?
11: Staramy się cały czas. Jak nie wspaniałe nasze koło naukowe Mediokreatywni, które cały rok bardzo prężnie działa, to chociażby podczas Dnia Otwartego, podczas którego możemy trochę się pokazać. No i oczywiście przez cały rok na zajęciach staramy się takie prowadzić, żeby one były ciekawe, żeby studenci mogli się wypowiedzieć, mogli być sobą, bo na socjologii nam przede wszystkim zależy, żeby każdy młody człowiek mógł wyrazić siebie i nie musiał się wstydzić tego, kim jest, jaki jest, co lubi, czego nie lubi, więc taką ogólną postawą staramy się cały czas, przez cały rok zachęcać młode osoby do tego, żeby u nas studiowały, bo wiemy, że ta poczta pantoflowa najlepiej działa. Facebook staramy się coraz aktualizować, no bo jednak media społecznościowe to dzisiaj chleb powszedni, jeśli chodzi o różne inicjatywy promocyjne, więc to chyba są takie najważniejsze dla nas kanały.
3: Każdy kierunek ma swoje specjalizacje. Czy te specjalizacje cały czas zmieniają się na kierunkach?
11: Generalnie tak. Mamy moduły, na tą chwilę one są stałe. Pierwszy to jest diagnoza kryminologiczna, drugi to jest psychologia społeczna. One czasem się zmieniają tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby przyciągać czymś innym, ale też jak widzimy, że jeden moduł no nie ma aż takiego powodzenia, to staramy się co pewien czas zmodyfikować tą ofertę, żeby była i przyjazna dla przyszłych studentów, ale też i odpowiadała na potrzeby rynku pracy i takiego lokalnego rynku społeczno-gospodarczego.
3: Tutaj mi się od razu nasuwa taka specjalizacja jak HR albo PR.
11: Mieliśmy taką specjalizację, kreowanie właśnie wizerunku i dziennikarstwo, natomiast no, trwała ona tak długo, że trochę wysycił nam się rynek. Dlatego też akurat ten moduł został zmieniony właśnie na moduł dotyczący psychologii społecznej, bo tutaj zauważyliśmy taką małą niszę i taką możliwość, żeby wykorzystać tą lukę, która powstała, jeśli chodzi o socjologię.
10: Myślę, że warto dodać, że nasi studenci, absolwenci pracują w różnorodnych zawodach. Jest to kierunek, który przydaje się nie do określonego zawodu. Daje szeroką gamę możliwości zatrudnienia. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że absolwenci naszego kierunku są poszukiwanymi pracownikami w małych i dużych firmach, pracujących z logistyką, pracujących z ludźmi, pracujących w transporcie, pracujących w kulturze, w samorządzie, zarówno na terenach gminnych, jak i na terenach miejskich. Zdarza nam się, że w jakimś dużym mieście, wyjeżdżając na wakacje, spotykamy w różnych miejscach naszych absolwentów i to cieszy, że pamiętają nas i mile o nas się wypowiadają, co świadczy o tym, że przekazywany materiał, efekty, kompetencje, umiejętności są przydatne na rynku pracy, bo to są ludzie pracujący.
12: Nazywam się Aleksandra Derlukiewicz, jestem koordynatorem Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością w Akademii Bielskiej.
3: Mieliśmy okazję już rozmawiać nie jeden raz, natomiast to pytanie, jakie jest zainteresowanie studiami na Akademii Bielskiej osób z niepełnosprawnościami?
12: Zainteresowanie jest coraz większe. Wychodzimy frontem do osób z niepełnosprawnością, wychodzimy do kandydatów. Mamy coraz większe u nas możliwości dostosowania i to już nie tylko mówię o architektonicznych, mówię już też o dostosowaniach innego rodzaju, czy budkach akustycznych, które stoją, służą studentom do indywidualnych rozmów z wykładowcą, do zdawania egzaminów. Jeżeli ktoś ma problemy bądź nie chce, ma orzeczenie i nie chce zdawać tego razem ze wszystkimi. Oprócz tego teraz stawiamy bardzo mocno na osoby głuche. Oferujemy u nas usługę tłumacza języka migowego. Nasza uczelnia zatrudnia tłumaczy języka migowego polskiego. Możemy załatwić sprawę w dziekanacie, możemy pójść na konferencję, możemy załatwić sprawę w biurze do spraw rekrutacji. Także zapraszamy wszystkich studentów głuchych, żeby nie obawiali się, że na naszej uczelni nie załatwią spraw, bądź nie będą w stanie studiować, bo jesteśmy na to przygotowani i w tę stronę również rozwijamy się bardzo dynamicznie.
3: Czy jest coś, czego jeszcze brakuje, jeżeli chodzi o dostosowanie do obsługi osób z niepełnosprawnościami?
12: Cały czas oczywiście czegoś brakuje, ponieważ na rynku pojawiają się bardzo szybko, bardzo nowoczesne rozwiązania dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawnościami. Bardzo się staramy iść za tym jak najszybciej. Staramy się takie rzeczy u nas wdrażać. Tak jak powiedziałam, najnowocześniejszym i najświeższym u nas sprzętem są budki akustyczne. Natomiast w tej chwili też zapraszamy studentów, również głuchych, do studiowania u nas. Jak się wszystkich pozostałych studentów z niepełnosprawnościami.
3: Ale i z tego co wiem, to łatwość w poruszaniu mają też osoby z niedowidzeniem.
12: Tak, mamy tabliczki z językiem Braille'a na naszych wszystkich salach, na salach wykładowych, na ważnych miejscach, w których można coś załatwić, czyli w biurze rekrutacji. Możemy wejść poprzez tą tabliczkę na kod QR, gdzie jest tłumacz języka migowego, film, który tłumaczy, w jakim miejscu się znajdujemy i co możemy załatwić. I też chciałam wspomnieć, że nasza kadra, ja wrócę znowu do studentów głuchych, bo to jest bardzo istotne, przechodzi w tej chwili też taki bardzo intensywny kurs migowy, więc również kadra jest przygotowana na takich studentów. Natomiast jeżeli chodzi o studentów niedowidzących, również jeżeli chodzi o materiały dydaktyczne, o całą kadrę dydaktyczną i administracyjną, wszyscy są coraz lepiej przygotowani. Czekamy na wszystkich studentów.
13: Chorąży Małgorzata Łaska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.
3: Dzisiaj podczas Dni Otwartych Akademii Bialskiej wystawiacie się, znaczy się, chcecie się zareklamować, żeby do waszej formacji wstępowali młodzi studenci.
13: Tak, dokładnie. Wystawiamy się, jak to pan redaktor powiedział. Skorzystaliśmy z zaproszenia Akademii Bialskiej. Jest nam bardzo miło, że możemy tutaj uczestniczyć i zaprezentować się jako nasza formacja, przybliżyć, czym się zajmujemy na co dzień i opowiedzieć o naszej pracy, jak również zachęcić.
3: No właśnie, trudna to praca?
13: Trudna. Na pewno odpowiedzialna. To jest praca dla ludzi o silnym charakterze. Codziennie są nowe sytuacje. Trzeba być przygotowanym również na takie sytuacje niecodzienne. Aczkolwiek ktoś, kto jest zdecydowany, kto wie, czego chce, myślę, że odnajdzie się w tej służbie. Szczególnie, że teraz mamy naprawdę fajny zespół, młody, fajnych kolegów, fajne koleżanki. Naprawdę zachęcam.
3: Rozumiem, że z więźniami to jednak jest taka wymagająca praca.
13: Dokładnie, to jest praca wymagająca. No przecież to są różni ludzie, tak? Nie każdy jest miły i sympatyczny. To są osoby w izolacji, które są w nowych warunkach.
3: Tak patrzę tutaj na to uzbrojenie, funkcjonariusze tak właśnie chodzą w takiej ala taki żółw. To jest codzienny strój służby więziennej?
13: Panie redaktorze, nie, to nie jest nasz codzienny strój. Zestaw ochrony zakładamy podczas interwencji, kiedy osadzeni nie chcą wykonywać naszych poleceń i kiedy istnieje taka potrzeba.
3: Co w taki zestaw wchodzi?
14: Chorąży Łukasz Binięta, boczny inspektor działu ochrony. Tutaj mamy zestaw przeciwuderzeniowy, stosowany tak naprawdę tylko przy interwencjach, tak żeby zabezpieczyć funkcjonariusza przed możliwymi uszkodzeniami ze strony osadzonego.
3: A często zdarzają się takie interwencje?
14: Na szczęście w naszym zakładzie jest to rzadka sytuacja. Jednakże funkcjonariusze szkolą się na bieżąco. Bardzo często mamy szkolenia z interwencji, tak żeby jeśli już przyjdzie ten czas, to interwencja przebiegła, że tak powiem, bezpiecznie.
3: Czy w takiej pracy w służbie więziennej dobry kandydat to fajnie, żeby znał jakieś sztuki walki?
14: Oczywiście. Oczywiście, że tak, jest to pomocne, jednakże nie jest, że tak powiem, wymagane, bo tak naprawdę my i tak każdego uczymy od początku wszystkiego, bo jednak nasze interwencje są oparte o przepisy i tak naprawdę to, co pomaga w tych sztukach walki, niekoniecznie musi pomagać u nas w służbie.
3: Ale skoro niewiele takich interwencji macie przy użyciu takich ochraniaczy, to znaczy, że trzymacie dobry rygor.
14: Tu nie chodzi o rygor, to też chodzi o tak naprawdę o traktowanie osadzonych. Nie mają świadomość, że tak powiem, konsekwencji swojego zachowania i tak naprawdę to jest współpraca, tak? Oni muszą, wiedzą, że muszą się zachowywać zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem, a my musimy, jeśli oni nie chcą tak robić, no to niestety my musimy wyegzekwować to. Po to to jest.
3: Ile lat w służbie?
14: Prawie 14.
3: A kiedy się przechodzi na emeryturę?
14: Miejmy nadzieję, że jeszcze kilkanaście lat uda się przesłużyć.
3: W mundurówce to jest 25 lat, tak?
14: Tak, 25 lat według nowych przepisów.
3: Ale jeśli ktoś nie chce, to może dalej pracować.
14: Oczywiście, że tak. Służba nie, że tak powiem, maksymalnego takiego wymiaru służby nie określa. Oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli.
3: Zakład karny w Białej Podlaskiej ile osób zatrudnia?
13: Na chwilę obecną mamy 117 funkcjonariuszy i około 10 cywili.
3: W tej chwili jakieś zapotrzebowanie?
13: W tej chwili nie prowadzimy naboru, aczkolwiek zachęcam do obserwowania naszego profilu na Facebooku Zakład Karny w Białej Podlaskiej, gdzie na bieżąco informujemy o trwającej rekrutacji.
3: A jeśli chodzi o inne zakłady karne w Polsce, to jest jakiś ogólny fanpage, na którym można śledzić, kiedy są nabory?
13: Jest strona internetowa Służby Więziennej www.sw.gov.pl. W zakładce rekrutacja są takie informacje. Serdecznie zachęcam do odwiedzania tej strony i śledzenia rekrutacji.
1: W rekrutacji na rok akademicki 2026-2027 Akademia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej. Poprawa wyglądu, elastyczności i funkcji tkanek po operacjach, urazach, oparzeniach czy cięciach cesarskich. Mowa o rehabilitacji blizn, która jest niezwykle ważna. Rozmawia Arek Michlewicz.
15: Ewa Pawluk, jestem magistrem fizjoterapii. Zajmuję się terapią blizn, fizjoterapią po operacjach plastycznych oraz fizjoterapią uroginekologiczną.
3: To bardzo ciekawy temat, więc chciałem zapytać, czy skoro mamy te blizny, to co, musimy o nie dbać?
15: Tak, jak najbardziej. Musimy je zintegrować z naszym ciałem. Powinniśmy dbać o blizny, ponieważ w trakcie operacji nasze tkanki zostają przecięte i blizna to jest taka nowa struktura w ciele. I musimy na nowo nauczyć nasze ciało współpracować z tą nową strukturą. I właśnie to odbywa się poprzez terapię manualną. Czasem tuż po operacji konieczny jest drenaż limfatyczny w przypadku obrzęku, ale to nie tylko drenaż, to także taka praca nad tkankami, bo trzeba sobie uświadomić, że bardzo często to nie jest tylko przecięta skóra, ale także inne głębsze warstwy naszego ciała.
3: Wchodzi w rachubę tutaj masaż również?
15: Nie nazywałabym tego tak bezpośrednio, ponieważ mamy różne metody pracy jako fizjoterapeuci. Często może to być kojarzone z masażem, natomiast to są konkretne, ucelowane działania, które dzięki licznym kursom my zdobyliśmy i bardziej bym tutaj się skupiła na terapii manualnej, bo to jest dużo szerszy zakres.
3: Są takie blizny, o które trzeba w sposób szczególny dbać?
15: Tak naprawdę po operacji dobrze skontaktować się z fizjoterapeutą, bo każda blizna może wymagać pracy. Każdy obszar po jakimkolwiek zabiegu może potrzebować odpowiednich działań. Czasami zdarza się, że właśnie przedłużony obrzęk zaburza proces gojenia. I wtedy warto też udać się po to, żeby już pomóc temu ciału w regeneracji po zabiegu. Natomiast w momencie, kiedy już rana jest zasklepiona, nie ma już szwów i wchodzimy w proces bliznowacenia, możemy odczuwać różne zaburzenia, jak zaburzenia czucia, albo z kolei przeczulice, albo niedoczulice. Przeczulica odrętwia

0: już w zależności od osobniczych warunków gojenia. Natomiast lasery estetyczne to już powinno być wykonywane na dojrzałych bliznach.
1: To w sumie jakie korzyści przynosi rehabilitacja blizn?
0: Blizny należy rehabilitować dlatego, żeby złapać kontakt z tą częścią ciała. Bardzo często zdarza się, że po jakichś traumatycznych przeżyciach albo w ogóle związanych z operacją, albo w ogóle sam fakt powstania tej blizny, mamy problem z kontaktem z tą częścią ciała, z dotykaniem jej. I fizjoterapia może w tym pomóc. Po to, żebyśmy mogli zacząć dotykać, a jeśli zaczniemy dotykać, to zaczniemy pracować z tą częścią ciała, czyli na nowo ona stanie się nasza.
1: A często jest taka odrętwiała?
0: Tak, bardzo często jest odrętwiała. Często to jest też powiązane z tym, że jej nie czujemy do końca. Czujemy jakieś takie mrowienia, jakieś łaskotania. Jest to dla nas dość trudne, dość takie specyficzne i fizjoterapia, praca z tkankami pomaga odzyskać to czucie, pomaga odzyskać tą część siebie.
1: Do każdej blizny trzeba podchodzić indywidualnie?
0: Jak najbardziej. Nie pracujemy tak samo z bliznami po cesarskim cięciu, jak i po abdominoplastyce. Zawsze jeszcze ten taki proces przebiegu operacji ma znaczenie do tego, jak będziemy prowadzić daną bliznę. W szereg zabiegów operacji plastycznych wchodzi plastyka twarzy, plastyka piersi, plastyka brzucha, plastyka pośladków, plastyki ginekologiczne, jak również całego ciała, czyli liposukcje albo przeszczepy tkanki tłuszczowej.
1: Czyli jest tego dużo?
0: Tak, jest bardzo dużo i mało się mówi o fizjoterapii, a już teraz wiemy, że jest dosyć kluczowa w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów.
1: Każda część ciała, czyli mówimy tutaj o twarzy, to jest zupełnie inna skóra, na brzuchu jest inna skóra, więc też tutaj w zupełnie inny sposób te blizny są narażone na ewentualne ponowne uszkodzenia.
0: W ogóle rzadko kiedy rozmawiamy z lekarzem o tym, co powinniśmy robić ze swoim ciałem tuż po operacji. Nie mamy informacji, jakie ruchy są zakazane, a jakie ruchy są wskazane oraz jak pracować z tym ciałem tuż po operacji, kiedy ciało jest jeszcze obolałe, obrzęknięte i sztywne.
1: Załóżmy, że przychodzi do ciebie pacjentka, która jest po operacji plastycznej piersi. W jaki sposób do niej podchodzisz?
0: W ogóle idealnie by było, gdyby pacjentka planując operację plastyki piersi, planowała też od razu fizjoterapię. Najlepiej w ogóle spotkać się jeszcze przed operacją z fizjoterapeutą. Wtedy uzyska informacje dotyczące tego, w jaki sposób pracować ze swoim ciałem w pierwszych dobach po zabiegu oraz jeśli ciało tego wymaga, można przygotować to ciało do zabiegu.
1: Ale to jest tak, że jeśli decyduje się na plastykę piersi, to taka klinika, która takowe operacje wykonuje, nie zapewnia jej od razu na dzień dobry fizjoterapii?
0: To zależy, jaką klinikę wybrała. Są kliniki, które oferują taką usługę i jest spotkanie przed i po operacji i polecam z takich klinik korzystać. Natomiast jest sporo klinik, które po prostu w dniu wypisu, w ogóle w dniu operacji jest tylko taka opieka pielęgniarska wokół tej osoby. Na pewno warto wiedzieć to, że w momencie, kiedy decydujemy się na operację, trzeba zarezerwować sobie czas na proces do powrotu do pełnej sprawności. Że każda ingerencja w nasze ciało wymaga tego, żeby później o to ciało zadbać. A jeszcze chcę wrócić do tych konsultacji i tego wszystkiego i tej fizjoterapii tuż po operacjach. Jeśli mówiłam o tym, że warto planując operację planować już też proces fizjoterapeutyczny, to mówię też o tym, że bardzo często te pierwsze dni są bardzo trudne. My nie wiemy, w jaki sposób spać, w jaki sposób w ogóle się poruszać. Nasze ciało boli i właśnie wtedy my jako fizjoterapeuci jesteśmy wsparciem. Dzięki temu też zapracujemy z tymi tkankami, zmniejszamy też te dolegliwości, które Państwu towarzyszą, więc warto o to zadbać, żeby później tuż po operacji nie szukać na szybko ratunku, tylko niech to już będzie zaplanowane.
1: To jeśli one nie są rehabilitowane, to istnieje ryzyko, że ta blizna zupełnie inaczej się, nie wiem, wzrośnie, będzie bardziej widoczna.
0: Tak, wpływ gojenia i takiego powrotu do siebie po operacji ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o jej wygląd i jej funkcję. Może zapraszam Państwa teraz do tego, jeśli mają Państwo bliznę, żeby przejechali palcem po swojej bliźnie, zobaczyli, czy czujecie ten dotyk, czy sprawia on Wam dyskomfort, czy jest przyjemny, jaką strukturę ma ta blizna. Czy jest wypukła, czy jest w granicach skóry, albo czy jest dołkiem. Czy w jakichś miejscach jest ten dołek większy, czy jest ona równomierna. Czy tkanki dookoła są twardsze, czy jakby cała ta okolica jest jednolita. Jest szereg zabiegów wykonywanych przez innych specjalistów, jak kosmetologów.

0: psychologów czy lekarzy, którzy dodatkowo jeszcze wpływają na te efekty estetyczne. Natomiast trzeba pamiętać, że blizny nie da się usunąć. Blizna już jest częścią nas. Blizna już jest częścią naszego ciała.
1: Tak naprawdę to dzisiaj i tak trochę odkryłaś przede mną Amerykę, w cudzysłowie, no bo nie wiedziałem, że można być fizjoterapeutą od blizn.
0: Właśnie po to tutaj się spotkałam, żeby to popularyzować, bo zdaję sobie sprawę, jak wielkim dyskomfortem są dla Państwa blizny, a jak mało się mówi o tym, że faktycznie można coś z tym zrobić. Dlatego jeśli decydują się Państwo na fizjoterapię, bo jak najbardziej po operacjach ortopedycznych bardzo często mamy do czynienia z fizjoterapią, natomiast bardzo często główny nacisk jest wtedy kładziony na zwiększenie siły, zakresów ruchu, czy powrót do w ogóle funkcjonowania chodzenia, tak? Już kończy się ten turnus rehabilitacyjny i nie ma tam czasu na pracę stricte z blizną. Dlatego warto jest to też rozszerzyć o ten obszar, bo bardzo często też w tych operacjach ortopedycznych dolegliwości chociażby wewnątrz stawu kolanowego, które są niewiadomego pochodzenia i nie ma do końca znanej przyczyny, może na nie mieć wpływ blizna.
1: Czy jeśli chodzi o bliznę, to pracuje się tylko z tymi świeżymi bliznami, czy można też pracować z tymi bardzo dawnymi, na przykład z dzieciństwa?
0: Blizna nie ma terminu ważności, dlatego można pracować i ze świeżą, i z blizną, która powstała dawno temu. Natomiast praca z tymi bliznami trochę się od siebie różni. Używamy innych metod, możemy sobie pozwolić na zupełnie inny rodzaj pracy. Natomiast każdą bliznę można na nowo połączyć z naszym ciałem. Często zdarza się, że mamy jakąś starą bliznę, która powstała jeszcze w czasach dziecięcych, podczas chociażby przechodzenia przez płód, a zmagamy się, załóżmy, z dolegliwościami ze strony barku. I pracujemy nad tym barkiem, wykonujemy przeróżne ćwiczenia, wykonujemy rehabilitację i pomijamy w ogóle ten fakt tej blizny. A czasem właśnie te blizny, które powstały dawno temu, przez to, że nasze ciało kompensowało to, w jaki sposób ona się zagoiła, już wpływało na nasz schemat ruchu, powoduje to, że jakby sama rehabilitacja barku nie jest wystarczająca. Dopiero dzięki pracy z tą dawną blizną możemy pozbyć się tych dolegliwości, które nam towarzyszą. No w ogóle dużo osób, które trafiają do mnie, bo dowiadują się, że jest taka osoba, która pracuje z bliznami, są w szoku, że o tym się nie mówi, że można.
1: Ewa Pawluk, fizjoterapia i rehabilitacja blizn. Dziękuję za rozmowę.
2: Rehabilitacja blizn odpowiednio wcześnie wdrożona pozwala szybciej wrócić do pełnej sprawności, zmniejsza ryzyko przewlekłych dolegliwości bólowych i poprawia komfort życia pacjenta.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Kiedy tradycyjne metody zawodzą, z pomocą przychodzi on, chiropraktyk, który manualnie przywraca prawidłowe ustawienie kręgów, poprawia ruchomość stawów lub zmniejsza ucisk na nerwy.
1: Chiropraktyka, czyli tam, gdzie ta medycyna tradycyjna się kończy, zaczyna się medycyna niekonwencjonalna.
4: Łukasz Matusiewicz, jestem doktorem chiropraktyki. Tak, chiropraktyka generalnie jest jakby alternatywą do medycyny akademickiej, takiej stricte, którą rozumiemy jako medycynę lekarza, do którego się idzie, przepisuje leki. Natomiast w chiropraktyce założenie jest takie, że ciało ma zdolności samoleczenia i staramy się pracować z pacjentami, nie używając żadnej farmakologii.
1: Zawsze mnie to interesowało, w jaki sposób chiropraktyka wygląda pod kątem naszego prawa.
4: Generalnie w Polsce nie ma regulacji prawnej, kto może zostać chiropraktykiem. Ten zawód jest zapisany w Izbie Lekarskiej jako zawód, który istnieje, tylko nie jest napisane, kto nim może być. Czyli tak naprawdę każdy może być chiropraktykiem. W Polsce jest też taki nurt, że została otworzona szkoła, która nie ma akredytacji na przykład Europejskiej Unii Chiropraktyków, ponieważ osoba, która tą szkołę stworzyła tytuł chiropraktor zamiast chiropraktyk. I to może być bardzo mylne dla społeczeństwa, ponieważ szkoła chiropraktyki trwa co najmniej 7 lat, czyli pierwsze to są 3 lata licencjatu, potem 4 lata szkoły chiropraktycznej. Natomiast akurat w Polsce mamy 8 weekendów, po których osoby uczestniczące w tej szkole dostają tytuł chiropraktora i to jest 5000 godzin do 60 godzin. Ale no, normalnego człowieka, który przychodzi, no tak naprawdę nie ma różnicy, czy to ktoś jest chiropraktykiem, czy chiropraktorem. Jest, no to jest trud, ponieważ społeczeństwo społeczeństwo, które będzie szło do takiej osoby, no niekoniecznie ma pełną informację na temat pełnej edukacji i pełnego wykształcenia takiej osoby.
1: A, czyli tak dokładnie chiropraktyka czym się zajmuje? To jeszcze tak dla przypomnienia.
4: Głównym założeniem chiropraktyki jest to, że mamy mózg. Z mózgu wychodzi rdzeń kręgowy i rdzeń kręgowy jest otoczony kręgosłupem. I pomiędzy kręgosłupem wychodzi z rdzenia kręgowego wychodzą nerwy, które dochodzą do komórek i organów ciała. I pod wpływem na przykład naszego doświadczenia, czyli na przykład stresów emocjonalnych, chemicznych, fizycznych czy emocjonalnych, na przykład może być przewlekły stres w domu, w pracy, na przykład jakiś mobbing, rozwody, choroby, śmierć, to może wpływać na podwyższenie na przykład układu nerwowego, który wytwarza hormony takie jak adrenalina czy kortyzol, który potencjalnie może wpłynąć na ograniczenie ruchomości stawów i tkanek, ponieważ pod wpływem adrenaliny mięśnie się też napinają. Potem mamy też problemy chemiczne, czyli nasz element pracy naszego układu hormonalnego, typu czy nasza tarczyca dobrze pracuje, czy nasz układ pokarmowy dobrze pracuje, czy nasze serce dobrze pracuje. Kolejnym elementem jest też problemy fizyczne, czyli na przykład upadki, wypadki, przeciążenia, siedzenie przy komputerze, przy telefonie. To wszystkie te informacje idą do naszego mózgu i ten mózg zaczyna odbierać te informacje albo jako przyjazne, czyli się rozluźnia, albo jakieś zagrażające dla naszego systemu nerwowego i zaczyna się napinać. I to napinanie wpływa na zaburzenia pracy mięśni. Jeżeli mięsień się nie rusza, to tym samym staw naokoło mięśnia też może się nie ruszać. Zaczyna być blokada. No i pod wpływem na przykład blokady w kręgosłupie, jeżeli ten staw zaczyna się mniej optymalnie ruszać, ponieważ był za mocno przeciążony, ponieważ dostał błędną informację na przykład z jelit albo z niepracującego żołądka, który szybko reaguje na zagrożenia na przykład stresowe. I w momencie, kiedy ten błędny komunikat jest wysyłany do mózgu, mózg odbiera ten brak ruchomości tego stawu jako zagrożenie, ponieważ genetycznie potrzebujemy mieć stawy ruchome. Jeżeli ten staw przestaje się ruszać, mózg zaczyna wysyłać substancje prozapalne do tego stawu i w pewnym momencie pod wpływem czasu ten stan zapalny zaczyna wpływać na zmianę funkcji w naszym ciele, czyli na przykład jest ograniczenie ruchu. Jeżeli jest ograniczenie ruchu, to kolejnym elementem będzie na przykład ból. No i mamy ból. No i następnym elementem jest na przykład mrowienie i drętwienie. Natomiast następnym elementem, a to już jest najpoważniejsza sytuacja, kiedy mamy na przykład problem z opadającymi mięśniami, słabymi mięśniami lub przewlekle zdrętwiałymi na przykład kończyniami dolnymi albo górnymi. I w tym momencie ja jako chiropraktyk będę patrzył na to, żeby wprowadzić ruchomość w stawy i otaczające je tkanki, żeby te nerwy, które potencjalnie wpływają nerwy i mięśnie, które wpływają na ograniczenie ruchomości stawu, żeby wprowadzić optymalną ruchomość tego stawu, żeby ten staw nie przeszkadzał nerwowi w wysyłaniu poprawnych bodźców, na przykład do ręki. I jest dużo pacjentów, zdecydowana większość, którzy po takich zabiegach czują się lepiej i często na przykład drętwienia czy mrowienia w kończynach ustępują, ponieważ nacisk na korzeń nerwowy, który wychodzi z kręgosłupa, jest poluzowany. I mięśnie naokoło tego stawu też się zaczynają luzować.
1: Chiropraktyka jest wciąż jeszcze taką nowoczesną metodą, a tym bardziej tutaj w Białej, gdzie mamy trochę region taki konserwatywny, to jak w ogóle Bielczanie podchodzą do chiropraktyki?
4: Generalnie chiropraktyka powstała w Stanach Zjednoczonych w 1895 roku. Ona ma ponad 120 lat, bo ja przyleciałem ze Stanów do Polski w 2015 roku, czyli pracuję już ponad 10 lat w Polsce i zauważyłem, że duża część osób, która przychodzi do mnie do gabinetu, na początku widziałem, że to była ciekawość, bo to jest coś ciekawego, coś innego. Natomiast czasem zauważyłem, że dużo osób właśnie przychodzi z różnego rodzaju bólami, na przykład ból karku, ból głowy, drętwienia rąk, problemy z bólami pleców, drętwienie nóg, problemy z barkami czy z kolanami. I ponieważ właśnie chiropraktyka głównie została stworzona do tego, żeby leczyć aparat ruchu i z czasem osoby, które po takich zabiegach zaczynają czuć się lepiej, decydują się na to, żeby kontynuować zabiegi jako zabiegi profilaktyczne. I moim takim jakby głównym, jednym z głównych takich przekazów do moich pacjentów jest to, żeby dbali o swoje zdrowie, zanim jeszcze zacznie boleć. Czyli na przykład pierwszym elementem by było: spójrz, jak staniesz rano, czy masz pełen zakres ruchomości w swojej szyi, czy potrafisz zrobić skłon, czy ci to sprawia ból. I powiem, z miesiąca na miesiąc, z roku na roku, jak przyjechałem, coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić i praktycznie 99,9% pacjentów to są pacjenci z polecenia, ponieważ no, na początku z ciekawości, a później z racji tego zaczęło im to pomagać, zaczęli przesyłać swoich kolegów, znajomych, rodziny.
1: I... A to na początku nie było tak, że podchodzili do pana jak do szamana?
4: Wie pan co, pochodzili trochę z ciekawości, ponieważ ja studiowałem w Stanach i pomyśleli, że może czegoś się nauczyłem ciekawego i w ogóle ten termin sam chiropraktyka w ogóle był po prostu nieznany, tak? Bo większość osób kojarzy chiropraktyka z kręgarzem, tak? I dlatego tutaj miałem czasami pacjentów, którzy przyjeżdżają i mówią: wiesz co, potrzeba mi chrupnąć, bo byłem tam u jakiegoś pana, który mi chrupnął i było lepiej. No ja akurat bardzo skupiam się na diagnozie, tak? Czyli ja lubię na przykład, tam gdzie ja się uczyłem, to uczyliśmy się diagnozowania rentgenów, rezonansów, czyli generalnie chiropraktyka na początku, jak ona powstała w Stanach Zjednoczonych, była porównywana do kręgarstwa do momentu, kiedy w 1920 roku zostało wprowadzone badania radiologiczne i to zaczęło jakby trochę oddzielać kręgarza od chiropraktyka, chiropraktyka od szamana, ponieważ chiropraktyka jakby to jest metodologia, diagnostyka, eliminowanie potencjalnych zagrożeń, patrzenie się na problemy, na czerwone flagi, czy kiedy można, kiedy nie można. I taka różnica właśnie między tym szamanem a chiropraktykiem była taka, że w Stanach uczą nas na doktora pierwszego kontaktu. Natomiast szaman czy kręgarz to jest osoba, która po prostu często to są osoby, które uczą się z dziadka, pradziadka, czyli dziadek był kręgarzem, potem ojciec jest kręgarzem, potem wnuk jest kręgarzem i niekoniecznie to musi być wiedza oparta na wiedzy akademickiej.
1: To jeszcze tak ja na swoim przykładzie powiem, bo też miałem problemy z karkiem, nie mogłem ruszać głową, obracać głową, bo miałem delikatną kolizję, prześwietlenie nic mi nie mówiło, lekarz mówił, a to już taka zmiana i nic się z tym nie da się zrobić, a po czym jedno właśnie takie chrupnięcie u pana i nagle zacząłem głową ruszać. Co takiego się zadziało?
4: Wie pan co? No takim najprostszym mechanizmem będzie to, że nerwy generalnie nie lubią, jak się na nie naciska. Czyli on lubi się rozpychać. Jeżeli na przykład nerw wychodzący z kręgosłupa jest zablokowany i na przykład napięcie mięśniowe kładzie nacisk na ten nerw, to automatycznie ten nerw będzie wytwarzał impuls do mózgu i mózg będzie wysyłał substancje prozapalne po to, żeby chronić ten nerw przed większym uszkodzeniem. Bo wiadomo, jak boli, to człowiek się mniej rusza i wtedy bardziej się oszczędza. To jest taka naturalna, genetyczna uwarunkowanie człowieka, że system nieświadomy będzie szybciej reagował na to, niż my. I w momencie, kiedy miał pan na przykład wypadek, kolizję, to badania pokazują, że podczas kolizji ruch głowy do przodu i do tyłu, w tym ruchu trzykrotnie szybciej aktywuje się i blokuje się staw. Później dopiero reaguje mięsień. Czyli my u pana zrobiliśmy tak, że zajęliśmy się stawem, który był zblokowany oraz mięśniem, który rotował ten staw. Bo większość osób skupia się generalnie na mięśniach. Natomiast nie koncentruje się na stawach. A w tych stawach mamy bardzo dużo receptorów, które wysyłają właśnie impuls do mózgu i mówią dla mózgu, czy ten ruch jest bezpieczny, czy jest niebezpieczny. Ponieważ też jest bardzo ciekawa rzecz, że podczas wypadku jest to szybki ruch. W szyi mamy też takie mięśnie bardzo krótkie pomiędzy dwoma segmentami. To są skośne rotatory, które są mięśniami kataleptycznymi. Czyli one są nieuwarunkowane od naszej woli i one się spinają niezależnie od tego, czy my o tym pomyślimy, czy nie. Bo głównym zadaniem w organizmie człowieka jest to, żeby utrzymać system nerwowy i mózg w dobrym funkcjonowaniu. Ponieważ jeżeli mózg nie funkcjonuje, to wtedy my nie funkcjonujemy. I to można też tak ciekawie powiedzieć, bo mamy mózg, mamy kręgosłup i to jest jedyny system, który jest otoczony kośćmi, ponieważ on jest tak bardzo wrażliwy, dlatego musi mieć system taki, na przykład system wydalniczy, system krwionośny, system oddychania, nie są otoczone kośćmi, natomiast mózg i rdzeń kręgowy są otoczone. I żeby utrzymać ten rdzeń kręgowy w sposób bezpieczny, to na początku są kości, które go chronią, a potem są mięśnie, które, jeżeli jest za duże zagrożenie, one same się włączają. Jeżeli nastąpił taki zacisk takiego mięśnia oraz stawu, to w tym momencie staw się mniej optymalnie rusza i w tym samym czasie mięsień, który potrzebuje rotować ten kręgosłup, on też się nie rusza. I zaczyna się robić mikrozapalenie, ponieważ jest coś takiego jak prawo Davisa, które mówi, że tkanka niesymetrycznie obciążona będzie grubsza. Czyli na przykład możemy porównać to na przykład do stopy, jak mamy odciski czy modzele, które kładziemy nacisk na jedną część stopy i potem patrzymy, że mamy grubszą skórę. I to jest akurat tkankowo. A natomiast mamy jeszcze prawo Wilka, które mówi, że jeżeli kości są niesymetrycznie uciśnięte, na przykład jedna kość jest mocniej naciska na jedną krawędź niż na drugą, to zaczyna się coś takiego jak prawo Wilka, czyli system wprowadzania fosforanu wapnia w kość. I to, co widać na przykład na zdjęciach, te zwyrodnienia, one często są wynikiem właśnie niesymetrycznych nacisków. I jeżeli jest zwyrodnienie, czyli to zwyrodnienie bardzo często też, jeżeli znajduje się w miejscu, gdzie wychodzi nerw, jeżeli ono jest zbyt duże, to ono będzie zaczynało też naciskać na ten nerw. Czyli z jednej strony mięsień, potem mamy staw, potem mamy brak ruchomości. I to jest ciekawe, bo staw się nie rusza i zamiast na przykład zwrócić uwagę na to, nie, że ten staw się nie rusza, to my na przykład albo o tym zapominamy, idziemy dalej, albo po prostu bierzemy jakiś lek, który uśmierza ten ból, natomiast nie wprowadza ruchomości w ten staw. I robi się takie błędne koło, że z czasem, jeżeli ten ruch nie jest optymalny, to ten staw zaczyna być bardziej wrażliwy na dotyk. I potem coraz mniejszy impuls jakby wpływa na to, że zaczynamy czuć ból.
1: To jeszcze, czy z usługi chiropraktyka może skorzystać każdy, albo może inaczej, dla kogo chiropraktyka jest, a dla kogo nie?
4: Znaczy, ja uważam, że chiropraktyka jest dla każdego, tylko że nie każdy z niej może skorzystać, ponieważ jest dużo przekonań, że na przykład nastawianie szyi jest niebezpieczne, aczkolwiek nie ma takich badań, które by to potwierdziły. Jeżeli na przykład manipulowanie szyi byłoby niebezpieczne, to na przykład w Stanach by nie otworzyli takiej szkoły, która by, a mamy ich 17 w Stanach akurat, czy Kanadzie, czy też i w Europie, w Ameryce Południowej. I w tym momencie, jeżeli ona by była taka bardzo, jakby powiedzieć, niebezpieczna, to by było nie bardzo głośno, ale tak naprawdę badania pokazują, że na przykład niektórzy mówią, że nie nastawiamy szyi, ponieważ jest zagrożenie na przykład, nie wiem, udarem czy wylewem, ale można popatrzeć sobie na badania, że zabieg u chiropraktyka jest bardziej bezpieczny. Statystycznie problem, który może się pojawić na stole, jest 1 do 1,5 miliona. Czyli statystycznie jest tak, że na 100 tysięcy osób, idąc sobie ulicą, 5 osób na 100 tysięcy będzie miało na przykład samoistne rozwojenie tętnicy szyjnej. I to też jest ciekawe, bo na przykład jest duże takie jakby nagonka na to, że szyja jest niebezpieczna, żebyśmy nie nastawiali szyi. Natomiast jest bardzo duży nacisk teraz na przykład na cesarki u dzieci. I jeżeli ta cesarka, na przykład lekarz wyciąga główkę dziecka bardzo mocno z łona matki, a w tej główce tak naprawdę nie ma jeszcze mięśni dobrze wyrobionych i skręca tą szyję i tam mamy dużo nerwów, które nie są otoczone jeszcze dobrą ilością mięśni, no to jest okej. Okay. Natomiast poruszanie stawów, które mamy niesamowitą ilość badań, które potwierdza, że ten staw się nie rusza, no to nie jesteśmy w stanie też poprawnie funkcjonować. To tutaj już zaczynają być różne argumenty, które tak naprawdę w ogóle nie są poparte żadnymi badaniami. I tu jest właśnie też duży problem, bo kiedyś, jak jeszcze uczyłem się prac badawczych, to mój nauczyciel zawsze powiedział: pamiętaj, znajdź różnicę między badaniem a opinią autorytetu, który się opiera tylko na swoim zdaniu, a nie na badaniu. Bo badanie jest to metodologiczne zadanie, które ma zweryfikować poprawność albo niepoprawność danego założenia. Natomiast opinia osoby, która ją wyraża, może być zawsze różna. I ja bardziej ufam badaniom i jeszcze raz, tak jak chcę podkreślić, że to jest bardzo bezpieczna technika. Szanse, że coś się stanie na stole, praktycznie są rzadkie. żadne, chyba że ktoś na przykład, nie wiem, jedną z rzeczy może być tak, że ktoś może poczuć większe napięcie na przykład w mięśniu albo jakieś na przykład uszczypnięcie. To się wszystko wiąże z tego, że podczas zabiegu następuje rozciąganie mięśni albo stawów. One są bardzo unerwione i w tym momencie ta osoba może po prostu poczuć takie szarpnięcie albo na przykład ukucie, które jest tylko wynikiem po prostu pracy z zakwasami.
1: To takie bardzo ważne pytanie, czy zdarzają się powikłania po zabiegu chiropraktyka?
4: Ja osobiście w swoim gabinecie nie miałam powikłań. Jedynym, może powiedzieć, powikłaniem to było to, że na przykład kogoś bolał, nie wiem, mięsień, który był za szybko rozruszany. Czyli na przykład, jeżeli ktoś miał w karku napięcia mięśniowe, które są bardzo sztywne i my je zaczęliśmy ruszać, to pierwszym elementem, który zaczyna się pojawiać, to jest zakwas. Jeżeli ten staw czy mięsień nie był za długo ruszany, to bardzo często są właśnie są takie sytuacje, że po prostu przez pierwsze 1-2 dni, zanim ta szyja czy na przykład odcinek lędźwiowy się unormuje, to pacjent czasami zgłasza to, że może poczuć na przykład napięcie w szyi. Chociaż to napięcie w szyi jest wynikiem po prostu reakcji ciała. No i tam po 2 dniach 99,9% pacjentów, powiedziałbym prawie praktycznie 100, odczuwa różnicę.
1: Wnioskuję, że chiropraktyka jest jakby potwierdzeniem tego, że ruch to zdrowie.
4: Zdecydowanie, bo mamy coś takiego jak 3 części systemu nerwowego. Możemy go porównać do nerwu walki i ucieczki, kiedyś to było mówione, czyli uciekam, bo czuję zagrożenie i odpoczywam. Tak? Czyli albo uciekam, albo odpoczywam. Natomiast mamy jeszcze inne rozróżnienie, nowsze rozróżnienie, mamy nerw błędny. I nerw błędny składa się z 3 części, znaczy z 2 części nerw błędny i plus jeszcze część współczulna, czyli zaraz to wytłumaczę. Pierwsza część jest taka, że jest część nerwu błędnego, która odpowiedzialna jest za relaks i leżę sobie, odpoczywam na trawie. Natomiast kolejna to jest system współczulny, czyli dostaję nasz sygnał, nie wiem, z domu. Przyjdź, pomóż mi posprzątać. I już się zaczyna być mobilizacja. Mobilizacja taka, że ciało zaczyna się być gotowe do wstania spod tego drzewka i pójścia pomóc. Natomiast kolejnym elementem, jeżeli ten stan jest zbyt długi, bo na przykład jest za dużo obowiązków i nie ma czasu się wyregulować, to wchodzimy w stan zamrożenia. Czyli jest dużo osób, którzy na początku w tym stanie aktywności działają, czyli 12 godzin pracy, kawa rano, pączek później, zjazd na końcu, miska jedzenia dużego przed snem i ta osoba idzie spać i tak działa. Ale tak naprawdę, jeżeli ta osoba tak działa w długim czasie, to może dojść do zamrożenia, czyli takiego wycofania, czyli takiego stanu depresyjnego, mógłbym powiedzieć, że ciało nie radzi sobie z ilością bodźców, nie? Czyli na przykład w takim elemencie często wchodzą używki, czy alkohol, czy narkotyki, czy ucieczka w pracę, czy po prostu totalne zamrożenie, czyli takie jakby apatia, depresyjne stany, wyłączanie się ze środowiska, z życia codziennego. I często takie osoby właśnie, żeby zregenerować i żeby wyregulować ten system nerwowy, potrzebują pracy z ciałem, czyli potrzebują pracy z ruchem, żeby to ciało przebodźcować. Możemy na przykład porównać to do zwierząt. Zwierzęta w naturze, czy na przykład, nie wiem, widzieliście kota, psa, który jak jest w stresie, to zaczyna się wyginać, albo zaczyna tak się poruszać, nie? To robi taki jakby ruch takiego strzepywania. I to jest właśnie ten moment, kiedy kot, czy pies, czy inne zwierzę, to jest pierwszy sygnał, czyli nasz ból powinien być pierwszym i ostatnim sygnałem do tego, żeby coś zrobić ze swoim ciałem. I zwierzęta to bardzo dobrze potrafią. Nie ma tak dużo chorób wśród zwierząt. Jednym z elementów jest to, że one są bardzo uważne na te pierwsze reakcje, pierwsze zmiany w naszym ciele. Natomiast my jako ludzie, jesteśmy uczeni do tego, żeby iść za naszym umysłem i zapominamy o tym, że nasze ciało jest pierwsze, które reaguje na to, co się dzieje w środowisku. Dam taki przykład. Jeżeli jest na przykład bardzo głośny dźwięk, albo na przykład jesteś w środowisku, w którym jest bardzo głośno. Jeżeli jest zbyt duży bodziec na przykład do naszego ciała, to mamy coś takiego jak nerw błędny, który jest nerwem czujnikowym, takim jakby czujnikiem dymu. Jeżeli jest zbyt dużo napięcia, napięcia, to on wysyła impuls do mózgu i mózg zaczyna na przykład się napinać, czyli na przykład zaczyna napinać mięśnie karku. Zaczyna napinać mięśnie karku, bo one są potrzebne do tego, żeby być w gotowości. Ale jeżeli przez dłuższy czas te mięśnie karku będą napięte i będziemy na przykład, nie będziemy się ruszać, to one będą jakby pogłębiały nasze ograniczenia na później funkcjonalne. Przestaniemy się ruszać, przestajemy się regulować fizycznie, typu bieganie, nie wiem, joga, pływanie i zapominamy o tym, że praca z ciałem jest niesamowicie, to jest jakby kwintesencja w ogóle naszego zdrowia, tak?
1: Zapytam, czy pan jako chiropraktyk, czy w ogóle chiropraktycy współpracują z lekarzami?
4: Mogę powiedzieć, że mam sporo lekarzy, którzy do mnie przychodzi, ale to są przeważnie lekarze, którzy właśnie mają troszeczkę jakby inną świadomość dodatkową, czyli jakby wychodzą spoza...
1: Ale nie na konsultację, tylko na zabieg.
4: Na zabieg albo na przykład ja, jak ja przyjechałem ze Stanów, to pracowałem w szpitalu akademickim w Łodzi, ponieważ dyrektor tego szpitala pracował w Stanach i on jakby rozumiał, na czym polega chiropraktyka i ja przyjeżdżałem na weekendy i przyjmowałem u niego w gabinecie pacjentów, ponieważ miał jakby większe zrozumienie tego, że leki powinny być jakby ostatecznością. Klasyczna medycyna skupia się na przepisywaniu leków, na robieniu operacji, natomiast mało energii wkłada na profilaktykę pacjenta, czyli na przykład nie widzimy przy szpitalach siłowni, czy poradni psychologicznej, czy poradni dietetycznej, do której lekarz na początku, w pierwszym etapie wysyła pacjenta. Natomiast lekarze, którzy zaczynają w ten sposób myśleć i zaczynają jakby patrzeć na zdrowie jako na aspekt psychospołeczny, często przychodzą, żeby sprawdzić, na czym to polega, bo na przykład chcieliby swoich pacjentów też wysyłać, ale wiadomo, muszą na początku pierwsi zobaczyć, czy to w ich rozumowaniu jest skuteczne, czy jest bezpieczne. I dużo, dużo lekarzy przekonuje się, dużo na przykład stomatologów też się przekonuje do takiej pracy, ponieważ w stomatologii, jeżeli ktoś ma problem na przykład z ustawieniem szczęki i ma na przykład aparaty, to bardzo często aparat, ruchomość szczęki jest też związana z ruchomością odcinka szyjnego. Czyli jeżeli na przykład odcinek szyjny jest w przodopochyleniu, czyli jest zaburzona na przykład lordoza szyjna, to wtedy automatycznie szczęka też będzie proporcjonalnie potencjalnie zaburzona. I na przykład dentyści widzą to założenie i mam kilku dentystów na przykład białych, którymi współpracuję, którzy przesyłają pacjentów, ponieważ widzą, że no fajnie pracować i ze szczęką i z górnym odcinkiem szyjnym w szczególności.
1: I jeszcze jedno pytanie takie, które mi się nasuwa. Czy ta wizyta u chiropraktyka to jest jednorazowa, czy to jednak jest terapia?
4: Generalnie z założenia, tak jakby filozoficznego założenia, chiropraktyka nie jest terapią. Chiropraktyka jest pracą na kręgosłupie, czyli jakby moim zadaniem jest wprowadzenie pełnej ruchomości w kręgosłup na tyle, ile się da, po to, żeby nerwy były, miały więcej przestrzeni na to, żeby wysyłać poprawne impulsy bez zakłócenia żadnego nacisku. I chiropraktyka generalnie na początku przychodzą pacjenci z bólem. Tak, przychodzą z bólem, na przykład właśnie bólem szyi, bólem głowy, bólem barku, drętwieniami różnego rodzaju, nawet zaburzeniami trawienia, czy problemami właśnie w odcinku piersiowym. I często jak się poprawiają, to po jakimś czasie wracają po to, żeby sprawdzić ten system, ciało w momencie, kiedy jeszcze nie boli. Czyli pierwszym etapem pacjenta jest to, że przychodzi z bólem. Natomiast ja zawsze jakby...
1: A później kontrolnie, zapobiegawczo.
4: Sugeruję pacjentowi, żeby sprawdzał swoje ciało co jakiś czas, trochę tak jak jeżdżę do dentysty i sprawdza zęby. To też dobrze jest na przykład sprawdzić swój kręgosłup, bo jest bardzo ciekawe, że to praktycznie 99,9% dzieci, które do mnie przychodzi, nie ma żadnych badań na przykład radiologicznych. To nie jest w ogóle częste, że lekarz przepisuje na przykład zdjęcie radiologiczne po to, żeby zobaczyć, jak jak jest ustawiony kościec dziecka. A jeżeli na przykład nie mamy takiego badania, to też z wiekiem, z czasem te kości generalnie będą, potencjalnie mogą wpłynąć na zaburzenia ruchomości, naciski na nerwy. I chodzi o to, że jeżeli taka osoba ma duże przeciążenia, czy na przykład jest sportowcem, albo osoba jest w bardzo dużym stresie, czy jego system nerwowy jest mocno przebodźcowany, czy ta osoba ma bardzo dużo problemów na przykład metabolicznych, które tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkie informacje muszą przejść przez kręgosłup i rdzeń kręgowy, to moim zadaniem jest to, żeby co jakiś czas sprawdzać ten kręgosłup i jakby zrzucać warstwy, które potencjalnie powodują ograniczenia. Bo chiropraktyka tak naprawdę powstała w momencie, kiedy powstała industrializacja w Stanach, czyli ludzie przechodzili z wiosek do miast i wtedy zaczęli więcej siedzieć, więcej się stresować, no i po prostu system nerwowy nie wytrzymywał. I te napięcia na przykład częste w karku, to często też nie jest tak, że za jedną wizytę potrafimy zmienić napięcie w karku, które trwało 30 lat. Ale zawsze pacjent ma taką decyzję, że może kontynuować i możemy pracować nad kreowaniem dla niego treningu siłowego, wysiłkowego, plus pracy właśnie na kościach. Ja siebie bardziej porównuję trochę jak dentysta, który sprawdza zęby i chcę mieć pewność, że te zęby, czyli te kości w kręgosłupie poprawnie się ruszają. Jeżeli osoba taka się zdecyduje, zauważyłem, że osoby, które regularnie korzystają z zabiegów czy moich kolegów, dużo rzadziej mają te kryzysy, czyli takie kryzysy, że chodzi pacjent do gabinetu na kolanach. Ja bym wolał, żeby pacjent przyszedł i żebyśmy jakby w cudzysłowie czyścili te zęby, a nie sprawdzali, czy ząb się nadaje do kanałowego leczenia. Czyli żebyśmy pracowali z mięśniami i kręgosłupem, niż łatali dziurę, bo często pacjenci przychodzą, że w ostatecznym jakby etapie i to też jest takie ciekawe, że zamiast na początku właśnie wprowadzić zmiany, to ta osoba właśnie często idzie do lekarza, bierze lek, ten lek przyćmiewa ból i ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy przychodzą do mnie dlatego, że nie mogą już brać leków, ponieważ mają problemy z żołądkiem, jakieś nadżerki w żołądku, czy jakieś wrzody na żołądku, które są wynikiem przewlekłego, długiego okresu brania leków. I teraz, żeby zsynchronizować to ciało, to zawsze daję pacjentowi takie dwie opcje. Mówię, słuchaj, no, pracujemy z bólem, albo pracujemy z optymalizowaniem naszego twojego systemu nerwowego. A żeby to zrobić, to trzeba troszeczkę więcej czasu niż jedną czy dwie wizyty.
1: Chiropraktyka w praktyce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
2: Rozmawiał Arek Michlewicz. Otyłość i nadwaga to rosnące problemy zdrowotne w Polsce, również w Białej Podlaskiej. Posłuchajcie rozmowy Arka Michlewicza.
1: To jest temat na czasie, bo tą chorobą cywilizacyjną jest niestety nadwaga, otyłość. Czy ten problem jest bardzo zauważalny w Białej Podlaskiej?
5: Dzień dobry, Marta Kucharska. Opiekuję się osobami, które wprowadzają zdrowe nawyki żywieniowe. No, każdy z nas wychodzi na ulicę i widzi, tak? Więc danych statystycznych dotyczących Białej Podlaskiej, takich świeżutkich, nie mamy. Natomiast mamy dane dotyczące sytuacji w Polsce, więc wygląda to tak, że na nadwagę cierpi aktualnie 68% mężczyzn i 53% kobiet. Natomiast
1: To bardzo dużo.
5: Tak, to bardzo dużo. Natomiast na otyłość 25% mężczyzn i 23% kobiet. Do tego zaczynają dochodzić niestety też dzieci.
1: Nie da się ukryć, że otyłość jest chorobą tak zwanego dobrobytu. I jak powinniśmy walczyć? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić, że coś jest z nami nie tak, że przekroczyliśmy tę normę, jaką powinniśmy mieć?
5: Ja z doświadczenia wiem, że każdy z nas ma te granice w innym miejscu, bo są osoby, które wychodzą z założenia, ja już mam ileś tam lat, mam prawo być okrąglejszy.
1: Kochanego ciała nigdy za wiele.
5: Dokładnie, tak, więc jeszcze wchodzę w spódnicę z gumką, więc czy w dresy, więc wszystko jest okej. Okay. I czasami jest to 5 kilo, ale są też takie osoby, u których to musi być nawet 20 tej nadwagi, żeby stwierdzili, że to jest ten moment, że trzeba coś ze sobą zrobić. A czasem jest tak, że to nie jest do końca tak, że to waga przeszkadza, tylko zaczyna nas boleć głowa, zaczyna skakać ciśnienie, mamy problemy ze snem, chrapaniem, bolą stawy, zaczynają się różne dolegliwości, których często my w ogóle nie łączymy z ilością kilogramów.
1: Czyli wystarczy schudnąć, żeby przestać chrapać?
5: W niektórych przypadkach tak. Ja wiem to po sobie, tudzież po moim mężu, że rzeczywiście to działa. I pierwsze co, bo ja sama przeszłam przez program zdrowych nawyków żywieniowych, pierwsze co już po 2 tygodniach, to nie tyle zszokował mnie spadek wagi, no bo wiedziałam, na co się pisze, wiedziałam, że ma to tak działać, że ta waga powinna spadać. Ale pierwsze co mnie uderzyło tak bardzo pozytywnie, to to, że ja przestałam mieć bóle głowy takie uporczywe. Przestało mi skakać ciśnienie. Zaczęłam bez problemu zasypiać i bez problemu wstawać. Więc dla takiego komfortu bycia na co dzień to są rzeczy niezmiernie ważne, bo jak jesteśmy wyspani, to zupełnie inaczej funkcjonujemy. Więc jest to bardzo, bardzo ważne. Poprawiły mi się znacząco wyniki badań nerek. Więc ta zwiększona ilość wpitej wody, lepsza filtracja, właściwa dieta, w sensie dobór produktów, które jemy, powodują, że te wyniki badań zaczynają nam się poprawiać.
1: Czyli co tak naprawdę powinniśmy jeść, żeby zdrowo jeść, czuć się najedzonym, ale żeby to nie było aż tak kaloryczne?
5: W programie w ogóle nie liczymy kalorii. Jemy co 3-3,5 godziny. Trzy główne posiłki mają być posiłkami do syta. I każdy podopieczny dostaje taką listę i wie, co może jeść, bo no też patrzymy na jednostki chorobowe towarzyszące, więc to nie jest tak, że wszyscy jedzą wszystko, bo jest to, zaczyna się od indywidualnej rozmowy z podopiecznym, od tego, co mu dolega, jak on się czuje, czy ma jakieś choroby, czy bierze jakieś leki, więc no tu zawsze trzeba zacząć od takiej właśnie bardzo, bardzo indywidualnej rozmowy o potrzebach, o dolegliwościach danej osoby. I potem tak naprawdę jak już wiemy, co możemy tej osobie zaproponować, no to jemy do syta. 3 razy dziennie jemy duże posiłki, 2 dodatkowe to jest drugie śniadanie i podwieczorek, kiedy mamy lekką przekąseczkę, ale jedząc co te 3-3,5 godziny nie wygładzamy się, więc nie powodujemy czegoś takiego, że mamy bardzo długą przerwę i dopadamy do jedzenia i wcinamy wszystko, co nam w ręce wpadnie, nawet nie rejestrując tego, że wystarczy, bo to uczucie sytości przychodzi troszeczkę później.
1: Podobno wystarczy odstawić produkty zawierające cukier, w ogóle ograniczyć całkowicie cukier albo w ogóle go nie używać i przestać spożywać pieczywo, aby od razu efekt był widoczny po tygodniu, jeżeli chodzi o zrzucenie wagi.
5: No na pewno cukier ma ogromne znaczenie i tutaj jedną z rzeczy, którą na początku odstawiamy, jest właśnie cukier. Jeżeli chodzi o produkty mączne, też jeśli jest to pszenica taka czysta, w sensie taka drobna, tego nie używamy.
1: Tak samo jak i mąki pszennej.
5: No zdecydowanie tak. Na początku dozwolona jest mąka owsiana, dopiero potem wprowadzamy pieczywo żytnie, ale to wszystko ma być pełnoziarniste, więc to zupełnie inaczej wpływa na nasze jelita niż taka mąka pszenna, która, no nie oszukujmy się, nie jest najlepszym pomysłem.
1: I nierzadko jest modyfikowana.
5: No już nie chciałam tego mówić, ale tak jest niestety.
1: No. No dobrze, to od czego powinniśmy zacząć? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić?
5: Kiedy powinna się...
1: Czy w momencie, kiedy zaczniemy chrapać faktycznie? No nie.
5: Znaczy, nie wiem, czy kiedy zaczniemy chrapać, bo najczęściej się o tym dowiadujemy od rodziny, a nie jesteśmy świadomi tego. Zdrowe nawyki żywieniowe są tak naprawdę dla każdego. I myślę, że warto je wdrożyć, im szybciej, tym lepiej, żeby w ogóle zapobiec takiej sytuacji, że stajemy zrozpaczeni przed lustrem, albo tak jak teraz zbliża się wiosna, piękna pogoda, wyciągamy z szafy ubranie i okazuje się, że my w to nie wchodzimy albo się nie dopinamy po prostu.
1: Więc z drugiej szafy wyciągamy rower i zaczynamy jeździć.
5: Tak, to jest świetny pomysł i też polecam każdemu, no ale nie oszukujmy się też, jeżeli ktoś ma dużą nadwagę czy otyłość, wsiadanie takie na rower jest bardzo dużym też obciążeniem dla stawów, więc bardziej bym proponowała najpierw troszeczkę się wziąć za siebie, wprowadzić zdrowe nawyki i kiedy poczujemy, że ta waga troszkę nam tąpnęła, to wprowadzajmy ruch, bo jedno bez drugiego myślę, że docelowo nie może funkcjonować. To jest bardzo potrzebne każdemu z nas. Zarówno zdrowe jedzenie, jak i ruch. Ale nie każdy da radę, mając nadwyżkę kilogramów, żeby od razu rzucać się na jakieś sporty.
1: Ale warto rzucić się na jakiekolwiek sporty, jeśli prowadzi się taki tryb życia sedentarny.
5: Kiedyś usłyszałam, że jeżeli ktoś się nie ruszał w ogóle, to można zacząć od prostych czynności, takich jak na przykład przysiady podczas mycia zębów, żeby nie obciążać organizmu od razu nadmiernym ruchem i stopniowo to wprowadzać. Więc zacznijmy od spacerów, zacznijmy od jakiegoś drobnego ruchu i zwiększajmy tego natężenie i to na pewno wyjdzie nam też na zdrowie.
1: Jeżeli chodzi o tą dietę, no duże posiłki, ale jakie te posiłki muszą być, żeby były takie, aby nas nie obciążały naszej wątroby?
5: Znaczy, zacznijmy od tego, że dieta, a zdrowe nawyki żywieniowe to są dwie różne rzeczy. Dieta to jest coś, co ma na celu nas wyłącznie odchudzić, a zdrowe nawyki żywieniowe mają doprowadzić do zmiany stylu życia.
1: Poprawy funkcjonowania organizmu.
5: Tak, zdecydowanie tak. Dieta jest procesem krótkoterminowym, czyli bierzemy dietę, bo na przykład jest wesele, czy wyjazd na wczasy za granicę, chcemy pięknie wyglądać i gdzieś tam wykupujemy sobie tą dietę, czy sami sobie to ogarniamy po to, żeby schudnąć, żeby ten efekt był szybki. Natomiast zdrowe nawyki to długofalowa zmiana, która docelowo ma stać się naszą taką drugą skórą, takim naszym stylem życia. I ten czas jest troszeczkę wydłużony wprowadzania tych zdrowych nawyków żywieniowych, ale to też nie jest taki szok i drastyczna zmiana dla organizmu. Przy diecie mamy nakazy, zakazy, ograniczenia, liczymy kalorie. Przy zdrowych nawykach żywieniowych też zwracamy uwagę na to, jak nasz organizm reaguje na pewne rzeczy. Nie każdemu z nas służy wszystko i to jest też ważne, żeby na to zwracać uwagę. Przy zdrowych nawykach część produktów na początku jest wykluczonych i potem stopniowo je wprowadzamy. I to jest ten moment, żeby obserwować, jak nasz organizm reaguje właśnie na wprowadzanie nowych rzeczy.
1: Czy żeby taką sobie dietę określić albo wprowadzić ten zdrowy styl życia, powinniśmy najpierw zacząć od zrobienia sobie tego badania BMI?
5: To nie zawsze jest wyznacznik, tak? Bo jak to ktoś powiedział, pudzian pewnie ma BMI w takim podwyższone zdecydowanie, natomiast to nie jest tak do końca. Warto to zrobić, ale to też kwestia, jak my się czujemy. Bo tak jak powiedziałam, jednemu będzie przeszkadzało już 5 kg i stwierdzi, że coś muszę ze sobą zrobić.
1: Podnoszę rękę, bo to ja 5 kg więcej i już mi przeszkadza.
5: Już przeszkadza, czyli to jest ten moment, no. Siadamy, rozmawiamy, wprowadzamy zdrowe nawyki. Po miesiącu standardowo jest tak, że schodzi nam od 5 nawet do 10 kg. Osoby, które wdrażają te zdrowe nawyki tak jak zgodnie z listą, tak jak to powinno być.
1: To ja tak chcę.
5: Nie ma problemu, zapraszam, sobie usiądziemy, porozmawiamy i zobaczymy, tak? No jakby ja wspieram.
1: Czyli rozumiem, że popatrzysz na mnie i powiesz, no słuchaj, no patrząc na ciebie, no to nie powinieneś tego schabowego jeść na obiad.
5: Schabowego jak najbardziej, bo jest chudy, ale polecam bez panierki. I wtedy mężczyzna zdrowy, aktywnie pracujący, no nie oczekujmy tego, że będzie teraz jadł jak ptaszek, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast masz najeść się, więc jeżeli na obiad jest schabowy, to zadarujmy sobie tę panierkę. Tego schabowego oczywiście, że można usmażyć, ale można też go zrobić na parze. Do tego odpowiednie warzywa. I naprawdę nasycamy się i funkcjonujemy bez żadnego problemu. Nie liczymy kalorii, bo każdy z nas ma też inną potrzebę. Jeden ma żołądek bardziej rozciągnięty, drugi mniej. Z doświadczenia wiem, że po wprowadzeniu nawyków ten żołądek też się zaczyna obkurczać, więc z czasem też dużo mniej potrzebujemy, żeby najeść się. Ja przeszłam przez zdrowe nawyki żywieniowe. W ciągu 3 miesięcy schudłam 13 kg i 76 cm w obwodach. Więc no byłam zmuszona do wymiany garderoby. Ale tak jak powiedziałam na początku,
1: to z jednej strony cieszyło, a z drugiej nie.
5: To zależy kogo. męża niekoniecznie. Nie, to jest oczywiście żart. Mąż jest zachwycony efektami, sam też skorzystał, bo tutaj wartością dodaną niewątpliwie jest to samopoczucie. Więc z jednej strony schodzi nam waga, a z drugiej strony pozbywamy się różnych dolegliwości. I to jest ten atut tych zdrowych nawyków żywieniowych.
1: A jaki jest ten bezpieczny procent zrzucenia wagi, żeby tak od razu nie zrzucić 10 kilo, tylko po prostu, no rozumiem, że to trzeba sukcesywnie, powoli zrzucać tę wagę, bo nagłe chudnięcie nie jest zdrowe.
5: Z doświadczenia wiem, że to jest tak, że każdy organizm sobie trochę sam to reguluje. Są osoby, które, tak jak powiedziałam, czasami jest to 5 kg w miesiącu, ale czasami jest to 10. I to nie jest tak, że czy te 5 czy te 10 jest dobre czy złe, bo świadczą o tym informacje od podopiecznych, że oni się po prostu dobrze czują. Więc jeżeli człowiek czuje się świetnie po miesiącu, kiedy mu schodzi 5 i czuje się świetnie po miesiącu, kiedy mu schodzi 10, to nie można powiedzieć, że to jest dobre czy złe, bo jeżeli ktoś dostaje wiatru w żagle, że tak powiem, i opowiada, że lepiej się czuje, że lepiej wygląda, że czuje się lżej, że łatwiej mu się koncentrować, że lepiej śpi, no to są informacje, które świadczą o tym, że to jest korzystne dla organizmu.
1: Rozumiem, że wszystko jest dla ludzi, tak samo jak fast foody, ale czy są takie fast foody, których powinniśmy unikać jak ognia?
5: Wszystko jest dla ludzi. I mi się też zdarza zjeść fast fooda, bo jeśli jestem w podróży, jeśli nie mam dostępu do niczego innego, jak któryś z sieci proponujących niekoniecznie zdrowe jedzenie, a wybija mi czas, kiedy powinnam zjeść, czyli wmija mi te 3-3,5 godziny, to wybieram mniejsze zło. Czyli jeżeli mam wybrać bułę z nie wiadomo jakim mięsem w środku, to wolę wybrać tortillę, gdzie jest jakieś mięso, jakieś warzywko. Ale ja to jem raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. To nie jest mój posiłek codzienny, więc o to chodzi, żebyśmy się nauczyli, jak jeść na co dzień zdrowo, po to, żeby wychodząc z tego programu, kiedy nauczymy się tych wszystkich zdrowych nawyków i wiemy już, jak powinniśmy jeść, to jeżeli 80% zastosujemy tego, czego żeśmy się w programie nauczyli, to te 20% to są te nasze różne grzeszki. To jest ten fast food raz na jakiś czas, to jest wesele, to jest wyjście na imprezę ze znajomymi. Od tego wszystkiego raz na jakiś czas nie przybędzie nam nie wiadomo jaka masa. Więc chodzi o to, żebyśmy normalnie funkcjonowali, wszystko jedli, tylko wiedzieli ile, jak, co z czym łączyć, o której godzinie już pewnych rzeczy sobie odmówić, ale nadal być najedzonym.
1: Tych osób, którym opracowałaś program, jeżeli chodzi o zdrową dietę, zdrowy styl życia, to masz takie dane swoje własne, statystyczne, którym osobom udaje się cały czas utrzymać formę, a które złamały dietę?
5: Zdarzają się osoby wszelakie. Są osoby, które wyszły już z programu i nadal jesteśmy w kontakcie i wiem, że waga się nie zmieniła, nie było czegoś takiego jak efekt jojo. I wysyłają mi zdjęcia, wysyłają w dalszym ciągu podziękowania. To jest w ogóle przemiłe, kiedy po iluś miesiącach, kiedy już nie masz do czynienia z podopiecznym, odzywa się pani czy pan i pisze, że to jest w ogóle super, że czują się rewelacyjnie, że na przykład mąż w małżeństwie z długoletnim stażem wciąż przychodzi z kwiatami, zachwycony tym, jak wygląda jego żona. Czy że dziewczyna wyszła z programu, miała 38 i w tej chwili już to 38 też zaczyna być luźnawe, bo trzyma się tego i pomimo tego, że właśnie raz na jakiś czas coś tam zgrzeszy, w cudzysłowie, to nadal się świetnie trzyma, świetnie wygląda, więc to na pewno działa. Natomiast zawsze będzie ktoś, kto stwierdzi, że no dobra, schudłem, no to teraz wracam. No i to jest najgorsze, że jeżeli wrócimy raz, drugi, trzeci, częściej niż raz na jakiś czas, no to niestety będzie to wracało. I tak jest ze wszystkim, no. Tak jak powiedziałam, to ma być nasz styl życia. My mamy mieć z tyłu głowy cały czas taką świadomość, co jemy, kiedy to jemy. Więc jeżeli też mówię, nie będziemy przestrzegać tych odstępów między jedzeniem i doprowadzać do wygłodzenia, jedzenia, no to rzeczywiście ryzyko tego, że my się rzucimy do lodówki i zjemy z niej wszystko, co wleci w ręce oprócz światła, no to, to niestety, no będzie to wracało, ale to jest nasza decyzja. Ja daję kompletną wiedzę na ten temat, a co ktoś z tym zrobi, no to już jest jego sprawa.
1: Warto zdrowo żyć, bo na przykład otyłość prowadzi do wielu chorób.
5: O, zdecydowanie. I tutaj chociażby choroby układu krążenia, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienie stawów, nowotwory i zaburzenia psychiczne.
1: Nawet?
5: Nawet. Mam takie podopiecznych, którzy po wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych odstawili leki na depresję. Więc jest to kolejny problem, bo sami wiemy, jak wygląda w tej chwili kolejka do gabinetów psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów. Więc no to jest taki, mam wrażenie, trochę w parze idzie. To ta nadwaga, otyłość, ale też różne dolegliwości psychiczne, tak? Więc warto się nad tym pochylić i nie wspierać się właśnie w takich chorobach też właściwymi nawykami żywieniowymi.
1: Jedzenie jedzeniem, ale ważna jest też dla organizmu woda. To nawadnianie organizmu, jak powinno wyglądać? Czy to dostosowujemy do naszej wagi?
5: Tak, dostosowujemy zdecydowanie do wagi, ale zacznijmy od tego, że generalnie człowiek składa się w dużej mierze z wody. I od 55 do 60% składamy się z wody. Mężczyźni troszeczkę więcej, bo 60, kobiety 55, ale to mówimy o średnim wieku. Niemowlę ma 80% składu ciała, to jest woda. Z wiekiem tej wody jest coraz mniej, więc jest to niezwykle istotne, żebyśmy tę wodę pili. I ja wiem, że większość mówi, Boże, ja nie będę, bo herbata, bo kawa, bo coś tam, tego nie liczymy. Do ilości wody, którą pijemy w ciągu doby, nie liczymy ani kawy, ani herbaty, ani ziół. Do wody możemy sobie wrzucić plasterek cytrynki, możemy wkroić imbir, możemy ją troszeczkę posolić, albo pić ją zupełnie czystą, bez żadnych dodatków, ale pić ją musimy. Ja pierwsze, co zawsze proponuję swoim podopiecznym, wstajesz rano, pierwsze, co zrób, napij się szklankę letniej wody. I tak samo zakończ swój dzień.
1: Ważne hasło, letniej. Dlaczego letniej wody?
5: Zimna woda nie jest dobrą wodą dla organizmu. Jednak taka letnia woda, nawet ciepła, zupełnie jest inaczej odbierana energetycznie przez organizm niż taka woda lodowata. Więc jest to ważne, żeby tę wodę pić. No i te 2, 2,5 litra wody to jest taki standard. To naprawdę działa i ma ogromne znaczenie, bo jeżeli nas często boli głowa i zwiększymy ilość pitej wody, to może się okazać, że to nie jest kwestia tabletki, tylko to jest kwestia tego, że jesteśmy nienawodnieni właściwie. I po co wydawać pieniądze, po co zaśmiecać swój organizm różnymi tabletkami, które, no nie oszukujmy się, one na jedno działają, a na co innego szkodzą. Ja ponad rok temu wprowadziłam zdrowe nawyki żywieniowe i od tamtej pory 2 razy brałam lek przeciwbólowy, gdzie wcześniej brałam to notorycznie silne leki przeciwbólowe na receptę, bo miałam tak poważne bóle głowy. Więc ta woda jest dla nas naprawdę zbawienna i lepiej funkcjonują też stawy. Lepiej śpimy, lepiej się koncentrujemy. Lepsza jest wydolność fizyczna, mięśnie dostają wodę, też lepiej funkcjonują. Więc tych aspektów picia wody, takich dobroczynnych, jest bardzo dużo.
1: Doszły mnie również słuchy, że prowadzisz od czasu do czasu takie warsztaty, jeżeli chodzi o namawianie ludzi do stosowania zdrowej diety.
5: Prowadzimy warsztaty uświadamiające to, że warto właśnie wprowadzać zdrowe nawyki żywieniowe. I takie warsztaty będziemy mieć i w Łomazach, i w Sforach, ale też w różnych miejscach powiatu bialskiego przeprowadzam takie warsztaty. Zapraszam osoby też, które występują i które mówią o wartościach zdrowych nawyków żywieniowych. Warsztaty są zupełnie nieodpłatne, są warsztatami w formie takich trochę babsko-męsko-pogaduch o tym, co co warto jeść, jak warto jeść. Częstujemy zdrowymi przekąskami. Staramy się w takiej luźnej, sympatycznej atmosferze rozmawiać o tym, co jest ważne dla naszego zdrowia.
1: Zdrowa dieta, zdrowy styl życia i o otyłości i nadwadze opowiadała Marta Kucharska. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Kaczka z pierogami nadziewanymi jabłkiem to ich popisowe danie, którym zdobyli nagrody, ale koło gospodyń wiejskich z Rossosza na laurach nie spoczywa i chce dalej wojować rynek swoimi potrawami, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Jesteście kołem gospodyń, które zostało reaktywowane, czy jesteście nowo powołanym?
6: Tak. Mazurek Stanisława. Jestem przewodniczącą. Przez 5 lat już jesteśmy kołem. Tamte koło to już by było z 80 lat pewnie.
1: Poprzednie, rozumiem.
6: Działamy pomału.
1: Kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
7: Violetta Wiczuk, jedna z członkiń koła gospodyń wiejskich. Organizując, że tak powiem, imprezy na rzecz szkoły lokalnej, stwierdziliśmy, że może warto troszeczkę odnowić działalność koła. No już pomalutku wygasło, więc, że tak powiem, byliśmy takimi osobami, które pierwszy krok poczyniły w kierunku reaktywacji właśnie koła gospodyń wiejskich.
1: A w momencie, kiedy w ogóle zrodził się ten pomysł reaktywacji koła, to już myślałyście, panie, kogo zwerbować do tego koła?
7: Nie, to po prostu czysta taka... Czysty przypadek, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu lokal, który tutaj, w którym, że tak powiem, działamy, słabo troszkę wyposażony, stwierdziliśmy, że może coś zaczniemy działać, może kilka osób jeszcze się uda pozyskać, ale absolutnie nie myślałyśmy o żadnych członkach, bo tak jakoś spontanicznie poszło. Dużo Facebook pomógł.
1: To ile tych osób macie zwerbowanych do koła?
7: Było na początku 40.
8: 40, no pewnie.
7: Później coś, tutaj pani prezes odpowiada, że 33. Natomiast takich działających, no niestety mniej. 10-15, dlatego, że dużo osób jest pracujących, nie zawsze dyspozycyjnych, więc no tutaj już jest problem, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie organizacje, jest nas troszkę mniej do działania.
1: A to macie też mężczyzn wpisanych?
7: Mamy kilku mężczyzn. Do takich spraw męskich potrzebujemy właśnie takiej ręki, więc jest kilku panów, tak. Osobisty mój mąż też.
1: No dobrze, a czy każda z pań specjalizuje się w czymś innym, w kole?
9: Bogumiła Koprianiuk, wiceprzewodnicząca. Każdy ma jakieś pasje, prawda? Mamy kucharkę, no i właśnie każda właśnie czymś innym się właśnie zajmuje. Mamy kucharkę, bujnik Grażynkę, która właśnie, no wiele nam pomaga, prawda? Kieruje właśnie tak jakby zespołem naszym, prawda? Pomaga nam, bo...
7: Ona się na tym najlepiej zna. No, a my tak oczywiście...
9: Właśnie.
7: Tak,

0: tylko można do was do Rososza przyjechać? Mam. Takie swoje.
1: No mamy na przykład tą kaczkę z pierogami, którą właśnie wygrałyśmy. To są pierogi z jabłkami, takie nietypowe. No i kaczka właśnie pieczona, ewentualnie łódka z kaczki pieczona. Też kiedyś z tego Urzędu Marszałkowskiego był pierwszy konkurs, to też za zupę jabłkową, która właśnie jabłka są takie słynne w naszym regionie, prawda? Bo to jest jakby najbardziej chyba tak z jabłek tutaj słyniemy. Więc też pierwsze miejsce wtedy zajęłyśmy w tym konkursie w Lublinie za tą zupę. No na przykład w ogólnopolskim kiedyś za piernik taki na wielkość był i na najładniejszy, akurat nasz był najładniejszy, to właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Za filmik to było, co to było, drugie, legenda czy coś, drugie miejsce, także podwójne miejsce wtedy zajęłyśmy w ogólnopolskim. No i wiele, dużo zresztą tych miejsc wszędzie.
0: A panie też organizują jakieś takie, nie wiem, akcje charytatywne, a może jakieś imprezy integracyjne?
1: Tak, akcje. Kiedyś robiłyśmy takie torby do kościoła, to było dla takich osób to było na święta chyba. Właśnie takie wielkie torby porobiłyśmy, różnych tam produktów nakupiłyśmy i to do kościoła było właśnie taka charytatywna akcja.
0: Czy na bazie tych waszych własnych przepisów macie, nie wiem, w zamiarach stworzenie własnej książki kucharskiej może?
1: Teraz akurat to chcemy podać swoje dwa produkty na listę produktów tradycyjnych właśnie do Lublina. Chcemy to zgłosić, tylko tak ciągle nam czasu brakuje.
0: Czyli które?
1: No właśnie chcemy tą kaczkę z pierogami z jabłkami i takie powidła z mirabelki, ze śliwki mirabelki żółtej, która to jest już też takie jakby ginący owoc, że on wszędzie rośnie, a niewiele osób się nim interesuje, a on jest niestety, ale bardzo dobry.
0: Czyli rozumiem, że ta kaczka z pierogami to jest zamiast ziemniaków tradycyjnych.
1: Tak, chyba lepiej smakuje właśnie. I to jest taki, no jakby...
0: Czyli to nie są pierogi nadziewane kaczką, tylko kaczka z pierogami, ale pierogi czymś muszą być nadziane.
1: No jabłkami.
0: A jabłkami.
1: Mówiłam, że jabłkami. I to jest właśnie taki, no jakby nasz priorytet teraz, ta potrawa. Tak, jabłka właśnie.
0: Bo byłem w jednym z kół gospodyń wiejskich, to tam panie specjalizują się w jagodach i nazywały się jagodzianki. I one tylko i wyłącznie produkty robią zawierające jagody. Czyli panie, rozumiem, idą w jabłku.
1: No, po większości tak.
0: A czy są też ciasta może jakieś?
1: Oczywiście, że są. Tu na przykład przewodnicząca robi sękacze. My lubimy też ciasta, różne piec, przeróżne, na różne właśnie tłusty czwartek, to robimy do urzędu gminy, czy tutaj na przykład do GOK-u, czy do szkoły kiedyś robiłyśmy na całą szkołę dla dzieci. Także pączki, tak.
2: Wspieramy wszystkie działania lokalne.
0: To ile tych pierogów najwięcej udało się zrobić?
1: Około 1800-900.
0: Czyli takie jakieś większe imprezy też obstawiać?
1: Oczywiście.
0: Gminne, powiatowe, tak?
1: Tak, tak, właśnie. Na dożynki gminne, na dożynki powiatowe.
0: Kto jest takim głównym szefem tej kuchni? To która pani? Pani, tak?
3: Grażynka jest głównym szefem kuchni, jeśli chodzi o gotowanie. Ona jest kucharką, pracuje jako kucharka, a tutaj nam pomaga.
0: Czyli panie nie słuchają się przewodniczącej, tylko kucharki.
1: Jeżeli chodzi o gotowanie, no to akurat no, kucharka najwięcej pomaga, bo no, my też umiemy gotować, tylko z tego względu, że na przykład wyliczyć na ileś osób, prawda, jak jest impreza, no niestety jak ona w tym siedzi, no to jednak najbardziej się zna na tym, ile czego, na ile osób wyliczyć, ile produktów potrzeba zakupić.
0: Jeszcze wspomniała pani, że oprócz kulinariów są też rękodzielnice.
1: Tak.
0: W czym się specjalizują?
1: Tak jak wcześniej, to robiłyśmy, jak to się nazywa, pająki ze słomy, z grochu. Właśnie takie mówię, regionalne, tradycyjne kiedyś. Kiedyś należałyśmy też do takiej fundacji Korzenie i Skrzydła. I właśnie do takiej fundacji należałyśmy i tam właśnie robiłyśmy takie warsztaty. To było na Korzenówce. Przyjeżdżały tam dzieci ze szkół, z opiekunami i właśnie tam żeśmy pokazywały im na przykład bransoletki, te pająki, różne dekupaż, co tam jeszcze, kwiaty z bibuły, wszystkie takie ludowe, tradycyjne rzeczy.
0: A czy panie macie takie imprezy, które same organizujecie i one już wpisały się w kalendarz imprez tutaj lokalnych takich?
2: I tak, czasami organizujemy takie imprezy lokalne typu Andrzejki, zabawy karnawałowe, ale organizowałyśmy też warsztaty właśnie, zrobienia bransoletek przed świętami wielkanocnymi na Palmę Wielkanocną.
1: Na Wigilię przecież, prawda, zawsze robimy tutaj, przygotowujemy wszystko. To taka już jest właśnie na cały Rososz, prawda, dla mieszkańców. To już kulinarnie, prawda, bo to już gotujemy, pieczemy, smażymy i tak dalej. Taką Wigilię.

0: robimy.
1: A czy panie komercyjnie też działają, czyli obsługa imprez masowych?
0: Nie bardzo wiemy nawet, jak się za to zabrać.
1: Czyli menadżer potrzebny.
2: Tak, bo nie... brakuje nam menadżera.
0: Może tak.
1: No dobrze, a macie panie jakieś tam plany na przyszłość? Coś stworzyć może chcecie? Nie wiem, zorganizować? Czy na razie nic takiego nie świta?
0: Chciałyśmy jeszcze zorganizować 5-lecie naszej reaktywacji koła właśnie, bo akurat w tym roku przypada i tak koniec roku się zbliża. Ale chcemy właśnie, coś byśmy chciały tak dla siebie, żeby usiąść właśnie sobie, bo tak to ciągle coś tam.
1: A jeżeli chodzi o historię tego poprzedniego koła, które pani mówiła, że 80 lat funkcjonowało, one specjalizowało się w czym? Bardziej też w kulinariach, czy jak to było?
3: W kulinariach było też. Były właśnie takie szkolenia, przyjeżdżała zaproszona pani i pokazywała nam różne rzeczy, bo ja też do tego koła należałam wcześniej. Ale tak najbardziej to myślę, że to było rozprowadzenie kurcząt na tamte czasy. Teraz to jest może i trochę śmieszne, ale na tamte czasy to co roku właśnie koło sprowadzali kurczaki, zamawiali i też organizowali zabawy, wycieczki organizowali dziewczyny, tak. No i spotykali się na koniec właśnie i w tym pomieszczeniu. A wcześniej to tak i w szkole spotykali się. Założycielką tego koła to była pani Kaletowa, później pani Szubarczyk. Kaletowie właśnie nie pamiętam. Dobrze, troszkę ją jeszcze pamiętam samą, ale to było bardzo dawno.
1: Skromne koło gospodyń miejskich z Rososza, które 5 lat temu się reaktywowało, no i coś tam powoli zaczynacie działać, staracie się jak najbardziej. No zobaczymy, może akurat jednak ta książka kucharska powstanie. Dziękuję za rozmowę.
0: Chciałybyśmy.
4: Dziękuję bardzo.
5: Członkini koła gospodyń wiejskich z Rososza planują udziały w kolejnych konkursach oraz promocję lokalnych smaków.

0: SK2 Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.